0: RMFFM. RMFFM. Przemyśl.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Przemyśl News.
1: Dużo dobrej zabawy w wielu miejscach Polski. To jesteśmy Wam w stanie zagwarantować w Esce. Ale w Esce zapraszamy też fajnych, inspirujących ludzi po to, żeby z nimi porozmawiać i przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, w którym prezentujemy Wam najciekawsze rozmowy z najciekawszymi, inspirującymi ludźmi. Tomasz Widak, zapraszam.
0: Esca Przemyśl.
1: Podkarpacie to region niezwykle różnorodny przyrodniczo, a ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne pozwalają odkrywać jego najcenniejsze zakątki z nieco innej perspektywy. W pierwszej części rozmowy przyjrzymy się m.in. ścieżkom w powiecie przemyskim i rzeszowskim, a także zajrzymy w Bieszczady, gdzie przyroda musi mierzyć się z trudnymi warunkami i sporym ruchem turystycznym. O tym, co można zobaczyć na tych trasach, jaką rolę pełnią one w edukacji przyrodniczej i jak korzystać z nich tak, by nie szkodzić naturze, rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
2: Rafał Szela, architekt krajobrazu. Pomagam żyć bliżej natury.
1: Okej, dzisiaj rozmawiamy sobie o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu. Czym właściwie są te ścieżki?
2: Ścieżki przyrodnicze są takie miejsca, które pokazują coś szczególnie cennego, ważnego, wartego uwagi. Coś takiego, na czym możemy się dłużej zatrzymać, zamyśleć, zadumać, gdzie możemy po prostu pojechać i zrobić z tego cel naszej niedzielnej bądź świątecznej wycieczki po prostu.
1: A jaką funkcję powinny pełnić we współczesnym świecie te ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dydaktyczne właściwie?
2: Funkcja jest przede wszystkim przekazywania, pokazywania i opowiadania o tym, co w tej naturze jest jakby prawdziwe, co jest w niej ważne, jakie procesy zachodzą w naszej otaczającej nas przyrodzie, co się dzieje, co się zmienia w czasie, ponieważ no, te ścieżki przyrodnicze też są wyznaczane, one podlegają normalnym procesom, są żywe, zmieniają się każdego roku, zmieniają się w różnych porach roku, inaczej będzie wyglądało na wiosnę, inaczej będzie wyglądało jesienią. Zresztą cel tych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych jest też związany często z jakąś historią miejsca, bądź z konkretnymi roślinami, które tam występują. Na przykład w rezerwacie Bór, niedaleko Rzeszowa, można zobaczyć tą wierzbę uszatą. To jest jedyna roślina, która jest w naszym polskich realiach zapylana przez sikorki, czyli przez ptaki.
1: Okej, a jest jeszcze taki wyróżnik gdzieś na Podkarpaciu, poza tym miejscem, tym borem? Jest na przykład w powiecie przemyskim coś takiego, albo w powiecie starowolskim?
2: Tak, no jest oczywiście dużo. No jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, to tutaj trzeba wspomnieć o rezerwacie florystycznym Szachownicy Kostkowanej w Krównikach. To jest no, przepiękna roślina, która pojawia się wczesną wiosną, kwitnie, którą można obserwować z daleka i tam też jest to miejsce tak urządzone, że my nie przechodzimy, my ją obserwujemy, ale walor i piękno tej szachownicy możemy obserwować dzięki temu, że kosimy tą łąkę tradycyjnie kosą w odpowiednim momencie, tak by dominujące trawy zlikwidować i by te delikatne rośliny mogły pojawić się, okazać swoje piękne kwiaty.
1: A północ Podkarpacia?
2: Na północy Podkarpacia na szczególną uwagę zasługują na przykład rezerwat wodno-florystyczny Pniów, niedaleko miejscowości Radomyśl nad Sanem. Tutaj główną atrakcją jest pływająca kotewka orzech wodny, która pięknie pływa na tafli wody. Liczne ptaki, oczywiście czaple, siwe, zimorodki, kaczki. Tutaj można bardzo dużo zobaczyć. Są malownicze pomosty i punkty obserwacyjne. Z innych ciekawych atrakcji to jest na przykład rezerwat przyrody Kamera, niedaleko miejscowości Jeżowe. I tutaj to jest rezerwat bagienny, gdzie możemy zobaczyć borówki bagienne, rzadkie mchy, torfowce oraz miękkie poduchy rośliczki. Rośliczka jest rośliną owadożerną. Poza tym bagno zwyczajne, czyli taka roślina, którą pamiętamy kiedyś z dawnych lat, z historii, używana na Podkarpaciu była do walki z molami w naszych domach, szafach, gdzie przechowywane były kożuchy. Więc te rośliny możemy zobaczyć, w jaki sposób one tam występują i naturalnie rosną.
1: Okej, to do poszczególnych rejonów Podkarpacia jeszcze dojdziemy w kolejnej części rozmowy. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia chciałbym zapytać, jak pan ocenia rozwój ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu tak w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich lat?
2: Na przestrzeni ostatnich kilku lat trzeba powiedzieć, że ścieżek przyrodniczych na Podkarpaciu jest coraz więcej. Tworzone są w nowych miejscach, w nowych lokalizacjach, tworzone są przez Lasy Państwowe, tworzone są przez urzędy gmin i jest naprawdę na Podkarpaciu dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawych roślin do pokazania i przede wszystkim zjawisk przyrodniczych, bo o te chodzi zazwyczaj zazwyczaj najbardziej. Tutaj są i zwierzęta, i rośliny, które żyły na tym terenie, żyją nadal, które mają duży wpływ na to, w jaki sposób my odbieramy tą przyrodę, w jaki sposób my się czujemy na nim, w otoczeniu przyrody, to trzeba powiedzieć. I tutaj cieszy też to, że te ścieżki przyrodnicze są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo albo zwracają uwagę na szczególne walory roślin, na przykład tutaj jest taka ścieżka przyrodnicza niedaleko koralowa, która zwraca uwagę na bezkoralowy, który przepięknie jesienią wygląda. Inna ścieżka zwraca uwagę na kłokoczkę południową. To tradycja zdecydowała o tym, że ta roślina nadal jest, nadal istnieje, gdzie była wykorzystywana po prostu przez ludność. Są też miejsca, gdzie takie bardziej podmokłe, tutaj na szczególną uwagę też zasługuje taki rezerwat Brodoszurki, gdzie jest to rezerwat bagienny, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób przyroda akumuluje nadmiary wody, takie intensywne opady, w jaki sposób ona sobie z tym radzi. Jak wygląda cała struktura takiego ekosystemu. Można zobaczyć oczywiście też roślinność nadrzeczną, nadwodną, w jaki sposób ona z kolei oczyszcza, powiedzmy, wodę. Można przyjrzeć się też chociażby tej roślinności wodnej, jak kotewka, orzech wodny, czy popatrzeć, zobaczyć, jak wyglądają rośliny owadożerne i chociażby te wspomniane już przeze mnie wierzby zapylane przez sikorki. Tych miejsc jest dużo. Naprawdę jest ich coraz więcej. Dla mnie ważne by było, gdyby powstało takie miejsce gdzieś w przestrzeni, powiedzmy nawet internetowej, w której można byłoby w łatwy sposób wyszukiwać te miejsca, ponieważ te ścieżki są, ale o nich możemy, o ich istnieniu możemy dowiedzieć się na stronach nadleśnictw, na stronach urzędów gmin, w innych miejscach, informacjach turystycznych. Czasem ktoś je w prywatnym blogu też opisuje, to też warto zapoznać, ale nie ma takiego miejsca, gdzie można by było je wyszukiwać, tak bezpośrednio nawet na mapie.
1: Tak, nie ma takiego miejsca, gdzie zbiorczo by było wszystko pokazane na mapie dokładnie, że można było sobie kliknąć i tutaj jest ta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza i nie ma w ogóle żadnego opisu ani nic, tylko trzeba, tak jak pan mówi, wchodzić na poszczególne strony nadleśnictw i tam albo się dopiero dowiadywać, albo urzędy gmin, no właśnie. Więc no to jest też taka sugestia na przyszłość, że może fajnie by było coś takiego stworzyć.
2: Jest takie miejsce właśnie do zagospodarowania, żeby można było usiąść na chwilę, wpisać sobie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zobaczyć i zaplanować po prostu niedzielny wyjazd, w które miejsce pojedziemy, gdzie się możemy zatrzymać, ile czasu, powiedzmy, nam zajmie zwiedzanie tego miejsca i oczywiście co tam jeszcze możemy więcej zrobić, czy możemy usiąść na ławce, pooglądać, pocieszyć się dalekimi widokami, czy poczytać też o różnych wydarzeniach z historii, które kiedyś miały miejsce.
1: No tak, a Podkarpacie w ogóle jest chyba szczególnie dobrym miejscem do tworzenia takich ścieżek, bo ten teren jest dość rozległy, poza tym mamy też Bieszczady.
2: Tak, mamy Bieszczady, mamy połoniny, mamy różnorodną roślinność, która zmagała się z wiatrem i z różnymi warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Mamy budowę geologiczną różną, no można powiedzieć, że budowa geologiczna Podkarpacia jest trochę jak tort. Są twarde skały i są też miękkie łupki, są różne miejsca, gdzie są bardziej ilaste, które też możemy zobaczyć. No i są te wspaniałe podmokłości też, te rezerwaty bagienne, gdzie możemy się przyglądać po prostu, jak przyroda radzi sobie z zasiedleniem takich miejsc, gdzie stagnuje po prostu woda.
1: No i ta różnorodność właśnie tego regionu przekłada się na różnorodność tematyczną tych ścieżek, bo każda z nich tak naprawdę jest trochę inna.
2: Tak, dokładnie, każda jest inna. W każdym miejscu możemy zobaczyć coś innego i też trzeba powiedzieć, że każde z tych miejsc powinniśmy też wybierać w innych porach roku. Oczywiście zawsze można się pojechać, zawsze można zobaczyć, ale jeżeli chcemy zobaczyć szachownicę kroskowaną, to musimy pojechać w kwietniu. Jeżeli chcemy zobaczyć inne, to trzeba pojechać, powiedzmy, jak chcemy zobaczyć te korale z bzu koralowego, to trzeba pojechać jesienią po prostu, czyli trzeba też planować w taki sposób, że pojawiać się tam w tych momentach, które są, powiedzmy, najbardziej atrakcyjne, jeżeli mówimy o roślinach. Natomiast oczywiście zawsze można pojechać, ponieważ te ścieżki są czynne 12 miesięcy w roku i zawsze można je przejść, zawsze zwiedzić i przyjrzeć się po prostu tej funkcjonującej przyrodzie, a za każdym razem zobaczymy zdecydowanie coś innego.
1: A jakich zagadnień najczęściej dotyczą te ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze? To jest ochrona przyrody, geologia, historia, czy może właśnie kultura regionu? Bo to jest bardzo rozległa, że tak powiem, tematyka.
2: Tematyka jest rozległa i teraz każde to miejsce ma właśnie taką swoją historię. Na przykład w rezerwacie Mójka jest Diabli Kamień. To jest jakaś legenda. W innym miejscu no, są rośliny. Tutaj czy kotewka, orzech wodny, czy właśnie to bagno zwyczajne, czy powiedzmy stanowiska jakichś rzadkich storczyków, tak? W innym miejscu będą to naprawdę duże pomnikowe jodły i buki. To są tutaj takie drzewa, po prostu te gatunki mają duże znaczenie. Albo na przykład modrzew polski, tak? Który też jest objęty swoją ochroną. No, ale jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę sędziwe, duże topole, to też znajdziemy takie miejsce na Podkarpacie i tak na Podkarpaciu, gdzie je zobaczymy, tak? Więc tutaj jest różna historia i teraz każde to miejsce o czymś nam będzie opowiadać. No, tutaj wspomniany ten rezerwat w Krówniki na przykład mówi o tym, że ta gospodarka ludzka jest potrzebna, że to koszenie jest niezwykle potrzebne po to, żeby chronić tą konkretną roślinę. Bez koszenia po prostu ona w ciągu kilku lat zaginie, będzie jej coraz mniej, nie będzie tego pięknego widoku, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że i jest ta dzika przyroda i jest ta nasza gospodarka, którą prowadzimy i to wszystko ma swój zawsze jakiś złoty środek i można to w jakiś sposób też pogodzić i pokazać, że to jest potrzebne, że takie zabiegi są potrzebne, ale też ten sędziwy las, w którym leżą kłody drzew, które podlegają temu naturalnemu rozkładowi, gdzie to wszystko gnije, rozrasta się i wyrastają nowe samosiewy na tym rozkładającym się materiale biologicznym, to wszystko też jest warte zobaczenia, to też takie miejsca musimy mieć, czyli tu różne rzeczy decydują. Natomiast no jakieś skalne struktury, gdzie, żeby zobaczyć, no, chodzimy codziennie, oglądamy się, chodzimy chodnikami miast, głównie nie wnikamy w to, co jest pod spodem, natomiast jak pojedziemy w takie miejsce naturalne, to zobaczymy, w jaki sposób się to kształtowało, w jaki sposób te skały wietrzeją, jak powstają gołoboża, w jaki sposób no, te łupki się wysypują z pomiędzy tych warstw takich twardych, stabilnych, tak? W jaki sposób to wszystko jest w ogóle zbudowane i dlaczego tak się dzieje, że potoki żłobią te koryta coraz większe. To jest naprawdę niezwykle ciekawe.
1: No to teraz przejdźmy sobie do poszczególnych rejonów Podkarpacia i je trochę bardziej omówmy szerzej. Zacznijmy może od powiatu przemyskiego. Jak ocenia pan tutaj tę ofertę ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w tym powiecie?
2: W powiecie przemyskim na przykład ścieżka Dolina Hołubi, ochrona krajobrazu Głębokiego Jaru, potoku Hołubla, pokazane procesy erozji rzecznej w skałach Fliszu Karpackiego, czyli tutaj no bardzo, bardzo ciekawe i unikalne lasy grądowe. Tak? Mhm. Na przykład ścieżka Krępak, zachowanie naturalnego lasu jodłowo-bukowego Pogórza Przemyskiego. Tutaj ze szczególną uwagę storczyki występują.
1: W tym miejscu, tak?
2: Tak, można zobaczyć storczyki idąc po prostu, spacerując tą ścieżką. Na przykład rezerwat leśny Jastkowice, to zachowany wielogatunkowy las mieszany o charakterze puszczańskim, stałość dawnej Puszczy Sandomierskiej, tak? Czyli tam 200-letnie dęby szypułkowe potężne. Tak? I rezerwat przyrody, na przykład Kamera, no tutaj jest bagnisty, tutaj mokradeł. Możemy zobaczyć, jak funkcjonują te torfowiska wysokie i przejściowe. Tak? W jaki sposób? No tam możemy też spotkać te owadożerne rosiczki okrągłoliste.
1: A które miejsce, która ścieżka w powiecie przemyskim wyróżnia się największym potencjałem edukacyjnym?
2: O, to bardzo trudne pytanie. Bo każdy z nich ma bardzo duży walor edukacyjny, natomiast no, myślę, że ten rezerwat przyrody Kamera warto zobaczyć, warto też pojechać, zobaczyć tą szachownicę kostkowaną, o której rozmawialiśmy wcześniej, w rezerwacie Krówniki. To wszystko zależy od tego, co konkretnie chcielibyśmy zobaczyć, albo w jakim miejscu. Wiadomo, w upalny dzień lepiej pojechać tam, gdzie jest więcej wody. Natomiast z kolei w chłodne dni lepiej pojechać, zobaczyć po prostu, jak funkcjonuje las, który jest no, bogaty w różne rośliny, w różne struktury przede wszystkim. I oczywiście te wszystkie ścieżki też mają jakieś tam swoje historie inne, więc też warto poczytać na początek chociażby tą tablicę informacyjną, zobaczyć, co tam jeszcze możemy poza roślinami, poza przyrodą spotkać.
1: Czy to przygraniczne położenie tutaj tych ścieżek, bo to powiat przemyski, no to tu jest zaraz przy granicy, wpływa jakoś na ich charakter?
2: Myślę,
1: na tematykę?
2: Tematykę? No, w okolicach Przemyśla możemy też zobaczyć na twierdzę Przemyśl.
1: Tak? No tak, to jest charakterystyczne, właśnie charakterystyczne miejsce, charakterystyczne. Jedno z najpopularniejszych chyba w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu.
2: Dokładnie tak, natomiast generalnie no, tutaj chodzi w ścieżkach chodzi o tą przyrodniczą część, czyli o to, w jaki sposób się ta roślinność kształtowała, w jaki sposób funkcjonowały dane zbiorowiska roślinne i w jaki sposób no, zagospodarowywane są różne miejsca Doliny Rzecznej i takie miejsce bardziej może podmokłe. Tak?
1: Mhm. No dobra. Jakie walory przyrodnicze tego powiatu, powiatu przemyskiego, są Pana zdaniem wciąż niewystarczająco wykorzystywane?
2: Myślę, że tutaj warto wykorzystywać różnorodność drzewostanu i pokazywać na przykład taki się bardzo wiekowy drzewostan leśny. Tutaj zdecydowanie o tym warto wspominać, ponieważ jest tego w powiecie przemyskim dość dużo. Oraz o takich aspektach gospodarowania, wykorzystywania przyrody przez człowieka, czyli jakieś rudy metali, pozyskiwanie gazu, pozyskiwanie ropy naftowej. No to coś jest też z tym powiatem troszeczkę wiąże, bo to było już od wieków robione. No i tutaj też można zwrócić uwagę, bardziej zwracać uwagę jeszcze na wykorzystanie rolnicze terenu, tak? Czyli, że pojawiają nam się konkretne rośliny dzięki temu, że w odpowiedni sposób gospodarujemy, w odpowiedni sposób kosimy, w odpowiedni sposób uprawiamy tą żyzną glebę powiatu przemyskiego i wtedy mamy tą dużą atrakcję, duże wartości. I oczywiście te wartości historyczne w powiecie przemyskim są bardzo ważne, związane z twierdzą Przemyśl, związane na przykład z zamkiem w Krasiczynie, powiązania widokowe, czy różne struktury, które powstawały dzięki, no, choć związanych z branżą architektury krajobrazu, czyli różne powiązania widokowe na to i dawne podworskie pozostałości, jakby ogrodów dworskich, no to też wszystko warto pokazywać, warto na to zwracać uwagę. No tutaj możemy też te ścieżki edukacyjno-przyrodnicze budować pod określonym kątem, tak, czyli pokazywać jakąś historię związaną właśnie z człowiekiem.
1: No dobrze, to z powiatu przemyskiego przejdźmy sobie teraz do powiatu rzeszowskiego. Powiat rzeszowski kojarzy się głównie z rozwojem urbanistycznym, no ale czy mimo tego posiada on atrakcyjne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne?
2: Oczywiście, że tak. Już niedaleko Rzeszowa, w rezerwat Zabłocie w Bratkowicach, można sobie pooglądać, zobaczyć rośliny owadożerne, można widłaki chronione zobaczyć i to są lasy bagienne i torfowiskowe, tak? Mhm, tak. Czyli tam możemy zobaczyć, jak ta naturalna gąbka, która chłonie wodę opadową, po prostu jak ona funkcjonuje, no to warto tam pojechać i się temu przyjrzeć. No tutaj ścieżka ekologiczna w Ścianie, Olszyny, tutaj też możemy przejść przez ten malowniczy, taki podmokły teren, zobaczyć płazy, zobaczyć rośliny i zobaczyć przede wszystkim organizmy, które żyją w takie wodno-błotne, tak? Czyli to też są bardzo szczególne układy roślin i warto się im przyjrzeć. Wspominałem i tutaj, no, podkreślam, ponieważ naprawdę jest atrakcyjny, ciekawy rezerwat przyrody Brodoszurki, niedaleko Dubiecka. Warto tam pójść, zobaczyć, przejść się tymi kładkami drewnianymi, pomostami. Tam zobaczymy to bagno zwyczajne. Gdy chcielibyśmy się przejść trasą geologiczną i zobaczyć działalność bobrów, warto wybrać się do rezerwatu przyrody Mójka w Błażowej. Tam są dwie trasy dostępne o różnych długościach i też specjalne miejsce widokowe, z której w altanie można sobie usiąść i zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują te mokradła, gdzie występują bobry, w jaki sposób ta przyroda sobie radzi i na ile ta działalność tych zwierząt jest niezwykle, niezwykle ważna.
1: Czyli tych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych trochę jest w powiecie rzeszowskim, a czy widzi Pan takie przestrzenie na terenie tego powiatu, gdzie te ścieżki mogłyby jeszcze powstać? Czy są takie miejsca, takie białe plamy, w których można by było stworzyć taką ścieżkę? No tak z Pana perspektywy.
2: Z mojej perspektywy? No myślę, że ciągle możemy tworzyć nowe ścieżki, ponieważ no naprawdę mamy bardzo bogatą historię, mamy bardzo dużo miejsc, w których różne wydarzenia historyczne miały miejsce. Moim zdaniem wciąż jest wiele bardzo ciekawych układów roślinnych, które możemy pokazać, zbiorowisk roślinnych w różnych ukształtowaniach terenowych i tutaj są naprawdę duże możliwości. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że te ścieżki przyrodnicze mogą z czasem być coraz bardziej popularne i myślę, że warto by były bardziej popularne i wtedy większa ilość odwiedzających potrzebuje większej ilości miejsc, żeby to się ładnie wszystko nam tutaj rozłożyło, żeby te ścieżki nie były zbyt intensywnie wykorzystywane, więc w związku z tym no ta mapa moim zdaniem cały czas ma szansę być rozbudowywana i możemy tutaj naprawdę zwracać uwagę i na rośliny i na zwierzęta, które żyją, możemy pokazywać różne zbiorowiska roślinne, czy to boru suchego, mieszanego, lasu mieszanego, czy stanowiska jodły, stanowiska chociażby modrzewia. Tutaj jest tego dużo, zwracać uwagę na rośliny, na drzewa, na rośliny runa, na podszyt. Możemy pokazywać dziko żyjące zwierzęta przede wszystkim, czyli zrobić miejsca do obserwacji tych dzikich zwierząt, gdzie będą wystawiane paśniki, gdzie sarny, jelenie i może nawet łosie będą pojawiać się, gdzie będzie można się im życiu przyglądać. No oprócz tego bobrów jest też coraz więcej na Podkarpaciu. W wielu miejscach są naprawdę aktywne i warto się też wybrać i zobaczyć, tak, w jaki sposób one regulują te stosunki wodne, w jaki sposób budowa ich tam, co zmienia w krajobrazie, na ile ich działalność jest ważna. No można powiedzieć, że z jednej strony jest trochę destrukcyjna, bo trochę burzy nasz jakiś taki porządek i ogólny pogląd na przyrodę, ale z drugiej strony one są bardzo istotnymi, ważnymi organizmami, które regulują te stosunki wodne, które pozwalają stworzyć naprawdę duże rozlewiska, takie naturalnie funkcjonujące rozlewiska, a one z kolei będą na przykład przejmować nadmiary wód opadowych w przypadku jakichś intensywnych burz, które no, od czasu do czasu też Podkarpacie nawiedzają, więc takie miejsca są istotne, żebyśmy pokazywali, tłumaczyli, edukowali społeczność w temacie funkcjonowania otaczającej nas przyrody oraz tego, w jaki sposób my, tworząc i współpracując z tą przyrodą, możemy różnym problemom, które nas dotykają, zapobiegać.
1: No to mieliśmy powiat przemyski, mieliśmy powiat rzeszowski, to teraz przenosimy się na południe Podkarpacia, czyli w nasze piękne, urokliwe polskie Bieszczady. Bieszczady, jak wiadomo, są symbolem dzikiej przyrody. Czym tamtejsze ścieżki różnią się od tych w pozostałych częściach Podkarpacia?
2: No zdecydowanie one są tworzone powiedzmy na innych wysokościach, tak?
1: No tak, więc, to prawda.
2: Więc tam mamy...
1: To są inne wysokości
2: zupełnie.
1: Mamy
2: zupełnie inne układy roślin.
1: Tak.
2: Tam na dużych wysokościach występują żygołoboża i ponieważ no, przyroda jest poddawana próbom różnych czynników atmosferycznych, powiedzmy silnych wiatrów i to one kształtują i decydują o tym, w jaki sposób znane nam z dolin drzewa na przykład wyglądają. Gdy patrzymy na przykład na buka, on będzie na terenach nizinnych rósł, na niewielkich wzniesieniach będzie rósł, będzie dużym, smukłym, sędziwym drzewem, będzie wyglądał zupełnie inaczej. A jeżeli pojedziemy sobie w Bieszczady i zobaczymy tamtego buka, to zobaczymy, że on jest taki bardzo pokręcony, gdzie ma bardzo powyginane pędy, dużo ma różnych uszkodzeń, jest cały czas smagany wiatrem, deszczem, śniegiem zalegającym, częściowo połamany i on po prostu jest taki niski. On nie potrafi wyrosnąć wysoko, no bo nie ma tam ku temu warunków. Tam ta przyroda mu przeszkadza w tym, żeby on
1: czyli po prostu
2: był tak samo
1: atmosferyczne. Słuchny.
2: Warunki atmosferyczne, długość zalegania też okrywy śnieżnej, to wszystko ma niebagatelne znaczenie i też pokazuje, że rośliny, które rosną niżej, wyglądają inaczej. Są naprawdę dużymi drzewami, natomiast rosnące tam wysoko w Bieszczadach już będą bardzo karłowate i bardzo, bardzo zniekształcone. Zresztą nie tylko buki, bo tutaj sosna, zasięg sosny też ma swoje ograniczenia i też jak się przyjrzymy tej przyrodzie, ona wygląda zupełnie inaczej, czyli też warunki siedliskowe i wpływ czynników atmosferycznych ma duże znaczenie na to, w jaki sposób te rośliny rosną, jakie osiągają rozmiary.
1: Okej. A jak pogodzić w ogóle rosnący ruch turystyczny z ochroną cennych ekosystemów w Bieszczadach? No bo wiadomo, że ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest większy niż w pozostałych częściach naszego województwa. Te ścieżki często są też zadeptywane, rośliny też, wiadomo, mogą ulec zniszczeniu, no bo ludzie różnie się zachowują na szlakach. No więc jak pogodzić właśnie ten rosnący ruch turystyczny z tą ochroną tej przyrody?
2: Właśnie, to jest też taka część edukacyjna, bo z jednej strony mówimy, że mamy ciekawe rośliny, że mamy coś bardzo interesującego do zobaczenia, to powoduje, że generuje nam ruch turystyczny. Ruch turystyczny ma swoje oscylacje, raz jest go więcej, raz jest go mniej.
1: No myślę, że... W zależności od sezonu,
2: od pory roku, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda na przykład, czy maj jest ciepły, czy jest zimny, tutaj to ma duże znaczenie, bo lubimy pojechać gdzieś daleko, no, gdy mamy taką przewidywalną pogodę, tak? Wybieramy się na wycieczkę, czy to jednodniową, czy kilkudniową, to chcemy mieć w miarę przewidywalną pogodę, żeby tam spędzić miło ten czas, no, trochę się poopalać, przejść, pooglądać, przede wszystkim popatrzeć na dalekie widoki w Bieszczadach. No i tutaj też pokazując większą ilość tych atrakcyjnych miejsc, my w jakiś sposób rozdzielamy ten ruch turystyczny. Oczywiście są w Bieszczadach i zawsze będą takie miejsca szczególnie uczęszczane, na przykład Połoniny Caryńskie, czy Wielka Rawka, tam zawsze będzie ruch turystyczny, bo tam to już są tak znane miejsca, gdzie no, każdy chce je zobaczyć. Każdy chce wyjść, zobaczyć, zdobyć ten szczyt, przejść się tym szlakiem i tam na to takiego wpływu dużego, znaczy tam ten ruch będzie zawsze duży, zawsze będzie większy. Ale jeżeli my jeszcze stworzymy coś, co będzie mniejsze, bardziej może dostępne na krótszą wycieczkę, to my też część tego ruchu, powiedzmy, jesteśmy w stanie zagospodarować inaczej, tego turystycznego, pokazać więcej ciekawych miejsc, w związku z czym no, nasilenie ruchu w tych konkretnych miejscach się zmieni. No oprócz tego no, tutaj też trzeba edukować społeczeństwo o tym, w jaki sposób się zachowywać na tych ścieżkach, w jaki sposób wchodzić, żeby też ten ruch był jakby skanalizowany, żeby nie zadeptywać coraz szerzej i coraz bardziej, tylko...
1: To jak edukować? Poprzez tablice informacyjne, czy poprzez jakieś ulotki? Jaka jest najlepsza metoda według Pana?
2: Tablice informacyjne są bardzo ważne. Przede wszystkim przykład jest ważny, tak? W jaki sposób każdy z nas zachowuje się w rezerwacie. My pokazujemy innym osobom, które też idą i też idą często z dziećmi. Dzieci w szczególności odbierają obraz, patrzą, obserwują tych dorosłych. Jak się dorosły zachowuje, tak?
1: No tak, patrzą na nich i potem ich naśladują,
2: tak,
1: nie?
2: Potem
1: no
2: ich naśladują. W związku z tym, no, każdy z nas musi się, to znaczy powinien się troszeczkę też zastanowić, w jaki sposób on się zachowuje, tak? W jaki sposób idzie, co zabiera ze sobą i co ze sobą przynosi z powrotem, tak? Żeby niczego tam nie zostawiać chociażby. W jaki sposób przechodzimy, tak? Czy przechodzimy tym wyznaczonym konkretnie szlakiem, czy próbujemy szukać jakichś swoich ścieżek, swoich dróg, no bo jak nas zobaczy kilka osób, to zaraz pójdą też za nami gdzieś obok. W związku z tym no, ten szlak robi się coraz szerszy, a nie chcemy, żeby ta przyroda była na tyle zadeptywana, więc korzystajmy z tego szlaku, który jest po prostu wyznaczony. Nie róbmy dzikich ścieżek, tylko idźmy tędy w taki sposób, w jaki sposób jest no, no, przewidziany, więc to jest istotnym walorem. Oczywiście tutaj rozmowa też turystów między sobą ma duże znaczenie, w jaki sposób my się też komunikujemy, rozmawiamy, w jaki sposób się witamy na szlaku, w jaki sposób też idziemy grupą, bo często wychodzi się grupami, na przykład kilkunastoosobowymi, czy my idzie, potrafimy iść jedni za drugimi, czy musimy iść obok siebie. No wtedy zajmujemy większą szerokość, jak idziemy obok siebie, w związku z tym wydeptujemy większy, szerszy szlak.
1: Tak, tak, a w przypadku szlaków, szlaki czy to górskich, są... czy jakichkolwiek tak. innych, najlepiej jest iść gęsiego.
2: Tak, iść jeden za drugim po tak. prostu, bo te szlaki są też wąskie, w związku z tym możemy też wybieramy sobie w zaś szerokości tego szlaku takie miejsca, gdzie nam jest łatwiej poruszać się, tak, bo no, każdy z nas ma troszeczkę inną sprawność fizyczną, nie każdy potrafi duże stopnie pokonywać. Czasami ktoś musi iść troszkę tak raz bliżej prawej, raz bliżej lewej po to, żeby sobie trawersować tą drogę i żeby było mu łatwiej się wznosić jednak w górę i to dużo w górę. Tak?
1: No tak, to prawda. Okej, a dopytam, która bieszczadzka ścieżka przyrodniczo-edukacyjna jest według Pana wzorcowa, jest najlepsza? Może ma Pan jakąś taką swoją ulubioną? O tak.
2: Moja ulubiona ścieżka? Moja ulubiona ścieżka to jest Połonina Wytlińska i
1: okay,
2: jedno i drugie dojście do chatki Puchatka.
1: Czyli najpopularniejsza,
2: to jest taka najpopularniejsza. Tak. Oczywiście no, na dużą uwagę no, zasługuje też Połonina Ceryńska i no, Wielka Rawka chociażby. No, to tam też warto pojechać, warto się przejść

0: ludzi korzysta z tablic, ponieważ no nie każdy z nas ma taką samą wiedzę przyrodniczą, więc warto choćby nawet dzieciom przeczytać, pokazać na obrazku, czego się spodziewamy, więc tutaj co będziemy obserwować, na co będziemy zwracać uwagę, więc tutaj warto to zobaczyć. Oczywiście w wielu też miejscach te ścieżki wykorzystywane są przez osoby no, w takich celach trochę treningowych, można powiedzieć, bo jest wyznaczona trasa i ona ma swoją długość, na przykład 6 km, no i wtedy możemy sobie przejść, nie zwracając większej uwagi na przyrodę, możemy sobie przejść tak w formie treningowej, tak? Czyli robimy sobie czy to delikatną przebieżkę, czy po prostu taki szybki spacer, też można to w ten sposób korzystać. Natomiast z tego, co zauważyłem, są wykorzystywane te tablice informacyjne, są poszukiwane też informacje o tych ścieżkach, ponieważ no, duża część ludzi chce wiedzieć, co spotka w danym terenie, zanim tam jeszcze pojedzie, więc tutaj ta baza informacyjna moim zdaniem jest niezwykle ważna i ważna jest, to jest taka baza, którą do planowania i druga baza ta, która jest tam na miejscu. Dobrze jest, jeżeli ścieżki przyrodnicze mają początek i koniec w tym samym miejscu, czyli możemy zobaczyć, spojrzeć na mapę, popatrzeć, który wybrać kierunek, w którym pójdziemy, zapoznać się też z formą oznakowania, bo oznakowanie ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych jest różne. Z różnymi możemy się spotkać. Często są to też ścieżki jednokierunkowe. Wtedy też ta informacja jest ważna, bo jeżeli pójdziemy z małymi dziećmi, a zdarzy się okazja i potrzeba powrotu, no to wtedy, jak jest ścieżka jednokierunkowa, trochę trudniej się jest zorientować i też dobrze jest o tym wiedzieć.
1: Przemyśl News.
2: W Esce dostarczamy Wam najlepszą muzę, ale też podrzucamy Wam fajne rozmowy na Wasz wolny czas. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witak, zapraszam.
1: Esca Przemyśl.
2: Województwo podkarpackie może pochwalić się zamkami, które nie tylko zachwycają architekturą, ale również kryją w sobie historie związane z wielkimi rodami, wojnami, pożarami i kolejnymi przebudowami. W pierwszej części naszej zamkowej podróży zaglądamy do dwóch wyjątkowych miejsc, renesansowego zamku w Krasiczynie oraz zamku kazimierzowskiego w Przemyślu, którego historia sięga czasów Kazimierza Wielkiego. O tym, jak zmieniały się oba te zamki na przestrzeni wieków, kto miał wpływ na ich obecny wygląd i co dziś możemy w nich zobaczyć, rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
3: Nazywam się Stanisław Polański, jestem przewodnikiem terenowym po województwie podkarpackim i nie tylko, bo troszkę Roztocza, troszkę Świętokrzyskiego, troszkę też województwa małopolskiego, no i przewodnikiem beskidzkim, czyli wtedy już góry od Pogórza Przemyskiego, Bieszczady, aż po Babią Górę. Także to taki obszar mój formalnie do dyspozycji, to co kiedyś tam na kursach żeśmy kończyli.
2: No, czyli bardzo szeroki obszar, a dzisiaj będziemy rozmawiać o zamkach. Jak słyszymy słowo zamek, no to zazwyczaj kojarzy nam się Malbork i Wawel. Ale czy Podkarpacie ma się czym pochwalić pod tym względem?
3: Tak, tutaj też jest dużo ciekawych rzeczy. Oprócz tego może na początku rozróżnimy, kiedy mówimy zamek, kiedy pałac, bo to też jest taka sprawa. Mury obronne są po pierwsze jakieś tam, czy jakiekolwiek takie konstrukcje, które bronią zamku, jak również ma baszty. Chociaż nie do końca wszystkie, ale jak są baszty, to też już mówi się, że to jest zamek. Chociaż używa się zamiennie, bo na przykład w Łańcucie mamy i zamek, i pałac, ale ma baszty w ten sposób. Już wydaje się, że to tak możemy mówić o tym, że mamy do czynienia właśnie z zamkiem. Natomiast trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o Podkarpacie, mamy szereg tych zamków, które są czynne, gdzie można zwiedzać bardziej lub mniej. Natomiast są też takie miejsca, gdzie były kiedyś zamki. Na przykład Arboretum, jak jesteśmy w Bolestraszycach, tam była takie fortalicjum kiedyś. No dzisiaj o tyle z tego fortalicjum została tylko świątynia, mały kościółek, który tam jest, a oprócz tego zrobiono tam dużą, ciekawą trasę podziemną. Właśnie nawiązując do tego dawnego fortalicjum, czy zamek na przykład na Goleszu, Golesz, taki zamek tam na południu koło Jasła, następny taki zamek, także po prostu są takie miejsca, gdzie były te zamki, one zniknęły lub nawet nie ma jakichkolwiek tam resztek, ruin i tak dalej, ale generalnie właśnie mamy zamki w województwie, które liczą się, można powiedzieć, w skali kraju, bo trzeba powiedzieć, zamek Krasiczyn, zamek Baranów, w Baranowie Sandomierskim, zamek w Łańcucie, to są te, które po prostu są w skali kraju no, na tym, takiej, tej ekstralidze, czy na pierwszym miejscu po prostu, bo są ciekawe pod względem architektury, jak również pod względem tego, co można tam zobaczyć. No, zamek w Tarnobrzegu, Tarnowskich, także każdy zamek właściwie jest związany, czy był związany z takimi rodami, znanymi rodami magnackimi po prostu. No. Tarnobrzeg, Tarnowscy, Łańcut,
4: Potoccy,
3: Lubomirscy. Takie, Lubomirscy i Potoccy, tak jest. W Baranowie Sandomierskim różne były rody budowane przez Leszczyńskiego, aż gdzieś tam wojewoda kujawsko-brzeskiego, czyli tam na północy Brześć jest i to właśnie stamtąd on tutaj budował też ten zamek właśnie w Baranowie. Natomiast ostatni właściciele dolańscy i bardzo często jak ktoś chodzi, zwiedza zamki, ogląda, to często jest tak, że jeden czy drugi właściciel zaznaczył w bardziej lub mniej znaczący sposób swoje, że tak powiem, panowanie. Podobało mu się coś tam albo nie, albo co druga rzecz, druga przyczyna, to były pożary, które często były. Pożary, czy nawet jakieś takie sprawy wojenne, gdzieś tam na jakiś najazd, napaść i tego typu rzeczy po prostu, które powodowały to, że budowla, cały kompleks został uszkodzony i trzeba było to odnawiać po prostu. Także to są różne czynniki, różne sprawy decydowały o tym, że zamki się zmieniały. Zmieniały się style w architekturze, tak samo po prostu, także to mało jest takich zamków, że one byłyby wybudowane w pewnym okresie i nic więcej nie robiono. To z różnych względów to tak się dzieje. Chociażby na początku XX wieku pojawiły się takie urządzenia jak telefony na przykład. Początkowo oczywiście to sensacja była jeszcze duża, w Łańcucie tak było na przykład, czy powiem sobie problem ogrzewania pomieszczeń. Także to szereg różnych takich rzeczy, które wpływały na to, żeby zamki po prostu przebudowywać, dostosowywać do aktualnych możliwości. No, zamek na Sobieniu, teraz pięknie, ładnie odnowiony przez jedno z nadleśnictw, przez leśników i też jest ciekawa rzecz. Był kiedyś zamek, potem zniszczony, ale dzisiaj mamy ruiny do oglądania.
4: Okej, to zanim przejdziemy sobie do omówienia konkretnych zamków, w konkretnych powiatach, to zapytam jeszcze pana, ile w ogóle mamy teraz zamków na Podkarpaciu obecnie? Ile się zachowało? Ma pan taką wiedzę? Jaka to jest liczba?
3: Taką, no możemy po prostu policzyć, no bo tak idąc od południa, proszę państwa, te, które zwiedzamy. Sanok?
4: To jest raz.
3: Jest. To, co zwiedzamy po prostu. Sobień też można powiedzieć, bo jest ruiny, ale są, można zwiedzać, można oglądać to, co kiedyś było. Potem mamy Przemyśl, mamy Krasiczyn, mamy Tarnobrzeg, mamy Baranów Sandomierski, mamy Rzeszów. No i jeszcze można mówić też, chociaż to już jest pałac niedaleko Mielca, czyli po prostu pałac Rejów. Czyli to, co można oglądać po prostu.
4: Czyli 8.
3: Tak, gdzieś koło 8-9, jakby jeszcze tam gdzieś jakieś drobniejsze coś zobaczyć. Także nie ma tego za dużo, ale mimo wszystko są takie znaczące po prostu. No bo mówię tak jak Łańcut, czy powiem sobie właśnie Krasiczyn, czy właśnie Baranów. To są ciekawe zamki, gdzie można oglądać i coś tam rzeczywiście ciekawego zobaczyć. Oczywiście jak są zamki, to zwykle jest, dookoła zamku są parki. W parkach różnie jest, są ciekawe, bardzo często są ciekawe rośliny, ciekawe drzewa po prostu też. To już właściciele jakoś tak no, dbali o to, żeby po prostu w tym otoczeniu były ciekawe drzewa, ciekawe rośliny. Także to też jest, trzeba zawsze, mówiąc o zamku, trzeba pomówić, jeszcze jest mówić o parku właśnie, taki zespół parkowy,
4: pałacowo-parkowy,
3: tak jest. Tak. Zamkowo-parkowy.
4: Okej, dobra, to zacznijmy sobie teraz tą wycieczkę naszą od powiatu przemyskiego. Przejdźmy tam i zajrzyjmy do Krasiczyna. Dlaczego właśnie ten zamek jest uznawany za jedną z najpiękniejszych perełek architektury renesansowej w Polsce?
3: No więc proszę państwa, oczywiście zamek w Krasiczynie, jego początek to są XVI wiek, tak przynajmniej historycy mówią, wtedy właścicielem wsi Śliwnica, bo w sumie tam, gdzie dzisiaj jest Krasiczyn, to była w XVI wieku wieś Śliwnica. I tą Śliwnicę, wieś Śliwnicę w drodze małżeństwa nabył, czy stał się właścicielem pan Jakub z Siecina, aż daleko z Kujaw przywędrował tutaj i tutaj ożenił się i właśnie w Wianie otrzymał tę wioskę i tam wtedy właśnie w XVI wieku była takie fortalicjum drewniane i z jakąś tam murowaną bramą, murowaną wieżą, taką w ten sposób. W sumie zamieszkał w ten, że Jakub z Siecina zamieszkał w miejscowości Krasice, niedaleko jak jedziemy do Krasiczyna, tylko nie tą drogą taką główną, tylko pojedziemy tą drogą, która jedzie do Przemyśla przez Dynów i dalej tutaj przez Dubiecko, to tam właśnie jedziemy później do Krasiczyna, jest miejscowość Krasice. I tenże właśnie pan zaczął budować tam w tej miejscowości takie małe fortalicjum. Ono już istniało, basteje były, czyli takie jakby miejsca na jakieś armaty czy jeszcze inne urządzenia do obrony. I po prostu przejął później jego syn, który też już się nazywał Krasicki, i po prostu Stanisław Krasicki wtedy po prostu już zaczął budowę tego zamku, początki tego, co mamy teraz po prostu, czyli to fortalicjum drewniane zniknęło, czy w tym miejscu wybudowano, i właśnie Stanisław, przepraszam, Marcin, bo później był Stanisław, buduje tą właśnie fortalicję, w tym miejscu mamy to, co dzisiaj mamy, czyli buduje 4 baszty, buduje bramę, wieżę bramną taką, także to jest to, co wtedy powstało. I syn Marcin właśnie budował tak do 1631. Małżeństwo było bezdzietne i w sumie później po nim przejął to jego bratanek, który pochodził z Dubiecka. Przejął też, ten miał na imię Marcin Konstanty, przejął ten właśnie zamek w Krasiczynie na własność, stał się właścicielem. Przy czym właśnie później w okolicy tego zamku, czy obok tego zamku, powstała miejscowość Krasiczyn. Pochodziła nazwa miejscowości od tego, że właśnie jest Krasicki, i tu ten, koło tego zamku wybudowano miejscowość, miasteczko Krasiczyn. Dzisiaj też jest miasteczkiem, bo też ma prawa miejskie, także to jest taka tradycja po prostu. Także o tym Marcinie Krasickim warto jeszcze zwrócić uwagę, że on również fundował kościół i klasztor karmelitów w Przemyślu. A będziemy w Przemyślu dzisiaj, karmelici są tam już w tym miejscu, gdzie kiedyś tam właśnie fundował ich budowlę właśnie Marcin Krasicki. Tam został pochowany po prostu, jest płyta.
4: I w podziemiach?
3: W podziemiach jest płyta, jak jesteśmy w kościele, zaznaczony Marcinus Krasicki, fundator, ale jest w podziemiach, tak jest.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak, tak. Tam jest ciekawa rzecz w tym kościele, jest ambona w kształcie łodzi. Taka oryginalna sprawa, rzadko spotykana, ale jest to taka ciekawa rzeczywiście rzecz. Karmelici tak dbają o to. To karmelici teraz, obecnie kościół karmelitów jest kościołem garnizonowym w Przemyślu. Są też takie różnego rodzaju aspekty związane z historią Polski, z historią armii. Także to jest no, ciekawa rzecz. Właśnie fundowana przez tegoż właśnie Marcina Krasickiego. Baszty, jakie do dzisiaj się zachowały, no to mamy basztę boską, basztę papieską, basztę królewską i basztę szlachecką. Czyli to jakby taki obrazuje porządek, jaki powinien być: Bóg, papież, król, szlachta. W ten sposób to ładnie może wytłumaczyć. Przy czym w baszcie boskiej jest bardzo ciekawa, bardzo oryginalna kaplica. Mówią fachowcy, specjaliści od tych spraw, że jest to druga po Wawelu, w sensie wyposażenia. Także bardzo ładna, ciekawa kaplica w baszcie boskiej. Potem baszta papieska, baszta królewska i baszta szlachecka. Także to taka jest ciekawa. Oczywiście historia różnie się działa z tym zamkiem, bo kolejni właściciele potoccy nie bardzo dbali o ten zamek. Potem następni właściciele w końcu 1835 roku kupuje taki zamek zaniedbany i tak dalej, Leon Sapieha, który przywędrował aż z Kodnia. Tam musiał uciekać, tam był zabór rosyjski, miał kłopoty tam ze strony Rosjan i tu kupił tenże właśnie zamek Leon Sapieha. I za Sapiechów właściwie ten zamek zaczął tak być przywracany do tego stanu bardzo długo. To trwało długo. Przy czym oczywiście był problem pieniędzy. Leon Sapieha kupił tam jeszcze okoliczne jakieś majątki, wsie. Przy czym dodatkowo jeszcze trzeba zaznaczyć, że wybudował w Krasiczynie browar. Dochód był z browaru, wiadomo. Destylarnia spirytusu, też dochód. Warsztat tkacki do tkania jakiegoś tam płótna. Także to po prostu przynosiło dochody, z których potem finansował te właśnie sprawy związane z odbudową, z przywracaniem takiego zamku, tego zamku do takiego no, dobrego, fajnego takiego układu. Przy czym też ciekawostką jest to, że jeśli chodzi o mury, z jednej strony, z drugiej strony, bo tak troszeczkę i z zewnątrz, i wewnątrz, zastosowano taką technikę z grafitą, gdzie tak położono tynk ciemny, potem jasny, wydrapano jasny i została to, co chcieliśmy. Czyli na przykład, jak jesteśmy na dziedzińcu, mamy poczet królów polskich, mamy cesarzy rzymskich, mamy jeszcze innych takich związanych z historią. Na zewnątrz mamy sceny łowieckie, czyli to wszystko było wtedy, to wszystko łącznie za czasów Sapiehów, kiedy oni to ładnie później odnowili, to było około 7000 metrów kwadratowych. To bardzo dużo.
4: No to sporo.
3: Tak, tak. Przy czym no, obecnie, ponieważ tak jak mówiliśmy, historia obeszła się w różny sposób. Pierwsza wojna światowa, przede wszystkim druga wojna światowa, kiedy weszli Niemcy, kiedy weszli Rosjanie, zamek wtedy bardzo ucierpiał. Przed wejściem Rosjan tutaj na teren Krasiczyna zaraz płynie San. I rzeczywiście tak to wiemy z historii, że wtedy nastąpił taki czwarty rozbiór Polski, bo do Sanu był Związek Radziecki, czyli na prawym brzegu, po lewej stronie były generalne gubernatorstwo, czyli Niemcy. No i pan Leon Sapieha, przepraszam, już jego następca, ustalili, że po prostu Niemcy pozwolili, że wszystkie cenne rzeczy, biblioteka, gdzie było tam prawie 20 tysięcy woluminów, to była olbrzymia biblioteka w jednym z tam ze skrzydeł tam tego zamku właśnie.
4: To była jedna z największych w Galicji tutaj.
3: Była, tak, wydaje się, że tak to było. I po prostu przewieźli do Korytnik, a dużą część przewieźli do Krakowa, do Pałacu Biskupiego, bo tam jeden z Sapiehów, Adam Sapieha, był kardynałem. I także dużą część przewieziono do Krakowa i tutaj. W Korytnikach przez pewien czas byli, ale jednak po prostu to duża część została wieziona. Natomiast co się stało, jak zrobiono tą granicę, to duża część budynków Krasiczyna, czy jeszcze okolicznych wiosek, kiedy ta granica była na Sanie, żołnierze radzieccy brali drewno na paleniska, na opalanie z domów, które zostały, ponieważ jak zrobiła się ta granica, to dużą część ludzi wywieziono, wioski wyludniono. Nie było nikogo, w związku z tym w ten sposób było. Również i w zamku, jak chodzimy, tam są przewodnicy miejscowi, opowiadają właśnie, że różne rzeczy były spalane, niszczone, to co było jeszcze wtedy. W sposób taki bardzo nieelegancki obeszli się z grobami, krypta grobowa pod Basztą Boską jest krypta grobowa tych Sapiehów niektórych. Też nagrobki były zniszczone, albo inne elementy, które tam były, szukano złota czy czegoś tam jeszcze. Także to rzeczywiście po II wojnie światowej było kiepsko. Przy czym zaraz w 1944 roku ówczesne władze upaństwowiły cały zamek, cały majątek Sapiehów i koniec. Na początku, proszę Państwa, tam w tym zamku były takie różne instytucje, natomiast od 1955 roku było technikum leśne. Jeszcze jest tablica, która tam mówi o tym, że od 1955 roku było technikum leśne, później przeniesione do Leska. U nas w Lesku jest to technikum leśne, ale tam właśnie było technikum leśne. Tam między innymi był uczniem tegoż technikum generał Kwiatkowski, który zginął pod Smoleńskiem. To właśnie tam był uczniem tegoż technikum leśnego. Ostatecznie, proszę Państwa, jak już technikum się wyprowadziło, to przejęło to FSO, czyli Fabryka Samochodów Osobowych z Warszawy. Przez 10 lat oni tam dawali pieniądze na jakieś tam odnowienia, na różne rodzaje pracy restauracyjne. Przede wszystkim był to formalnie ośrodek wypoczynkowy dla pracowników FSO. Po 10 latach jednak zrzekli się, zresztą FSO chyba już tak przestało istnieć tak w dużej mierze. I co się stało? Przejęła to Agencja Rozwoju Przemysłu i tak jest do dzisiaj. Agencja Rozwoju Przemysłu zarządza tym. Przede wszystkim jest hotel. Tam w tej części, gdzie można, bo nie wszystkie skrzydła są do zamieszkania przeznaczone, bo nie ma pomieszczeń po pierwsze, a po drugie jest też jedna z tych skrzydeł, jest po prostu taką kurtyną, tylko ścianą, nic więcej po prostu. Oczywiście bardzo ładne są attyki na każdej tej baszcie, wyjątkiem Baszty Boskiej, bo tam jest taki hełm. Także to jest inaczej. Na tych pozostałych są bardzo ładne attyki. Tak samo również na tych właśnie ścianach bocznych też są attyki bardzo ciekawie zrobione. Także to aktualnie zwiedzamy. To, co można jeszcze tam pokazywać, to pokazują. Bardzo mało zabytków jest takich cennych. Po prostu, jeśli są, to są gdzieś tak albo wykupione, albo wypożyczone, ponieważ wszystko praktycznie zniknęło po II wojnie światowej. stąd jest taki stan, jaki jest, ale warto po prostu być i tam oglądać to. Wychodzi się również na tą wieżę bramną i ogląda się z góry, że tak powiem, ten właśnie cały kompleks, cały zamek i okolice Krasiczyna, Dolinę Sanu, także to taka sprawa jest właśnie z zamkiem w Krasiczynie. Czyli przede wszystkim Sapiehowie przysłużyli się do tego, to co teraz mamy. Potem oczywiście obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu dba o to, żeby jednak coś się działo. No i jeśli chodzi o otoczenie, park, bardzo ciekawy, bo niektórzy twierdzą, że są drzewa, które miał posadzić jeszcze Zygmunt III Waza, kiedy w 1608 roku jeszcze zaprosił go tutaj Krasicki do swojej posiadłości. Wtedy to już takie troszeczkę było bardzo bogato wyposażone i tak dalej. Natomiast Sapiehowie mieli taką tradycję. Jak się urodził syn, sadzono dęby. Jak się urodziła córka, sadzono lipy.
4: Tak,
3: i pod
4: słyszałem.
3: Każdym takim drzewem są tabliczki, które mówią, tutaj urodzi się na przykład, jest dąb potężny, duży rzeczywiście, urodzi się kardynał Adam Sapieha. Także to jest taka ciekawostka. Chociaż tam taką ciekawostką jest, kardynał Adam Sapieha urodził się później jak inny członek jego rodziny, a ten dąb jakoś jego urósł bardziej. Być może teren jakoś tak sprzyjał, ale w każdym razie obydwa są bardzo podobne. No. Jest szereg takich ciekawych drzew oryginalnych, bo na przykład jest korkowiec amurski. To kiedyś był ogrodzony, bo tam ludzie przychodzili, to tak skubali tą jego korę, żeby zobaczyć, to jest rzeczywiście korek jakiś czy nie. No teraz już nie ma tego rdzenia, ludzie widocznie przestali to robić. Jest bardzo ładny też taka roślinka, czyli ginkgo biloba, czyli po prostu miłożą dwuklapowy. O właśnie, tak jest. No ciekawa roślinka z tego względu, to jest drzewo, że po pierwsze jest okaz męski i żeński, czyli jest pan i pani. W parkach rosną tylko panowie, ponieważ panie, kiedy mają owoce, jak jesteśmy koło, to tak jakbyśmy weszli do jakiejś stajni, do obory. Taki zapach tych jest nasion, tych owoców. Okay. Dlatego właśnie w tych parkach są tylko wyłącznie panowie. No, ciekawa roślinka, dlatego że są jeszcze jedne takie roślinka, druga też jest dwupłciowa, że tak powiem. Czyli mamy cis tak samo jest. Egzemplarz męski i egzemplarz żeński. Jak są jagódki, takie podobne do czerwonej porzeczki, to są panie cisowe. A jak nie ma jagódek, to jest pan cis. Czyli też to takie przyrodnicza ciekawostka. I tam właśnie ten miłożąd dwuklapowy jest, rośnie tam i jest otoczony taką barierką. No mówią, że jak się obejdzie trzy razy i pomyśli się o jakimś jedno życzenie, jedno, nie więcej, żeby nie być za bardzo chytry, to spełni się. No ale trzeba zapytać.
4: Czyli tak, jakaś legenda jest.
3: Jest tutaj legenda,
4: tak. Miałem właśnie zapytać o te legendy związane z zamkiem Krasiczyni albo jakieś opowieściach.
3: Jeszcze jest taka druga związana z zamkiem Krasiczynie, taka legenda, że jedna z panien krasickich gdzieś tam została, były plany wydania jej za mąż za osobę, której nie kochała, czy której nie życzyła sobie, i po prostu zamiast wyjścia za mąż takiego małżeństwa aranżowanego, skoczyła gdzieś tam z wieży i podobno ta bielica, tak się nazywa, ukazuje się w lipcowe noce. Można ją zobaczyć w piękne lipcowe noce, takie przy księżycu, przy ładnej pogodzie. To taka bielica tam właśnie ma się pokazywać. Podobno w niektóre dni można ją nawet zobaczyć.
4: No. To fajna ciekawostka. No dobrze, czas nas goni, więc musimy lecieć dalej. Kilkanaście kilometrów dalej mamy Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Jaką rolę odgrywał w historii miasta?
3: W Przemyślu wszyscy mówią, ludzie i wszyscy historycy mówią, że jest to Zamek Kazimierzowski.
4: Tak.
3: Zamek Kazimierzowski budowany w 1340 roku, czyli tak gdzieś zaraz na początku, kiedy Kazimierz Wielki zdecydował, że te tereny na wschód od Wisłoka, czy dalej tam jeszcze, będą należeć do Polski, do Królestwa Polskiego. I wtedy to Fundacja Kazimierza Wielkiego była, jeśli chodzi o ten zamek w Przemyślu. Także to jest początek tego właśnie zamku. Przy czym taka ciekawostka, Przemyśl sam jest jednym z najstarszych miast w Polsce, ponieważ jest dokument, który w 981 mówi o 981 roku, że wtedy książę kijowski Włodzimierz najechał na Lachów, na Lachów, czyli Polaków, jak nazywali Rusini, bo wtedy trzeba określać, mówić o tych ludziach, którzy tam mieszkali dalej na wschód, Rusini, a nie Ukraińcy. Ukraińcy to jest zupełnie określenie, pojawiło się w XIX wieku dopiero.
4: To Ruś Kijowska, tak?
3: Ruś Kijowska, Ruś Halicka, tamte, w zależności od tego, jak to było. Był Włodzimierz, rzeczywiście był znanym, bo Włodzimierz razem z swoją babcią ochrzcił Ruś. W 988 roku był chrzest Rusi. Nie 966 jak chrzest Polski, tylko 988 rok. To był chrzest Rusi. Włodzimierz był właśnie tą osobą, która ochrzcił Ruś, czyli przyjął chrzest, ale nie przyjął chrzest z zachodu Europy, nazwijmy powiedzmy tak krótko, tylko właśnie tam ze wschodu. I wtedy właśnie, w tym 981 roku, Włodzimierz najechał na Laków i zajął ich grody. Wymieniłem Przemyśl, Czerwień, stąd grody czerwieńskie. Czerwień to jest miejscowość w gminie Tyszowce w województwie lubelskim, tylko nazywa się Czerwno, a nie Czerwień, tylko właśnie Czerwno. W każdym razie to jest ten dawny Czerwień, od którego nazwa grody czerwieńskie. Też mówi się o Szczebrzeszynie, że do tych grodów należał po prostu, także to te szereg tych miasteczek, miejscowości, przepraszam, to właśnie były te grody czerwieńskie i zajął i grody czerwieńskie, czyli grody czerwieńskie wtedy należały w 981 roku do Polski Piastów, wtedy tak by trzeba powiedzieć po prostu. Także to tak sytuacja wygląda. Po pożarze w 1498 roku był pożar, zresztą te pożary bardzo często wybuchały z różnych względów. To zamek odbudowano w 1514-1542, czyli prawie 20-30 lat w stylu renesansu, a budowniczym głównym był Piotr Kmita. Taki człowiek z rodu Kmitów, pochodził tam gdzieś z Wiśnicza, bo tam w Wiśniczu na zamku Kmitowie rządzili, stamtąd się wywodzili i wtedy Piotr Kmita wybudował go w stylu takim renesansu, jak to było. Potem jeszcze, proszę Państwa, mówiliśmy o tym Marcinie Krasickim z Krasiczyna. On był starostą przemyskim i też przebudował go na taki zamek z czterema basztami, troszkę podobnie jak i u siebie w Krasiczynie. Budował to długo, bo tak jest 612-630, bo zmarł w 1631 roku Marcin Krasicki, ale właśnie przeznaczył dużo pieniędzy, dużo czasu, żeby wybudować taki zamek w kształcie czworobocznego założenia z czterema basztami, tak podobnie jak u niego. Przy czym wjazd, główny tam wejście, czy wjazd jest zachowana taka brama gotycka, taka w stylu gotyckim, czy tak jak to mówią w ten sposób, to co zostało z tego poprzedniego zamku. Także Marcin Krasicki. Potem jeszcze, proszę Państwa, już w XVII wieku, no to wiadomo, w XVII wieku było dużo tych najazdów tatarskich, tureckich od tej strony wschodniej, dlatego kolejny właściciel, czy kolejny starosta może, Michał Karol Rdziwił, wybudował, zmodernizował przede wszystkim mury obronne, tak właśnie przy zamku, żeby był solidnie broniony. Natomiast taką ciekawostką jest to, że przed rozbiorami ostatnim starostą był też Stanisław August Poniatowski, czyli król Polski, późniejszy król Polski. Tak. On w 1759, przez 3 lata też wykonywał remont zamku, jakby tak restaurował, odnawiał, żeby ten zamek cały został przywrócony do takiego stanu właściwego. No jak przyszły zabory, to Austriacy bardzo często, tak jak w wielu miastach, robili własne porządki, czyli po prostu kasowali zachodnią część z dwoma basztami, czy zostały dwie baszty i ta część między tymi dwoma basztami, to zostawiono po prostu. I te dwie baszty, które są, jedna z nich ma bardzo ładną attykę, co kiedyś jeszcze tak budowano, tak jest do dzisiaj, zresztą bardzo ładnie się prezentuje, z różnych miejsc można ją oglądać. Zresztą można tam wejść na tą basztę, zobaczyć Przemyśl z góry, bo w sumie według stanu, co dzisiaj mamy, to jest tak, są te dwie baszty, między tymi dwoma basztami jest takie pomieszczenie, czyli właściwie siedziba tego takiego towarzystwo dramatyczne imienia Aleksandra Fredreum, założony, to jest taki teatr amatorski, w 1869 roku.
4: Tak, znam panie, bo były u mnie na rozmowie, tak.
3: Oryginalna sprawa rzeczywiście, tak, że to tam ma tą siedzibę, no i jest taka sala teatralna, gdzie są występy po prostu. No.
4: Tak, oni regularnie robią spektakle.
3: Jak wejdziemy na stronę internetową, mamy wykaz aktorów aktualnych,
4: tak,
3: nazwiska, imiona są.
4: Oczywiście.
3: No i jest taka ciekawostka jeszcze, że tam występował Kazimierz Opaliński. To młodzież nie będzie pamiętać. Taki aktor był, który grał na przykład w filmie Chłopi. Tak, tam grał Kazimierz Opaliński rolę. Aktor wybitny. On tutaj występował właśnie w tym teatrze na początku. Jak również tutaj grali ojciec i wujek, czy brat ojca Marka Kondrata. Tadeusz i Józef Kondratowi, a Tadeusz był ojcem Martka Kondrata. Tego aktora znanego, który grał, no już ma parę lat teraz, nie będziemy mu wymieniać ile, ale w każdym razie też właśnie ci dwaj bracia Kondratowie też tam właśnie, nabierali tych szlifów aktorskich, tam też występowali, w tym właśnie Fredreum. Jest też taka, jak wejdziemy tam już, bo ostatecznie w latach 70., 80., przepraszam, zrekonstruowano pozostałe części murów, czy jakby dobudowano, ogrodzono wszystko i w środku są po prostu zaznaczone fragmenty czy fundamenty XI-wiecznej rotundy palacjum i cerkwi. Bardzo ładnie to widać, czyli jak jest palacjum, to jest tak tutaj pomieszczenie okrągłe, też tam, gdzie był ten pałac, i to także to jest tylko na podstawie badań archeologicznych odtworzono zarys, czyli fundamenty są, jak wielkie te budynki były wtedy, właśnie w XI wieku. Tak jak mówię, Przemyśl, historyczne miasto, i dlatego to tutaj zostało zaznaczone. Także to jeśli chodzi o zamek, czyli po prostu zamek kazimierzowski, tak ładnie nazywany, teraz w tej chwili wykorzystywany jest w dużej części właśnie na te cele artystyczne. Tam można zwiedzać też, są czasem wystawy takie okolicznościowe, albo wchodzi na wieżę, na tą basztę, która jest ładna taka, z daleka się prezentuje, ładną attykę, wyróżnia się, że tak powiem, na tej panoramie po tej stronie Sanu, bo to jest już prawobrzeżna część Sanu, która w czasie II wojny światowej przez pewien czas należała do Związku Radzieckiego. Bo po lewej stronie byli Niemcy, a po prawej stronie był Związek Radziecki, i mówią, że po 17 września defilowali po jednej stronie Niemcy Sanu, a po drugiej stronie defilowali żołnierze radzieccy i machali do siebie przyjaźnie. Wtedy byli w przyjaźni.
4: Okej, okay. No dzisiaj zamek jest wykorzystywany rzeczywiście, tak jak pan powiedział, do celów kulturalnych, bo jest nawet Centrum Kultury i Nauki Zamek. Tam funkcjonuje, więc rzeczywiście bardziej tutaj zbudowana ta oferta kulturalna, aczkolwiek zwiedzać też można. No i na przestrzeni lat ten zamek też się zmieniał, wiadomo, no bo tak jak pan powiedział, był pożar jakiś.
3: Też był pożary, no i przede wszystkim kolejni właściciele jakoby tak dbali o to, żeby to było tak, jak powinno być. No ostatecznie jednak Austriacy w dużej części, oni się przyczynili do tego, kiedy zburzyli dwie baszty i zbudzili tą część zachodnią, jedną. Także po prostu później dopiero zamach rekonstrukcji w ramach po tych odkryciach archeologicznych zrobiono to, co teraz jest. Czyli po prostu różne przypadki są, różne rzeczy decydują o tym, że zamek albo jest w całości, albo się zmienia, albo ulega takiej czy innej odmianie, dlatego że to różne czynniki na to wpływały. Tutaj akurat było to, że przede wszystkim Austriacy tutaj zaznaczyli ten swój pobyt tam, i stąd to, co dzisiaj jest, to w dużej części to jest ich wpływ po prostu. To, co kiedyś zrobiono.
1: SK Przemyśl News.
2: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Rodziny zastępcze, pomoc osobom z niepełnosprawnościami i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Między innymi tym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. O wyzwaniach, z jakimi mierzy się dziś system pomocy społecznej, nowych problemach rodzin oraz planach utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej opowiada dyrektor Dawid Tarczyński z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Rozmawia z nim nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
5: Znajdujemy się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Co to za instytucja? Czym się zajmuje?
6: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Przemyskiego, a zarazem jednostką organizacyjną pomocy społecznej, i w spektrum swojego zainteresowania posiada wiele obszarów. To jest z jednej strony pomoc osobom z niepełnosprawnościami, z drugiej strony osobom doświadczających wszelkiego rodzaju kryzysów, także doświadczających przemocy, ale także zajmujemy się osobami w sensie terapeutycznym, które taką przemoc wyrządzają. Niewątpliwie też w centrum naszej uwagi leży obszar rodziny, w szczególności pieczy zastępczej i tutaj głównie rodzinnej pieczy zastępczej. Pokrótce to są najważniejsze obszary, którymi się zajmujemy, Szanowni Państwo. Jesteśmy jednostką, tak jak powiedziałem, organizacyjną pomocy społecznej i swoją działalnością obejmujemy obszar całego ziemskiego powiatu przemyskiego.
5: Czym jest piecza zastępcza?
6: Piecza zastępcza, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jest taką instytucją, z którą mamy do czynienia wówczas, kiedy dziecko, młody człowiek, niestety z jakichś względów jest pozbawiony opieki, wychowania swoich rodziców biologicznych. Wówczas reakcją na taką sytuację jest konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki i wychowania właśnie na przykład w rodzinie zastępczej, niekiedy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. I tutaj powiat przemyski prowadzi zarówno placówki opiekuńczo-wychowawcze, posiadamy dwie takie placówki w Nienadowej, jak i oczywiście współpracujemy z rodzinami zastępczymi. Na mocy postanowienia sądowego dzieci są umieszczane bądź w jednej, bądź w drugiej formie opieki i my wchodzimy tutaj również ze swoim działaniem.
5: Ile takich rodzin zastępczych jest obecnie w Przemyślu i tutaj w obszarze waszego działania?
6: My działamy niezależnie od miasta Przemyśla, działamy jakby równolegle. Jeżeli chodzi o powiat przemyski ziemski, to tutaj mamy pod opieką 60 kilka rodzin zastępczych. Oczywiście więcej dzieci w tych rodzinach się znajduje niż samych rodzin.
5: Potrzeby są większe, jeśli chodzi o rodziny zastępcze? Szukacie rodzin zastępczych?
6: My nieustannie szukamy rodzin zastępczych, natomiast jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, ponieważ jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, zagospodarowaliśmy wszystkie dzieci, które wymagały takiej pieczy zastępczej, czy to w placówkach, czy w rodzinach zastępczych i na dzień dzisiejszy nie mamy takich dzieci, które na mocy postanowienia sądowego oczekują na umieszczenie w placówce bądź w rodzinie zastępczej. Nie mamy takich postanowień, nie mamy takich dzieci wymagających pilnej pomocy, ale oczywiście to nie oznacza, że nie poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych. Ta sytuacja jest bardzo trudna i jak trudna, to obrazuje sytuacja innych powiatów, ponieważ praktycznie codziennie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpływają prośby, wnioski z terenu innych powiatów, praktycznie z całej Polski, aby dzieci właśnie zaordynowane, zadysponowane do umieszczenia w tych konkretnych powiatach w Polsce, aby je przyjąć w rodzin czy placówek na terenie powiatu przemyskiego funkcjonujących. Niestety my mamy pełne obłożenie, więc tutaj musimy odmawiać. Natomiast te zapytania i wnioski, które w liczbie właściwie dziesiątek codziennie praktycznie spływają na biurko dyrektora, powiedzmy, to obrazuje skalę problemu w Polsce. My na szczęście mamy też szczęśliwą sytuację, że takich dzieci po prostu nie mamy. Wszystkie nasze są dobrze zaopiekowane.
5: Jak, gdyby ktoś chciał stworzyć taką rodzinę, taką pieczę zastępczą, jakie warunki takie osoby muszą spełnić?
6: Tutaj, szanowny panie redaktorze, nie ma jakichś warunków takich bardzo obostrzonych, jeżeli tak mogę się wyrazić. Osoby, które pragną zostać rodzicami zastępczymi, nie muszą być też kolokwialnie, może mówiąc, idealnymi osobami. Oczywiście są pewne minimalne wymagania, które są przewidziane prawem i one muszą być spełnione. Ci rodzice, czy potencjalni rodzice zastępczy, przechodzą też odpowiednie szkolenia. Oczywiście są kwalifikowani. Natomiast nie jest to nic nadzwyczajnego nad odpowiednie predyspozycje, stan zdrowia, stabilną, powiedzmy, sytuację życiową, odpowiednie warunki mieszkaniowe, gotowość do przyjęcia dziecka, oczywiście niekaralność. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic takiego, czego nie spełniłby po prostu normalnie funkcjonujący obywatel.
5: Zajmujecie się także osobami niepełnosprawnymi?
6: Tak, to jest bardzo szeroka rzesza osób, którymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również się zajmuje. Natomiast w obszarze naszego zainteresowania leży w szczególności pomoc w obszarze rehabilitacji społecznej tych osób, czyli ona się na dzień dzisiejszy głównie koncentruje na udzielaniu wsparcia, w tym finansowego, przy okazji wniosków, które te osoby z niepełnosprawnościami składają do nas, o różne formy pomocy. Więc tych wniosków z są setki, szczerze powiedziawszy. W skali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujemy, tak jak powiedziałem, setki wniosków, natomiast też trzeba powiedzieć, że są to znaczne środki przekazywane na pomoc tym osobom i są to grube, można powiedzieć, miliony złotych. Oczywiście one są w znacznej mierze pochodzenia zewnętrznego, bo istotną rolę w udzielaniu wsparcia tym osobom, czy w ogóle w rehabilitacji społecznej odgrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także tutaj współpracujemy na tej linii i w ten sposób udzielamy pomocy osobom niepełnosprawnym. Co do liczby tych osób, są to naprawdę setki wniosków i bardzo wiele osób korzysta z tej pomocy.
5: Czy widzi Pan dziś problemy społeczne, które szczególnie szybko narastają na terenie naszego powiatu i wymagają nowych form działania?
6: Szanowny Panie Redaktorze, mówiliśmy o pieczy zastępczej i dotknęliśmy tematu rodziny w ogóle. Wydaje mi się, że ten obszar na pewno jest do mocnego zagospodarowania przez instytucje, czy to państwowe, czy samorządowe, bo kryzys rodziny jest ewidentny w naszym postrzeganiu, przynajmniej w moim postrzeganiu tych trudnych tematów polityki społecznej. My jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, zaradzać tym różnym problemom, no chociażby w taki sposób, że organizujemy powiatowe przemyskie forum rodziny. W tym roku będzie miało miejsce w dniach 22 i 23 października takie forum. Będziemy nie tylko wsłuchiwać się w bardzo dobrych specjalistów pracujących w obszarze rodziny, słuchać ich rekomendacji, ale będziemy prowadzić też zajęcia warsztatowe, na przykład w temacie mediacji rodzinnych, rówieśniczych. Chcemy też młode pokolenia w pewien sposób edukować, przygotowywać do odpowiedzialnego życia i takiego wolnego od przemocy, wartościowego życia, dobrego dla naszej całej społeczności lokalnej. Będziemy też prowadzić debaty. Dla każdego znajdzie się coś wartościowego. Oczywiście nie da się od razu zorganizować we wszystkich obszarach takich forów, ale co roku dotykamy jakiegoś ważnego problemu. Czy to rodzina, czy to niepełnosprawni, czy będzie to na pewno interwencja kryzysowa. Zamierzamy utworzyć ośrodek interwencji kryzysowej, powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej, czy też inne tematy. Natomiast szczerze powiedziawszy, te wszystkie obszary, w których działa PCPR w Przemyślu, wymagają mocnego pochylenia się, zaangażowania i pracy. Tutaj wszędzie są problemy i sprawy do rozwiązania ważne.
5: Poza tym ośrodkiem, który Pan wspomniał, jakie są jeszcze plany Powiatowego Centrum na najbliższe miesiące i lata?
6: Takim ważnym, bardzo ważnym, wydaje mi się, jestem pewien wręcz, momentem w działalności PCPR-u będzie kompleksowa diagnoza potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie powiatu. Przymierzamy się do niej, natomiast żeby to dzieło, jeśli tak można powiedzieć, było kompletne, chcemy wejść we współpracę z podmiotami, które w tym obszarze również działają, czyli gminnymi ośrodkami pomocy społecznej na przykład, ale też podmiotami ekonomii społecznej, ale też różnymi organizacjami pozarządowymi. Mamy nasze jednostki organizacyjne, które są w stanie wnieść duży wkład w opracowanie tej diagnozy, a potem samego planu, lokalnego planu, na przykład deinstytucjonalizacji tych usług społecznych, no chociażby domami pomocy społecznej. Wspominałem już o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładem opiekuńczo-leczniczym, więc myślę, że to będzie taka konstytucja usług społecznych, katalog usług społecznych, obraz tych usług społecznych pokazujący zapotrzebowanie na terenie powiatu i wtedy pod tą rzetelną diagnozę będziemy mogli podejmować konkretne działania takie, powiedzmy, naprawdę chcemy opracować kompleksowy program i materiał. Nie, i też kolokwialnie mówiąc, taki na półkę, wykazując się, że jest coś w temacie zrobione, natomiast realny i taki, który pozwoli nam konkretnie, racjonalnie podejmować celowane działania dla dobra naszej społeczności lokalnej.
5: To przyszłość, a jak się układa współpraca właśnie ze wspomnianymi gminami, z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądami?
6: Bardzo dziękuję za to pytanie i tym samym mam możliwość podziękować właśnie tym instytucjom, bo współpraca jest, powiedziałbym, modelowa. My spotykamy się cyklicznie z kierownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej, ale nie tylko. Organizujemy spotkania merytoryczne, robocze dla pracowników, powiedziałbym, frontowych, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, naszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy pedagogów. My sobie na bieżąco rozmawiamy, omawiamy różne tematy i staramy się sprawnie współpracować w tych wszystkich obszarach. I to dotyczy nie tylko GOPS-ów, dotyczy oczywiście sądu, w szczególności służby kuratorskiej, ale bardzo dobrą współpracę mamy z państwem sędziami, w szczególności naszego sądu rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Dobrze współpracujemy z naszymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W zasadzie nie mogę narzekać, rzekłbym, nie mogę powiedzieć złego słowa na naszą jakąkolwiek prośbę, propozycję współpracy, podejmowanie wspólnych, często trudnych i angażujących tematów. Zawsze jest odpowiedź pozytywna i to bez naprawdę takiej niepotrzebnej kurtuazji i kokieterii w tej chwili to mówię. Jestem za to wdzięczny. Tym bardziej, że sam nie jestem dyrektorem z dużym stażem tutaj u nas w PCPR-ze. Jest to bardzo cenne, za to dziękuję i to też rokuje dobrze na przyszłość. Myślę, że razem damy radę, chociażby przy okazji pracy nad tą diagnozą i kompleksowym ujęciem wszystkich usług społecznych na terenie powiatu.
5: Współczesne czasy tak jakby zapewniają więcej pracy dla centrum? Może kiedyś było inaczej? Czy teraz zauważacie jakieś nowe problemy, nowe zjawiska?
6: Szanowny panie redaktorze, powiem może jak jest teraz, bo moja historia zawodowa jak przeplata obszar administracyjny, ale też z działalnością taką prywatną. Teraz po powrocie na grunt właśnie tej pracy administracyjnej zauważam, że naprawdę jest dużo potrzeb, jest dużo zadań i wyzwań, co rusz nowe. Pojawiają się nowe zjawiska, takie też niedobre, no chociażby w tym środowisku rodzinnym. Dotknijmy chociażby na przykład wypalenia rodzicielskiego, które rodzi różne problemy, prawda? Dla nas w konsekwencji na przykład musimy już patrzeć w tej perspektywie pieczy zastępczej w związku nawet z tym zjawiskiem, prawda? Ale przecież jest zjawisko przemocy domowej, której staramy się być naprawdę aktywni w sensie przeciwdziałania tej przemocy. Oczywiście realizujemy swoje działania. Na terenie powiatu działa specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej. My mamy 4 odświeżone, nowe w zasadzie programy dedykowane temu zjawisku przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o świeże diagnozy tego zjawiska. Do końca roku, może nawet wcześniej, do listopada przeprowadzimy kampanię dedykowaną właśnie profilaktyce tego zjawiska. Część naszego forum, tego jesiennego, październikowego, mianowicie drugi dzień forum będzie poświęcone głównie zjawisku przeciwdziałania przemocy domowej. Prowadzimy pracę ze sprawcami przemocy domowej, prowadząc programy psychologiczno-terapeutyczne, korekcyjne, edukacyjne. Problemy osób z niepełnosprawnościami wydaje mi się, że są oczywiste. One po prostu są i trzeba wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Zawsze ciągle jest, powiedzmy, za mało tych instrumentów, którymi możemy odpowiedzieć na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo chociażby te środki, na przykład PFRON-owskie, prawda, one nigdy nie wystarczają, żeby w tym cyklu rocznym pokryć potrzeby wszystkich osób, więc no niestety czasem te osoby muszą poczekać na pomoc, ale ona przychodzi. Jeżeli konsekwentnie się staramy, my robimy wszystko, żeby tej pomocy udzielać. I tak dalej chciałoby się rzec, więc naprawdę terenów, obszarów do zagospodarowania tych problemowych jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Pojawiają się nowe, co róż nowe trzeba odpowiadać, trzeba sięgać po współpracę ze specjalistami, trzeba ich wynajdywać. No i tak powoli do przodu, krok po kroku. Wydaje się, że to jedyna metoda jest, żeby skutecznie próbować pomagać naszym podopiecznym.
5: Wróćmy jeszcze na momencik do tej pieczy zastępczej. Jeśli już taka rodzina, taka piecza powstanie, to nie oznacza końca tak jakby waszej współpracy. Wy cały czas pomagacie takiej rodzinie, prawda?
6: Tak, oczywiście. To jest, można powiedzieć, że to jest początek naszej wspólnej drogi. I taką optymalną sytuacją byłoby to, że dziecko, młody człowiek z tej rodziny zastępczej wraca do rodziny biologicznej, która z jakichś różnych względów wykazała w pewnym momencie swojego funkcjonowania jakąś dysfunkcyjność, prawda? Natomiast nie zawsze się tak zdarza. Rodzina zastępcza może być utworzona na pewien okres czasu, ale też w zasadzie do osiągnięcia dorosłości przez to dziecko czy młodą osobę. Nasza współpraca jak najbardziej ma miejsce w całym tym okresie czasu, kiedy dziecko jest objęte pieczą zastępczą. Przede wszystkim z rodziną pracuje wówczas nasz zespół do spraw rodziny pieczy zastępczej, w skład którego wchodzi kierownik i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Czyli to jest taka bieżąca pomoc, wsparcie, współpraca, monitoring. Niezależnie od tego, oczywiście te rodziny są nadzorowane, ale już przez niezależnego od zespołu pracownika. Oprócz tego w razie potrzeby oczywiście angażujemy pedagogów, czy psychologów, czy innych specjalistów. Jeśli taka jest potrzeba, tak jak powiedziałem, to na pewno odpowiadamy na nią i nie zostawiamy dziecka, rodziny bez wsparcia. To są często trudne tematy. Optymalnie, powtórzę to, optymalnie pewnie byłoby osiągnięcie pewnej równowagi i takiego dobrostanu przez rodzinę biologiczną i powrót dziecka do rodziny. Nie zawsze jest to jednak po prostu możliwe. Natomiast nasze rodziny funkcjonują dobrze. Oczywiście czasem wymagają większego, mniejszego wsparcia i jest dla nas radością, że mamy zaopiekowane wszystkie dzieci na terenie powiatu, które wymagały wsparcia. Są zaopiekowane w tych rodzinach. Rodziny mają przyznanych koordynatorów, w razie potrzeby innych specjalistów, więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy radzimy sobie sprawnie.
5: Mówimy teraz o rodzinie zastępczej, ale jest także, funkcjonuje taka rodzina pomocowa.
6: Może nią zostać również inna rodzina zastępcza, taką rodziną pomocową. Natomiast sama rodzina pomocowa to jest, można powiedzieć, rodzina zastępcza na zastępstwo. A więc w sytuacji, kiedy rodzina zastępcza, ta, nazwijmy to, pierwotna, podstawowa, potrzebuje jakiejś przerwy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na przykład chociażby z potrzeby wypoczynku. To się zdarza, te siły jednak są mocno angażowane w opiece nad dziećmi. Nie jest to wykluczone jak najbardziej, tylko w tym czasie, kiedy rodzina, bądź z innych powodów, jakichś losowych, powiedzmy, w przypadku, potrzebuje ten czas wykorzystać inaczej niż opiekując się dzieckiem. No na ten czas, krótki okres czasu, maksymalnie do 2 miesięcy, można na podstawie umowy ze starostą, można wyznaczyć dziecku rodzinę pomocową, czy pomocowo dla tej rodziny zastępczej. W ten sposób też jest poratowana ta rodzina zastępcza.
5: Zapytam jeszcze, bo wspomniał pan, że na terenie powiatu przemyskiego wszystkie dzieci są, jak to pan ładnie powiedział, zaopiekowane. A jak wygląda sytuacja w kraju?
6: Sytuacja w kraju, sądząc po tych wszystkich prośbach i wnioskach spływających do PCPR-u w Przemyślu z innych powiatów, jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna, jest bardzo wiele dzieci w trudnej sytuacji, pozbawionych opieki, wychowania rodziców biologicznych, oczekujących na formę opieki zastępczej, czy to instytucjonalną, czyli umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czy rodzinną, czyli rodzinę zastępczą. Sądząc po tych wnioskach, liczbie tych wniosków, myślę, że wręcz jest dramatyczna ta sytuacja. Niestety, i to pokazuje tak naprawdę kryzys rodziny. No to, o czym mówiłem wcześniej, samo działanie takie reaktywne, powiedziałbym, myślę, że niewiele przyniesie i na poziomie centralnym, i na poziomie lokalnym. W moim przekonaniu należy podjąć działania idące w kierunku promocji, prewencji rodziny, szczególnie biologicznej. Tych działań jest mało. No my staramy się na miarę możliwości jako PCPR wychodzić tutaj z pewnymi propozycjami. Mam nadzieję, że różne podmioty będą w stanie się też tymi działaniami inspirować, chociażby naszym forum i różną tematyką podejmowaną na tych forach. Natomiast skala zjawiska w Polsce jest na pewno już nawet nie bazując na jakichś danych statystycznych, ale tylko patrząc na ilość wniosków, które do nas spływają, jest dramatyczna. Jeszcze powiem, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zasadzie może być zaopiekowanych maksymalnie 14 dzieci, takich jak u nas na przykład w Nienadowej. To jest pewne ograniczenie, tak co do zasady, i nic z tym za wiele nie zrobimy. Więc być może jest potrzeba podejmowania też działań na poziomie ustawowym, ale to już jakby nie od nas zależy.
5: Gdyby miał pan możliwość wskazania jednej rzeczy, którą trzeba zmienić lub rozbudować w systemie pomocy społecznej na terenie powiatu przemyskiego, to co byłoby tak jakby najważniejsze i najpilniejsze na ten moment?
6: Szanowny panie redaktorze, tak w pełni odpowiedzialnie byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie po uzyskaniu wyników diagnozy, którą zamierzamy właśnie przeprowadzić, ale każdy z tych obszarów, w których Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu działa, realizuje różne zadania, wymaga wsparcia mniejszego, większego. Na pewno to jest taki może truizm, ale finansowego, oczywiście organizacyjnego, kadrowego. Rok do roku PCPR składa sprawozdanie Radzie Powiatu z potrzeb, które posiada. I jestem wdzięczny za to, że te sygnalizowane przez nas potrzeby są na miarę możliwości powiatu też zabezpieczane. Myślę, że wkrótce już będziemy w stanie pozyskać środek lokomocji, który na przykład na takim dużym obszarze jak powiat przemyski, zresztą górzystym, pozwoli nam jeszcze sprawniej pracować, na przykład w obszarze interwencji kryzysowej, w obszarze pracy z rodzinami, w obszarze wsparcia integracji osób niepełnosprawnych. To wszystko ma szansę naprawdę zaistnieć. Trudno wskazać jeden obszar. My obejmujemy pracą, realizacją zadań tak szerokie obszary i widzimy te różne potrzeby w tych obszarach, że trudno jeden jakby wyróżnić, inne pominąć. Potrzeby są tutaj wszędzie i ja mogę tylko podziękować moim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, że robią wszystko, żeby na miarę naszych możliwości i sił skutecznie realizować te zadania. Także z tego miejsca pragnę po prostu podziękować wszystkim pracownikom i bardzo dziękuję za ich ciężką pracę codzienną.
1: SK Przemyśl.
4: Twierdza Przemyśl to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, ale żeby dobrze ją poznać, warto najpierw odwiedzić miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o jej przeszłości. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl przy ulicy Pastera to multimedialna wystawa, która przybliża historię twierdzy, jej forty oraz najważniejsze wydarzenia z nią związane. Na odwiedzających czekają m.in. interaktywne ekrany, hologramy, audioprzewodniki i kino 3D. Centrum prowadzi również zajęcia edukacyjne, organizuje konferencje i wydarzenia artystyczne. O tym, co dokładnie można zobaczyć w Centrum Dowodzenia, dlaczego jest ono dobrym początkiem zwiedzania fortów oraz jakie plany na rozwój tego miejsca mają jego gospodarze, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawiał z Anią Cichy, kierownikiem Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Posłuchajcie.
5: Znajdujemy się w Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Jest z nami kierownik tego obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i co można tu zobaczyć?
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to jest przede wszystkim taki nowoczesny obiekt turystyczny. Obiekt turystyczny, który opowiada historię Twierdzy Przemyśl. Opowiada ją w sposób bardzo nowoczesny, wykorzystując nowoczesne rozwiązania multimedialne. I ja bardzo często używam tego sformułowania, bardzo je lubię, ono jest bardzo adekwatne. To jest baza wypadowa do zwiedzania Twierdzy Przemyśl. Turysta, który trafia do Przemyśla i który chce poznać historię Twierdzy Przemyśl, powinien najpierw trafić do nas, do Centrum Dowodzenia na Pastera 1. Tutaj dowie się wszystkiego, pozna historię twierdzy, pozna jej zagadki, ciekawostki, dowie się wszystkiego, co potrzebuje, żeby wyruszyć w teren. Otrzyma od nas mapki darmowe, otrzyma od nas informatory, otrzyma od nas cenne rady, no i później tylko zapraszamy w teren.
5: I oczywiście pozna tą historię w bardzo nowoczesny sposób.
7: Tak, pozna historię w nowoczesny sposób, ponieważ mamy około 30 multimedialnych ekranów. Mamy ekrany, które można samemu obsługiwać, a nawet trzeba je obsługiwać samemu. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl możemy zwiedzać z przewodnikiem, możemy zwiedzać go również bez przewodnika. Mamy opcję taką, żeby wypożyczyć sobie audioprzewodniki i wtedy razem z audioprzewodnikiem można też przejść ekspozycję, ale można również przejść ją samemu, właśnie wykorzystując te nowoczesne rozwiązania, czyli ekrany multimedialne, wszelkie głośniki, hologramy, mamy kino 3D, które również jest takim zwieńczeniem zwiedzania naszej ekspozycji. To jest taka wisienka na torcie, ponieważ już po przejściu całej wystawy wychodzimy na piętro i wchodzimy do kina. Bardzo często właśnie turyści są bardzo mile zaskoczeni tym, że jeszcze właśnie na końcu czeka ich film, a tak naprawdę dwa filmy.
5: To miejsce jest także przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
7: Tak, ono jest bardzo dobrze zaprojektowane. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl było projektowane całkiem niedawno, więc rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużo rozwiązań takich już pod osoby niepełnosprawne. Zresztą w zeszłym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie takiej fundacji, która zajmuje się osobami z chorobami wzroku.
5: Ten obiekt jest także przygotowany dla turystów z zagranicy.
7: Tak, mamy audioprzewodnik w języku angielskim, wystawa i multimedia również są przygotowane na turystów anglojęzycznych.
5: Poza tą główną wystawą Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, dzieją się już tu także inne wydarzenia w centrum.
7: Tak, to jest taki świeży projekt. Postanowiliśmy troszkę wykorzystać przestrzeń na górze, czyli piętro Centrum Dowodzenia, ponieważ mamy bardzo fajną salę konferencyjną. Ona jest przystosowana świetnie do organizacji wszelkich szkoleń, konferencji, wszelkich wydarzeń takich społeczno-edukacyjnych. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że realizujemy zajęcia edukacyjne, które opowiadają uczniom ze szkół i podstawowych, i średnich też historię Twierdzy Przemyśl. Te zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych edukatorów. Dzieci i młodzież trafiający na te zajęcia edukacyjne po zwiedzeniu całej ekspozycji, po zapoznaniu się z historią Twierdzy Przemyśl na dole, wychodzą na górę, gdzie mają kontynuację zajęć edukacyjnych już z kartami pracy, z prezentacją multimedialną, więc naprawdę jest to świetna, żywa lekcja historii. Ale sala konferencyjna i ta sala nasza widokowa to nie tylko edukacja, to nie tylko szkolenia, to nie tylko konferencje. Całkiem niedawno wpadliśmy na pomysł również taki, żeby wypełnić tę przestrzeń artystycznie. I bardzo fajnie nam to wychodzi, ponieważ mamy za sobą już naprawdę kilka bardzo udanych wernisaży artystycznych. Były to wernisaże malarskie. Promujemy artystów z naszego regionu i bardzo chętnie tutaj ich widzimy, z otwartymi ramionami wręcz ich witamy. Na wydarzenia te do Centrum Dowodzenia przyjeżdża naprawdę bardzo wielu mieszkańców nie tylko Przemyśla, ale również regionu i Polski. I naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tego, że obiekt ten naprawdę zaczyna fajnie funkcjonować i fajnie żyć. Tego sobie wszyscy życzymy w Przemyślu.
5: A coś powiemy o planach na przyszłość Centrum?
7: Plany oczywiście są takie, żeby po pierwsze w dalszym ciągu być świetnym obiektem turystycznym. Chcemy się rozwijać. Chcemy być coraz lepsi, chcemy, żeby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie i tutaj nie zamierzamy się zatrzymywać.

0: turyści, którzy trafiają do nas, turyści z innych stron Polski, pytają się nas, czy nasz obiekt, nasz budynek tutaj na Pastera 1, czy to jest właśnie ta twierdza Przemyśl? No i my ich wyprowadzamy z błędu. No nie. Twierdza Przemyśl to jest pierścień 45 kilometrów fortów, które znajdują się dookoła Przemyśla, czyli to nie jest tak jak w innych miastach, że twierdza jeden budynek. Nie. Twierdza Przemyśl, tak jak powiedziałam, to forty rozrzucone dookoła Przemyśla i rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, część z nich jest w coraz lepszym stanie, ponieważ są rewitalizowane, są przystosowywane w coraz lepszy sposób dla zwiedzających. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam do odwiedzenia fortu Duńkowiczki, którym opiekuje się Związek Gmin Fortecznych i naprawdę też warto tam pojechać.
1: SK Przemyśl News.
2: W SC serwujemy Wam dobrą muzę, ale też od czasu do czasu prezentujemy Wam fajne, ciekawe i inspirujące rozmowy. A wszystko to w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie. Zapinamy pasy i startujemy.
1: SK Przemyśl.
2: O świadczeniach wypłaconych przez ZUS, czyli o dobrym starcie, programie Aktywny Rodzic oraz świadczeniu wspierającym mówili podczas ostatniej konferencji prasowej przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu. I o tym dzisiaj posłuchacie. Będzie też mowa o wypłacie 14 tych emerytur i o ostrzeżeniach przed oszustami podszywającymi się pod pracowników zakładu. I właśnie o programach, lekcjach z ZUS i oszustach podszywających się pod tą instytucję mówią Anna Petruch, kierowniczka przemyskiej placówki ZUS-u oraz Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. A zaczynamy od programu Dobry Start.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu wypłacił już ponad 63 miliony złotych w ramach programu Dobry Start, czyli tak zwanej wyprawki szkolnej. W samym Przemyślu jest to 1 300 000, a w powiecie przemyskim przeszło 2 miliony złotych. Dobry Start, czyli 300 złotych, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku, jak wspomniałem, na dziecko, które uczy się w szkole. Pieniędzy nie dostają dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie jak inne świadczenia dla rodzin, także Dobry Start, czyli wyprawka szkolna. Wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić poprzez aplikację mZUS, poprzez portal eZUS, system bankowości elektronicznej lub portal Empatia. Od 1 października 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje program Aktywny Rodzic. Aktywny Rodzic to pakiet trzech świadczeń. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru jedno ze świadczeń, którymi jest albo Aktywny Rodzic w pracy, Aktywnie w żłobku lub Aktywnie w domu. To, z jakiego programu skorzystają rodzice, opiekunowie, zależy od ich aktywności zawodowej oraz formy opieki nad dzieckiem. Zdarzają się również sytuacje, że pracujący rodzice mają dwójkę dzieci w wieku do 3 roku życia, a na każde z nich przysługuje różne świadczenie, na przykład na to, które uczęszcza do żłobka, będą pobierać aktywnie w żłobku, a na drugie, które pozostaje pod opieką mamy, aktywnie w domu. Aktywnie w pracy to świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna. Dodatkowo warunkiem jest to, że rodzice muszą być aktywni zawodowo i wykazywać minimalny poziom przychodu, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość świadczenia aktywnie w pracy to 1500 zł miesięcznie albo 1900 zł w sytuacji, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Tylko w bieżącym roku na terenie samego Przemyśla tych świadczeń ZUS wypłacił ponad 200 na łączną kwotę przekraczającą 3 300 000 zł. Jeżeli mówimy o ziemię przemyską szerzej, czyli powiat przemyski i miasto Przemyśl, jest to przeszło 300 świadczeń, a łączna kwota wypłat przekroczyła 4 700 000 zł. Drugie ze świadczeń w ramach pakietu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w żłobku, jak wspomniałem i sama nazwa wskazuje, jest to świadczenie, które przysługuje na dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł lub, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, do 1900 zł. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, to do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Na terenie miasta

0: miasta Przemyśla tych świadczeń. Tylko w sierpniu wypłaciliśmy ponad 160. Łączna kwota wypłat przekroczyła 1 800 000 zł. I trzecie ze świadczeń do wyboru w ramach programu Aktywny Rodzic, czyli Aktywnie w Domu. Przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wynosi ono 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy też nie. Na terenie samego miasta Przemyśla tych świadczeń w sierpniu ZUS wypłacił 151. Łączna kwota wypłat przekroczyła 500 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o powiat przemyski, 369 świadczeń w sierpniu. Łączna kwota wypłat ponad 1 300 000 złotych. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń dla rodzin, także jeżeli mówimy o jednym ze świadczeń w ramach aktywnego rodzica, wnioski ZUS przyjmuje wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, platformy Empatia, czy też systemu naszej bankowości elektronicznej. Kolejne ze świadczeń, które chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom nie tylko Przemyśla, ale też szerzej ziemi przemyskiej, jednocześnie z apelem, aby nie dać się oszukać, to świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest nowym programem, jest to program, który jest realizowany już od kilku lat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wsparcie finansowe dla osób, które są z niepełnosprawnościami, potwierdzone decyzją Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli którakaś osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale również otrzymała od Wojewódzkiego Zespołu orzekania o niepełnosprawności decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia o wartości w wysokości co najmniej 70 punktów, w takim przypadku taka osoba może składać do ZUS-u elektronicznie wniosek o przyznanie oraz wypłatę świadczenia wspierającego. W bieżącym roku pierwsze 8 miesięcy, jeżeli chodzi o miasto Przemyśl, ale także powiat przemyski, to ponad 1300 wniosków, które do ZUS-u wpłynęło. Liczba osób, którym chociaż raz w tym okresie ZUS tutaj na terenie ziemi przemyskiej wypłacił to świadczenie, to jest ponad 1600, co świadczy o tym, że cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia bieżącego roku, jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, ponad 23 miliony złotych, miasto Przemyśl przeszło 15 milionów złotych. Jak wspomniałem, do nas, do ZUS-u docierają także sygnały od osób, które czują się poszkodowane działalnością, czy to osób, które podszywają się pod pracowników ZUS-u, oferując odpłatne wsparcie przy tak zwanym załatwieniu świadczenia wspierającego. Ja tutaj wspólnie z panią kierownik Anną Petru, kierownikiem Inspektoratu ZUS-u w Przemyślu, przypominamy, że nasi pracownicy nie chodzą po domach, nie odwiedzają w szczególności osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, czy też osób starszych, tym bardziej nie oferują odpłatnego wsparcia. Każda osoba, która ma już decyzję Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i nie wie, w jaki sposób aplikować o wypłatę tych środków w ramach świadczenia wspierającego do ZUS-u, zachęcamy do kontaktu z naszą placówką. Tutaj nasi pracownicy, zapewniam, bezpłatnie, w bardzo komfortowych i przystępnych warunkach, pomogą w aplikacji, pomogą w złożeniu wniosku. Przekażę głos pani kierownik, jak to rzeczywiście wygląda u nas tutaj ta obsługa, jeżeli chodzi o Przemyśl.
1: Proszę państwa, w przypadku jakichkolwiek problemów z wprowadzeniem do systemu wniosku o wypłatę świadczenia wspierającego, zachęcamy do kontaktu z naszą jednostką. My tutaj służymy pomocą, zarówno jeżeli chodzi o kwestie formalne, jak i kwestie wprowadzenia wniosku do systemu. Bo jak wiadomo, wniosek o świadczenie wspierające możemy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Tutaj, tak jak mój przedmówca przed chwileczką powiedział, uczulamy na osoby, które się będą podawały za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszały się do państwa, oferując chęć pomocy. Jest to pomoc odpłatna. My natomiast pomagamy bezpłatnie, mając na uwadze skrócenie czasu oczekiwania na obsługę bądź udzielenie, uzyskanie porady. Zachęcamy państwa do rezerwacji wizyty w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod numerem 17 867 50 28. Ten numer obowiązuje, jeżeli chodzi o wszystkie jednostki na terenie całego kraju. Nie jest to numer tylko i wyłącznie do jednostki przemyskiej. W każdym bądź razie, dzwoniąc, podajecie państwo, w której jednostce, jaką konkretnie rzecz chcielibyście załatwić. my jesteśmy w stanie tutaj Państwu zdalnie zarezerwować wizytę. Rezerwacji wizyty można również dokonać podczas wizyty w naszej jednostce, jak również za pomocą platformy EZUS.
0: Skoro mamy wrzesień, to jest to miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane 14 emerytury. W ubiegłym roku ZUS wypłacił na Podkarpaciu ponad 357 tysięcy takich 14 emerytur. Jak wspomniałem, wrzesień jest tym miesiącem, w którym właśnie oprócz świadczenia podstawowego, czyli emerytury czy też renty, nasi klienci otrzymują także dodatkową wypłatę w postaci owej 14 emerytury. Wynosi ona 1978 zł i 49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Wypłaty rozpoczęły się 1 września. Pierwsze przelewy, przekazy były zrealizowane 1, 6 oraz 10, a następne to 15, 20 i 25 września, czyli dokładnie wtedy, kiedy zwyczajowo nasi emeryci czy też renciści otrzymują swoje podstawowe świadczenie. Jak wspomniałem, w ubiegłym roku podkarpacki ZUS wypłacił ponad 357 tysięcy 14 w łącznej kwocie przekraczającej 538 milionów złotych. Oczywiście w tej grupie są także dziesiątki tysięcy emerytów tutaj samego Przemyśla, jak i ziemi przemyskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że 14 emerytura zawsze wypłacana jest przez ZUS z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, żadnych formalności. Osoby uprawnione dostaną 14 łącznie ze swoim świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą czy też rentą. Warto mieć na uwadze fakt, że 14 emerytura nie zawsze będzie wypłacana w pełnej wysokości. Oznacza to, że nie każda osoba dostanie 14, nie każdy emeryt czy też rencista, jak również niekoniecznie dostaną jej w tej samej wysokości. Na pełną 14 emeryturę, czyli te niespełna 2000 zł brutto, mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. A jeżeli emerytura lub renta jest wyższa, dodatkowa wypłata, czyli owa 14, zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka po przekroczeniu progu 2900 zł powoduje zmniejszenie 14 o złotówkę i dla przykładu osoba, która otrzymuje emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, czyli przekracza próg o 600 zł, tym samym jej 14 zostanie pomniejszona o 600 zł. Podobnie jak w przypadku każdorazowo nowego świadczenia, bądź świadczenia, które wypłacane jest stosunkowo rzadko, no 14 emerytura jest wypłacana raz w roku, właśnie we wrześniu, docierają do nas, do ZUS-u, w tym także tutaj z terenu Przemyśla, powiatu przemyskiego, sygnały o tym, że zdarzają się próby oszustw na pracownika ZUS-u. Podobnie było przy świadczeniu wspierającym, również przy 14 emeryturze. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś proponuje pomoc w załatwieniu 14 emerytury wspólnie tutaj z kierownictwem Inspektoratu Przemyskiego, ale i nie tylko. Wspólnie tak naprawdę my wszyscy jako pracownicy ZUS-u przypominamy, że 14 emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie trzeba w tym zakresie składać żadnych wniosków, tym bardziej nie ma żadnego obowiązku korzystania z pomocy osób, które rzekomo są pracownikami ZUS-u, podszywają się pod pracowników zakładu, oferując odpłatną pomoc. Podkreślę jeszcze raz, nigdy nasi pracownicy nie odwiedzają w domach emerytów, rencistów, nie oferują absolutnie, tym bardziej nie oferują żadnych odpłatnych wsparcia przy wnioskowaniu o jakiekolwiek świadczenie. Jedyna sytuacja, kiedy pracownik ZUS-u może nas odwiedzić w domu, to mówimy o sytuacji, gdy ktoś jest aktywny zawodowo, podlega ubezpieczeniu chorobowemu i przebywa na zwolnieniu lekarskim, czyli po prostu może mieć to miejsce sytuacja, gdy przeprowadzana jest prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, czyli kontrola zwolnienia lekarskiego. W innych przypadkach nasi pracownicy nie chodzą po domach i nie odwiedzają naszych klientów, tym także nie oferują absolutnie pomocy przy uzyskaniu czy to świadczenia wspierającego, czy to 14 emerytury.
1: W związku z tym, że rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pragniemy zachęcić nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie ZUS. Proszę Państwa, wiedza na temat ubezpieczeń społecznych młodych osób to jest bardzo istotny element ich wiedzy, ponieważ są to osoby, które w niedługim czasie trafią na rynek pracy, a tam czyha na nie wiele zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy tych młodych osób odnośnie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a zatem na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu pierwszych umów, przy podejmowaniu działalności gospodarczych. Tak więc chcąc zabezpieczyć młode osoby do swobodnego poruszania się po rynku pracy, chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób kontynuowało z nami naukę, jeśli chodzi o lekcje z ZUS. My ze swojej strony, jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zaproszenie szkół uczestniczymy w lekcjach, tak więc prosimy o zgłaszanie się dyrekcji oraz nauczycieli. Bardzo szczegółowy materiał dotyczący lekcji ZUS oraz olimpiady ZUS znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoły, które z nami dotychczas współpracowały, zachęcamy do kontynuacji tej współpracy. Szkoły chcące wziąć udział w olimpiadzie organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosimy o zgłaszanie się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 23 października 2026 roku.
0: Pragnę dodać, że olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana właśnie w ramach projektu Lekcje ZUS. Jest to olimpiada, której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów. W tym tutaj w sposób szczególny zapraszamy uczniów, placówki właśnie edukacyjne z terenu Przemyśla, z terenu ziemi przemyskiej, ale także w każde tak naprawdę szkoła ponadpodstawowa z naszego województwa do tego projektu może przystąpić. Te 10 lat, czy też w zasadzie 13 lat temu, kiedy ruszały pierwsze lekcje ZUS, czyli ten projekt edukacyjny, przez te 13 lat przewinęło się przez projekt kilkaset tysięcy uczniów, ale również lekcje się przez projekt kilkaset tysięcy uczniów, ale również lekcje ZUS to nie jest jedyny projekt edukacyjny. Edukujemy także uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy tym samym tutaj do udziału w projektach także edukacyjnych, ale które kończą się już niekoniecznie olimpiadą w sensie testem sprawdzającym wiedzę, ale także mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gdzie celem czy też podsumowaniem projektu jest konkurs na m.in. wykonanie pracy plastycznej i tutaj myślę możemy się pochwalić, że właśnie spod Przemyśla w ubiegłym roku mieliśmy ogólnopolską laureatkę jednego z projektów realizowanych właśnie edukacyjnych, projektu ZUS. Po prostu dziewczyna, uczennica szkoły podstawowej zajęła pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim, a konkretnie mamy tu na myśli uczennica z miejscowości Kalników.
2: SK Przemyśl.
3: W Przemyślu szachy wciąż przyciągają młodych pasjonatów. Lokalny klub od lat szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje i zachęca do grania nie tylko dla sportowej rywalizacji, ale też dla rozwoju koncentracji i logicznego myślenia. O tym, czego uczył szachy i dlaczego warto zacząć swoją przygodę z królewską grą już od najmłodszych lat, opowiedział mi Maciej Karasiński, prezes sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie teraz drugiej części rozmowy z moim gościem.
4: Czy gdyby zapytał pana, ile trwa takie standardowe wdrożenie, nauka szachów, no to wtedy powiedziałby pan, że bardzo różnie, tak? No bo tak. Jedni szybciej wdrożają, drudzy drugim
5: w relacji z dzieckiem.
4: Dłużej.
5: W relacji z dzieckiem i z rodzicem ja zadaję podstawowe pytanie. Jasiu, Kaziu czy Zosiu, a po co ty tu przyszłeś? Co ty chcesz się nauczyć? I to samo pytam rodzica. Czego oczekuje? Bo te oczekiwania mogą być bardzo różne. Czasami chodzi tylko o to, żeby nauczyć gry w szachy, żeby dziecko sobie później poprawiło logikę, zaczęło się koncentrować. I tak jest, rzeczywiście. Szachy wpływają na to, że nasz umysł zaczyna się przyzwyczajać do dłuższego myślenia, do analizy, do jakichś strategicznych, taktycznych. No i widzi, że jak się skupi, skoncentruje, to więcej zrozumie albo osiągnie sukces w czymś. I czasami to jest głównym celem, a niektórzy przychodzą, może już czasami nawet wiedzą, jak się gra w szachy, albo moja Kasia albo Franiu uzyskała mistrzostwo szkoły, chciałbym, żeby jeszcze się doskonaliła, więc już takie talenciki czasami przychodzą, no i to są bardzo różne. Wtedy dla nas jest trochę inna sytuacja, takimi od początku, żeby dziecko nauczyło się gry w szachy, takich elementów podstawowych, to można bardzo szybko. To jest kilka dni i te gry w szachy, takie zasady zna, ale to nie znaczy, że ono będzie wygrywać w trakcie relacji z kimś. Bo im ktoś dłużej się szachami zajmuje czy gra, nawet nie musi tej teorii, nazwijmy, poznawać, ale rozegrał kilkaset partii, no to nie tyle samo, co ten, co zaczął, bo rozegrał dopiero 5-10 partii, a więc różnice na pewno będą między nimi.
4: Tak, już. Poza tym ten człowiek też, który jest bardziej doświadczony, potrafi nawet przewidzieć ruchy.
5: Wydłuża się. Na początku szachista myśli jeden ruch do przodu, dwa, to jest już bardzo dużo. Ale taki szachista jak arcymistrz to potrafi kilkadziesiąt ruchów, a czasami całą partię zna, już wie od pierwszego do ostatniego ruchu w określonych ciągach, oczywiście w systemie i tak dalej. No, my uczymy algorytmów, można powiedzieć, tym się szachy są zbliżone.

0: Do matematyki, bo my uczymy algorytmów. To, co mówiłem, że my zaczynamy od tego mata w jednym ruchu, później zdobywanie figury, mata w dwóch ruchach, to my te algorytmy rozszerzamy. Więc najpierw jest algorytm ustawienie pozycji i jedno posunięciowy. Dodać, co, gdzie postawić figurę, żeby zamatować. To się na pozór wydaje łatwe, ale mogę ustawić wielu szachistom takie pozycje, które będą się musieli długo zastanawiać, jak w jednym ruchu dać mat. Także to są tego typu sytuacje. A więc oni poznają te typowe sytuacje, to są takie algorytmy, później te maty w dwóch ruchach, w trzech ruchach, zdobycie figury, złapanie figury, takie inne związanie, elementy taktyczne. Tak. No i jak już poznają, to wtedy jak gdyby ich siła gry krzepnie. Razem z wiekiem też krzepnie, bo sposób myślenia człowieka się zmienia. Troszkę inaczej myśli dziecko, troszkę inaczej myśli taki nastolatek, a jeszcze inaczej dorosły. Te powroty do szachów po kilku latach są też radosne dość często, bo zauważa ten, o, ja dużo silniej gram. Mimo, że nie grał w szachy, ale rósł. Zdobyło inne doświadczenie. Inaczej myśli i jak siadł do szachownicy, zaczyna wygrywać. A kiedyś nie wygrywał.
1: A jakie ma pan zdanie na temat szachów w wersji elektronicznej? No bo jakiś czas temu to się pojawiło, jest stosunkowo popularne. Mhm. Czy grywa pan w taki sposób?
0: Tak. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować takim aktywnym grą w turniejach. Raczej sam organizuję dla dzieci czy uczę. Natomiast grywam elektronicznie. Są takie różne platformy, gdzie można z zawodnikami na całym świecie grać.
1: Tak, ale można też z komputerem.
0: Można z komputerem. My mamy taki komputer do celów szkoleniowych. Jeżeli na zajęciach brakuje nam jednego partnera, to siada do komputera, a więc jest jako partner. To już jest nieodwracalny kierunek i komputer jako i taka baza szkoleniowa, debiutowa, różne do trenowania końcówek, otwarć i tak dalej, ona jest niezbędna. To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemu do sztucznej inteligencji, która gra w szachy. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie i już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
1: Niestety. No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, tak. Że...
0: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
1: Tak, to prawda. To
0: jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy z tym jednym. Niedawno, w którymś to chyba w 12, a nie, trochę później, gdzieś w 16 roku, arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych... Mimo, że figur jest... Tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to i korzystamy. Korzystamy z tym, że mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak. Natomiast to...
1: Chyba jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
0: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu... Tylko to już, ten okres chyba minął, w tej chwili to już zbierają z sieci wszystko, prawda, i one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych i one są bardzo istotne, jak najbardziej, ale ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy więcej zrobili, a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
1: No tak, no to rozleniwia trochę. A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No poza oczywiście samą grą, tak?
0: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas
1: pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
0: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, które od 15 do 20 chyba któregoś roku, 22, no ono, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka no, ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach, szybciej sobie człowiek korzystający z nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej, natomiast no, z badań wynika, że płyciej, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć w szachach. Chcąc grać w turniejach, uczestnicząc aktywnie, no to automatycznie człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie z długim czasem, bo te takie krótkie partie, czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie, jak gdyby wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, ja to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju. No to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blica, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
1: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
0: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. No to nawet to już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że blica się nie powinno na początku uczyć grać. Co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier. No i organizowane są turnieje takie po już 5-minutowych, tych bliców jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut. To już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie. To wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie ma szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. No. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
1: No tak.
0: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
1: A jak przegrasz, to analizujesz?
0: Jak przegrasz, to analizujesz, skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz, na przyszłość będziesz tego unikał.
1: No to prawda, to prawda.
0: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc, do Rymanowa, czy do Rzeszowa, do Mielca. No bardzo dużo.
1: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
0: Tak. Oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję. W tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuje ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jak były Grand Prix, coś w tym rodzaju. Nie? Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie wiem, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem, czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jeden z założycieli jest mój wychowanek Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, ze zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy, jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz ich, to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej numer 1 dosyć dobre relacje. To jest mój wychowanek. Obecnie jest również instruktorem szachowym, jest kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też w lidze seniorów. No i mają dużo szachistów ode mnie.
2: SK Przemyśl News.
1: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Podkarpacie jest domem dla wielu niezwykłych i chronionych gatunków zwierząt, wśród których znajdziemy prawdziwe przyrodnicze perełki. Orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, niedźwiedź czy puchacz to tylko niektóre z nich. Choć nie wszystkie gatunki mają się dziś równie dobrze. O najciekawszych chronionych zwierzętach Podkarpacia rozmawiam dziś z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Posłuchajcie. Podkarpacie jest uznawane za jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski, co sprawia, że właśnie tutaj występuje tak wiele chronionych gatunków zwierząt.
3: Potwierdzam. Tak, rzeczywiście Podkarpacie jest terenem wyjątkowym. Jest to szczęście i nieszczęście w jednym, bo z jednej strony tak, obfituje ono w wiele przede wszystkim właśnie zróżnicowanych siedlisk, które gwarantują to, że mamy gatunki, które w innych częściach kraju nie występują tak licznie. To oczywiście jest związane tak naprawdę z specyfiką terenu. Duża część południa Podkarpacia to pasmo górskie. Tutaj koncentruje się wiele gatunków właśnie tych wyjątkowych z punktu widzenia całego kraju. Więc z jednej strony mamy to bogactwo, które cieszy. Z drugiej strony to bogactwo determinuje do tego, żeby chociażby mówić o ochronie. No i tutaj niestety społecznie różne stanowiska mamy w tej sprawie.
1: Okej. Okay. A które gatunki są dziś symbolem podkarpackiej przyrody i najlepiej pokazują jej wyjątkowość?
3: Patrząc na to, co się w mediach dzieje, zapewne wilk i niedźwiedź. To są takie gatunki przypisane Podkarpaciu, aczkolwiek niekoniecznie w dobrym tego znaczeniu. Na pewno to są gatunki piękne, duże drapieżniki, dostojne, ciekawe. Niemniej jednak w tej przestrzeni publicznej ich wizerunek jest niestety bardzo mocno tak negatywnie przedstawiany. Niesłusznie. Oczywiście są to gatunki w pewnym sensie problemowe z uwagi na ich biologię. Są to drapieżniki, a więc polują na zwierzęta, w tym na zwierzęta gospodarcze, robiąc szkody w związku z tym, w tym takim gospodarczym aspekcie, no nie są mile widziane. Dodatkowo dochodzi do tego ten lęk, jakiś wrodzony lęk przed wilkiem, ale też przed niedźwiedziem. On niestety jest napędzany przez wiele, no niekoniecznie słusznych i dobrych komunikatów, które są no, mocno nasycone takim tragizmem.
1: No powiedzmy sobie wprost, no przez niektóre media nawet.
3: Dokładnie, dokładnie.
1: Ja się tego nie boję powiedzieć.
3: więc to troszeczkę, to Podkarpacie słynie nie w fajny sposób z tych gatunków, bo powinniśmy się nimi cieszyć, bo naprawdę mamy największą populację niedźwiedzia w kraju. 90% populacji niedźwiedzia to występuje właśnie na Podkarpaciu. Jedna z największych populacji wilka. Największa, znaczy w sumie populacja górska, ale rysia, żbika, żubra, przecież druga co do wielkości populacja i to ta linia górska. Tych gatunków można by było mnożyć. Orzeł przedni, tak samo w sumie większość populacji orła przedniego występuje u nas. Mamy silną populację orlika krzykliwego, symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat, no to nie jest może taki gatunek typowy, typowo podkarpacki, bo on występuje też w innych regionach kraju i to w znacznych ilościach. Niemniej jednak u nas zagęszczenie tego gatunku jest duże. Puszczy Kuralski, kolejny gatunek, który naprawdę w ogromnych ilościach występuje u nas. Dużo gatunków tak zwanych reliktów puszczańskich, czyli takich, które mają specyficzne wymagania co do siedliska, czyli takich bardzo zazwyczaj z takich starych, nazwijmy to, lasów, w sensie obfitujących w nisze ekologiczne jakieś spróchniałe elementy, no bo to są saproksylobiotyczne najczęściej gatunki, ale tak, one też występują dość licznie, szczególnie tutaj Pogórze Przemyskie, czyli teren projektowanego Turnińskiego Parku Narodowego, ale też Bieszczady, Beskid Niski. To są rejony, gdzie naprawdę możemy znaleźć takie fajne perełki. Jeżeli jesteśmy przy Bezkęgowcach, to niewątpliwie Nadomnica Alpejska. Piękny chrząszcz, którego też możemy spotkać i to niekoniecznie głęboko w lesie, bo często niestety pojawia się na składach drewna.
1: Wspomniałeś o tych wszystkich gatunkach, no to może przejdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od wilka, bo wokół tego gatunku narosło wiele mitów. Jak wygląda jego rzeczywista rola w ekosystemie?
3: Jest to drapieżnik, a więc wpływa na populację innych gatunków, no w domyśle zazwyczaj tych roślinożernych, kopytnych. Taka jest rola, no każdego drapieżnika po prostu ogranicza te liczebności. Myślę, że każdy pamięta gdzieś z podstawówki te wykresy, tam z tego co pamiętam z książki to był ryś i zając. Tak to wygląda, populacja drapieżnika rośnie, kiedy rośnie populacja ofiary maleje, kiedy w pewnym momencie ta liczebność drapieżnika troszeczkę przerośnie. Tak to wygląda, no i taka jest właśnie rola w przyrodzie, czy to drapieżników, czy parazytoidów, generalnie tych gatunków, które są no, w tej relacji negatywnej do swojej ofiary. No niestety z wilkiem jest tak, że on idzie troszeczkę na łatwiznę, bo po co biegać za jeleniem, uganiać się po lesie, łąkach, kiedy można podejść sobie pod pastwisko i sobie jakąś owieczkę albo krowę zapolować. W związku z tym to niestety jest ten problem, że tych szkód notujemy sporo. Co roku, jeżeli chodzi o wilka, to tendencja jest w sumie wyrównana, bo od wielu lat obserwujemy mniej więcej podobne natężenie szkód, które też przejawia się podobną ilością wypłacanych odszkodowań. W przypadku niedźwiedzia jest nieco inaczej, bo tutaj są takie, powiedzmy, wzrosty i spadki. Niestety ten rok prawdopodobnie będzie rekordowy. Już mamy duże ilości szkód w porównaniu z poprzednim rokiem. Już to jest naprawdę bardzo dużo, więc podejrzewam, że do końca roku będzie tego naprawdę sporo. Ale tutaj niestety aktywność w przypadku niedźwiedzi jest uzależniona od tego, czy jest pokarm w środowisku. Fajnie ilustruje to statystyka z roku 2023-2024. W 2023 roku mieliśmy rekordową ilość szkód, 222 szkody od niedźwiedzi, które wyceniliśmy na ponad 650 tysięcy. Ogromna ilość. Tak, ogromne kwoty. Mhm. Natomiast rok później tych szkód już było 70.
1: No i z czego to wynika?
3: Wynika to z tego, że akurat następny rok nie był taki drastyczny pogodowo. W związku z tym w lesie był pokarm. Borówka i tak dalej. W związku z tym niedźwiedzie mogły sobie żerować i były mniej zainteresowane. Oczywiście też były szkody, bo powiedzmy za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu, no cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi, no i liczymy, że ta aktywność jej ściślej się zmniejszy.
1: No, czyli to jest samica.
3: Tak.
1: Okej. Okay. No dobra, to do niedźwiedzi jeszcze wrócimy. Ja bym teraz przeszedł do rysiów. Ryś jest jednym z najbardziej skrytych drapieżników w Polsce. Czy jego populacja na Podkarpaciu jest dziś stabilna? Można tak powiedzieć?
3: Z rysiem jest tak, że właśnie, no, to jest gatunek skryty. Obserwacje jego są, no, rzadsze. No, przyznaję moje marzenie, zobaczyć rysia w naturze, wilka widziałem, niedźwiedzia widziałem, rysia nie widziałem i bardzo nad tym ubolewam. Czy jest stabilna? Na pewno jest wiele zagrożeń wynikających z, no w tym wypadku akurat rozproszonej zabudowy, bo jeżeli chodzi o kompleksy leśne, tutaj jest w porządku, no bo to całe Podkarpacie, szczególnie południe Podkarpacie, czyli tam, gdzie występuje ta górska populacja rysia, jest dość silnie, znaczy jest bardzo, bardzo silnie zalesione. Tutaj południe Podkarpacia nieco mniej, ale też tutaj występuje przecież populacja rysia, więc trudno mi powiedzieć, jak się kształtuje, ale mamy ten gatunek.
1: Mamy też żubry na Podkarpaciu, a żubr jest w ogóle chronionym gatunkiem, czy nie?
3: Tak.
1: Jest. Żubr kojarzy się przede wszystkim z Puszczą Białowieską, ale żyje również na Podkarpaciu. Jak radzą sobie tutejsze stada?
3: Dobrze sobie radzą, aczkolwiek borykają się z wieloma problemami, bo populacja żubrów, nasza populacja żubrów tej linii kaukasko-górskiej jest drugą co do wielkości w kraju. No, ta pierwsza w Białowieży, co ważne, no, żyjąca na wolności. Problemem jest niestety telazjoza i gruźlica. To są choroby, które niestety bardzo mocno trzebią populację tego gatunku. Oczywiście nie wpływa to niejako na liczebność, no niemniej jednak duże ilości zwierząt cierpią z tego powodu, w związku z tym muszą one być eliminowane. Zresztą całkiem niedawno sytuacja z zagrody pokazowej w Mucznem, właśnie gruźlica spowodowała to, że musiała ona zostać zamknięta. Więc niestety żubr jest postrzegany jako sukces ochrony przyrody, no bo z gatunku, który niemal doszczętnie wyginął, udało się odtworzyć gatunek, który możemy obserwować, no chociażby właśnie w lasach naszych bieszczadzkich, czy tutaj bez Skit niski, natomiast jest to gatunek, który z uwagi na słabą tutaj genetykę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to wąskie gardło, które jest efektem tego, że odtwarzaliśmy z tak małej puli, z małej liczby osobników, no niestety te zwierzęta są mocno wrażliwe na tego typu choroby. Musimy się z tym godzić, ale tutaj są pod dobrą opieką te nasze żubry. Tylko tak, żubr jest jednym, no bo jeszcze może to podkreślmy, że właśnie a propos tego szczęścia w nieszczęściu. Podkarpacie ma wszystkie 5 gatunków zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Także jesteśmy pewnym ewenementem, bo mamy całą piątkę. Nie wszystkie województwa mogą się tym poszczycić.
1: Cała paleta.
3: Tak jest.
1: Okej. Czy obserwujecie może nawrót gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, były w regionie rzadkością? No bo tutaj wspomniałeś o żubrach, że tutaj odtwarzaliście tutaj te...
3: Znaczy, no, my jako państwo.
1: My jako państwo odtwarzaliśmy tego, populację tego żubra, ale co jeszcze jest takim nawrotem, że nie wiem, czy przy pomocy człowieka, czy może nie przy pomocy człowieka na przykład?
3: Myślę, że najlepszym przykładem tu akurat nie człowiek, a klimat. Mhm. Modliszka zwyczajna. Kiedyś rzeczywiście to był taki powiew egzotyki podkarpacki, bo Podkarpacie to było jeszcze w latach tak 2004 do 2000, no generalnie lata 2000, Podkarpacie było jednym z dwóch miejsc, gdzie modliszkę zwyczajną można było zobaczyć, czyli właśnie tutaj Puszcza Sandomierska, te tereny, czyli północ województwa podkarpackiego. Druga taka populacja występowała w Nitce Nidziańskiej. Mówiło się tylko o tych dwóch populacjach. Więc to Podkarpacie, takie ławy, mało tego, u nas występuje modliszka podgatunku Mantis religiosa polonica. To bazyluk jeszcze tam w latach 60. wydzielił 9 podgatunków, no i właśnie u nas występuje ten taki podgatunek modliszki, taki powiedzmy swoisty, związany bardziej z takimi sosnowymi budnikami, no nie taki kserotermiczny typowo, jak ten nominatywny z Nieski Nidziańskiej. I tak było przez jakiś czas, po czym następował wysyp nowych stwierdzeń tego gatunku. No i teraz okazuje się, że blisko 80 czy nawet 90% powierzchni naszego kraju obfituje w ten gatunek, który do niedawna uchodził za super rzadki, w ogóle budzący wiele zachwytu, ochów i achów, bo naprawdę ciekawy gatuneczek, ni to konik polny, a jednak trochę te nóżki zginają się z drugiej strony. Więc klimat doprowadził do tego, że jest silna ekspansja tego gatunku, więc kiedyś coś, co należało do rzadkości, teraz jest wręcz powszechnością, więc nawet w mieście takim jak Rzeszów, Lublin, nawet północ kraju może poszczycić się obserwacjami tego fajnego gatunku.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych niedźwiedzi, o które tak zahaczaliśmy co jakiś czas w naszej rozmowie. Niedźwiedź brunatny, no od lat budzi ogromne zainteresowanie. Jak liczna jest jego populacja tutaj na Podkarpaciu? Czy da się to policzyć w ogóle?
3: Oczywiście, że się da policzyć, przy czym jeszcze tych danych nie mamy i jest to niewątpliwie bardzo potrzebne, ponieważ z uwagi na problematykę tego gatunku, no niedźwiedzie też, tak jak większość gatunków, bo to przecież i sarna, i no, jeleń może najmniej, ale dzik, lis, to są gatunki, które są widywane nawet w miastach. No i o ile powiedzmy Rzeszów, tutaj północ województwa boryka się z tym, że dziki są w mieście, południe Podkarpacia ma inny problem, nieco większy, ponieważ do zabudowy podchodzą niedźwiedzie czy wilki. To też budzi strach i obawy mieszkańców. To jest to zrozumiałe. Oczywiście jest to duży drapieżnik. No niemniej jednak nie do końca aż tak uzasadnione. Ale ewidentnie jest problem, z którym trzeba się mierzyć. Ten strach, ten niepokój prowadzi do tego, że pojawiają się głosy o tym, żeby no, bardzo drastycznie, radykalnie i bardzo szybko rozwiązać ten problem przez eliminację, czego poparciem jest niejako, że jest tego gatunku za dużo. No i właśnie teraz jest ten problem. No bo jeżeli nie wiemy, ile go jest, mamy szacunki, które też pojawiają się w GUS-ie.
1: To jak możemy stwierdzić, że jest go za dużo?
3: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardzo trudne i z uwagi na to, że nie mamy tych danych, bardzo trudno rozmawiać o tym, o jakimś zarządzaniu populacją ewentualną. Oczywiście działa na Podkarpaciu projekt Płoszymy Niedźwiedzie i też liczymy się z tym, że osobniki, które pomimo podejmowanych działań nie oduczą się tych złych obyczajów, będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Też liczymy się z tym, że może dojść do eliminacji takiego osobnika. No tutaj akurat w przypadku tych problemowych, bo okej, mamy największą populację niedźwiedzia w Polsce, ale jeżeli chodzi o osobniki problemowe, to jest raptem 20, może 30 osobników, więc to nie jest tak, że każdy niedźwiedź to jest ten taki złośliwy, który tylko podchodzi pod domy, żeby straszyć ludzi i wyjadać śmieci. Nie. Zresztą, no właśnie, śmieci i ogólnie materia organiczna, może tak w szerokim tego znaczeniu, bo to są no właśnie odpadki, nie? To, co nie chcemy. Wabiło te niedźwiedzie, no i przyzwyczaiło do tego, że one się pojawiają. No, zazwyczaj są to samice, no samce tam wolą sobie bardziej połazić, więc samice to są te osobniki, które bywają w zabudowie, no a niestety samica ma młode. I to tak niestety to wygląda, że te niedźwiedzie, od których się problem zaczął, z uwagi na to, że no, nie podejmowaliśmy wcześniej takich działań ograniczających ten proces, bo pierwsze takie przypadki problemowych niedźwiedzi to jeszcze tam około roku 2015-2018, więc ten proces postępował z uwagi na to, że samice miały młode, te młode też zdążyły dojrzeć, też miały młode, no i teraz mamy tą liczbę niedźwiedzi problemowych większą, aczkolwiek jeszcze to nie jest też tak drastyczny problem, z którym jeżeli naprawdę weźmiemy się do roboty, wszyscy, bo to nie mówię o Ordosiu, który ma na ten projekt jako do realizacji, bo on jest skierowany na ochronę niedźwiedzia poprzez kompensowanie, poprzez ograniczanie tych sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest rola też innych organów, jak wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, służby, więc tutaj wszyscy w sensie te służby musimy wspólnie działać w tym kierunku, żeby te sytuacje konfliktowe były ograniczane do minimum. Bo zawsze one będą, ale wiadomo, musimy działać.
1: No to zapytam inaczej, jakie wy działania jako RDOŚ podejmujecie, no, żeby zneutralizować problem tych niedźwiedzi? Ja słyszałem, że no, jakiś czas temu wyszła informacja, że są te niedźwiedzie obrożowane. Na jakim etapie jest ten projekt?
3: Obroża daje możliwość monitorowania aktywności tego niedźwiedzia. Ten system działa w Tatrzańskim Parku Narodowym, sprawdza się świetnie, tam jeszcze dochodzi do tego możliwość, już wtedy możliwość puszenia tego gatunku przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, ponieważ tutaj to są pracownicy parku i działają na terenie parku. Więc to jest wpisane w plan ochrony. Wszystko jest tutaj ok. Nasza specyfika jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ akurat problemowe niedźwiedzie nie występują na terenie żadnego z naszych parków, a występują w pobliżu zabudowy i to niestety w tych rejonach, które są mocno turystycznie oblegane, czyli Polańczyk, Cisna. No to oczywiście wiąże się właśnie, geneza tego wiąże się z tym, że jednak tych odpadków po wizytach turystów bywało więcej. Więc przynajmniej w parku tak działa i oczywiście ten model stosujemy u nas. Niedźwiedź jest monitorowany. Oczywiście ta obroża wysyła te sygnały, no nie z taką dużą częstotliwością, to wynika z tego, że no nie chcemy, żeby bateria od razu się zużyła, ale też ukształtowanie terenu nie pozwala na pełny zasięg, ale daje możliwość przynajmniej prześledzenia trasy migracji. Jeżeli ten osobnik sobie gdzieś tam idzie w kierunku miejscowości, wtedy przechodzimy na radio, czyli idzie człowiek z anteną, który już bezpośrednio szuka tego niedźwiedzia w tej bliższej odległości. Zresztą no, wiele tych osobników już wiemy, gdzie się pojawia, gdzie może się pojawić, w związku z tym tutaj jest to w pewnym sensie ułatwienie, ta obroża, a radio to już w ogóle. I oczywiście, jeżeli się taki delikwent pojawia, no to wtedy czeka go nieprzyjemna niespodzianka, ale właśnie o to chodzi, że niestety boli to, ale ma boleć, ponieważ ten niedźwiedź ma kojarzyć ten teren zabudowy z czymś nieprzyjemnym, a nie przyjemnym. Okay. To jest jeden element. Drugi kluczowy, bo to już jest działanie na skutku, na efekcie może w ten sposób tego procesu, który zaistnia tej habituacji. Natomiast koniecznym jest jeszcze ograniczanie, zahamowanie tego procesu. Tutaj kluczowa jest współpraca z gminami i wdrażanie tych kontenerów niedźwiedzioodpornych, nazwijmy to tak. Ponieważ chodzi o to, żeby te niedźwiedzie, nawet jeżeli pojawią się w pobliżu zabudowy, wabione zapachem, nie są w stanie do tego kontenera się dostać, do tego jedzenia. Raz, drugi, trzeci, jeszcze jeżeli dojdzie do tego płoszenia, no to on nie będzie już zainteresowany tym terenem. Ten model sprawdza się za granicą, bo problem niedźwiedzi to nie jest tylko nasz, bo wiele krajów ma dużo gorszą sytuację z niedźwiedziami, i też o dziwo nie tylko odszczał jest rozpatrywany, ale jest też tam szereg działań właśnie takich prewencyjnych stosowanych, więc to jest jedna rzecz i najważniejsza tak naprawdę. Kolejna to edukacja. Tutaj akurat musimy mocno popracować, bo patrząc na to, co się dzieje w sieci, bo to nie tylko media, a największe zasięgi mają social media i po prostu zwykli ludzie, którzy mają chęć, mają potrzeby wyartykułowania swoich racji, opinii i spostrzeżeń. One bazują na emocjach, na strachu i co prowadzi do ogromnych zasięgów. Stąd też to przerażenie i trwoga, które niestety skutkują tym, że no, mieliśmy właśnie już, no, mamy cały czas jeszcze problem z tym, że wiele ludzi rezygnuje z pobytu w naszym regionie, ponieważ obawia się niedźwiedzi. I to już absurd tej sytuacji jest taki, że obawiają się ludzie niedźwiedzi w pobliżu Łańcuta nawet. To po prostu to pokazuje, że to wymknęło się spod kontroli. Dlatego tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy umieli żyć z tymi niedźwiedziami. Oczywiście jest ich więcej, ale też rozwija się zabudowa w Bieszczadach. W pewnym momencie oczywiście, trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedyś Bieszczady były dużo, dużo bardziej zabudowane. Po wojnie dopiero właśnie ta dzikość wracała i jeszcze powiedzmy te 20 lat do tyłu patrząc, Bieszczady były dzikie, mało zaludnione, no ale teraz stały się popularne, rozwija się wiele tam agroturystyki i tak dalej, w związku z tym to też nie jest bez wpływu na to, że do tych kontaktów ze zwierzętami, chociażby z niedźwiedziem, wilkiem, dochodzi częściej.
1: No to dopytam, jak się zachować, gdy spotkamy takiego niedźwiedzia na swojej drodze?
3: Przede wszystkim nie panikować. Myślę, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, jest taka możliwość, aczkolwiek patrząc statystycznie, to częściej możemy go zobaczyć właśnie w pobliżu jakiegoś tam miejsca, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się pokarm, więc często to są miejscowości, niestety, w tym sezonie szczególnie turystycznym jeszcze. Natomiast to nie są oczywiście też, to nie jest tak powszechne. To też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że przyjedziemy do Polańczyka i zobaczymy niedźwiedzia. No, musimy mieć jednak te szczęścia. Natomiast poruszając się szlakiem, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy usłyszeć niedźwiedzia, który gdzieś tam zmyka przed nami, niż że go zobaczymy. Ale jeżeli już go zobaczymy, po prostu najlepiej powolutku wycofać się. Akurat pośpiech nie jest wskazany w tego typu kontaktach. szachach, bo zwierzęta mają taki instynkt, że uciekający człowiek to akurat może wyzwolić w nich reakcję, że jednak może dogonić i niestety zaatakować. Zresztą takie przypadki były, że osoba, która przeżyła najpierw tak zwany atak pozorowany, tylko czyli chodzi o to, że niedźwiedź chce pokazać, że no, nie za bardzo jest zadowolony z tego, że naszliśmy na niego i podbiegnie w naszą stronę, tam może nas pchnąć i tak dalej i odchodzi. To takie sytuacje się zdarzają. I najgorzej w tym momencie znaleźć sobie tyle odwagi, żeby uciekać, bo to i zresztą taki przypadek był, to doprowadziło do tego, że niedźwiedź dogonił i jeszcze, że tak powiem, poprawił. Więc tak, tutaj lepiej przeleżeć ewentualnie, albo jeżeli nie mamy tak niemiłego incydentu, po prostu przeczekać, żeby niedźwiedź sobie poszedł. I naprawdę w wielu przypadkach tak się to kończy, więc też nie ma co tutaj dramatyzować, że każdy kontakt z niedźwiedziem to jest tak duże ryzyko. Oczywiście jest to duży drapieżnik i miejmy na to patrzenie.
1: Ale chyba bardziej agresywne są samice, zwłaszcza jak mają młode.
3: Tak, to jest generalnie do przypadków tych takich, o których później rozpisują się media i które prowadzą do tego, że boimy się tych niedźwiedzi, mają miejsce na wiosnę i jesienią. I są to przypadki następujące. Człowiek wchodzi pomiędzy samicę a młodego, albo człowiek nachodzi na niedźwiedzia, który sobie odpoczywa. Czyli po prostu penetruje teren trudno dostępny, no bo tamte niedźwiedzie sobie szukają ciszy, spokoju. Więc wszystkie przypadki, łącznie z tymi tragicznymi, miały miejsce właśnie w takim terenie, z dala od zabudowy, kiedy to osoba znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
1: Czy gdy na przykład zauważymy niedźwiedzia, ale powiedzmy, że on nas nie zaatakuje, to czy
3: w większości przypadków on nas nie zaatakuje, to okay. Też jasno sobie
1: to
3: powiedzmy.
1: Czy, no to właśnie, jasne. Mhm. To czy my powinniśmy zgłosić to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że
3: nie.
1: Takie coś miało miejsce,
3: znaczy,
1: czy raczej nie?
3: Nie dramatyzujmy, bo to, że niedźwiedzia widzieliśmy w jego naturalnym środowisku, moim zdaniem to jest powód do radości. Jeżeli powiedzmy, to jest odległość bezpieczna, też ja nie tutaj nie sugeruję, żeby pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, to wyjęcie telefonu i robienie zdjęć temu niedźwiedziowi.
1: Albo lepiej selfie.
3: Tego nie rekomendujemy.
1: No tak.
3: Naprawdę oddalić się, pozwolić temu niedźwiedziowi po prostu odejść i zachwycać się tym, jak, no naprawdę ładne to jest zwierzątko. Może zachwycić. Natomiast, jeżeli zobaczymy niedźwiedzia już w pobliżu zabudowy, to należy zgłosić do, przede wszystkim w pierwszej kolejności, wójt, burmistrz. To są, że tak powiem, instytucje pierwszego kontaktu i to one dalsze czynności w tym wypadku będą wykonywać. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te tereny zabudowane i te gminy, w których problem z niedźwiedziami występuje, one mają zazwyczaj zezwolenie na płoszenie i te zezwolenia są tak skonstruowane, że płoszyć może każdy, czyli po prostu mieszkaniec, na którego posesji jest niedźwiedź. I to też apel. Naprawdę pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, to nie powinien być telefon i relacja do social mediów, tylko skorzystanie z tej możliwości płoszenia tego niedźwiedzia. Po prostu, jeżeli nie chcemy tych niedźwiedzi na podwórku, to zróbmy tak, żeby ich nie było. Po prostu, bo akurat efekt jest odwrotny, no bo przychodzi niedźwiedź, jest filmowany, jest relacja na socialach, są zasięgi i później jest konsekwencja tego, że jest tragedia, dramat, że niedźwiedzie podchodzą tak blisko zabudowy. Mamy możliwość płoszenia, mamy możliwość płoszenia, płoszmy.
1: No, większość gmin podkarpackich chyba
3: dokładnie
1: ma.
3: Tak.
1: No dobrze, to zostawmy już te niedźwiedzie w takim razie, odejdźmy sobie od niedźwiedzi, przejdźmy sobie do ptaków. Wspomnieliśmy już o orlikach krzykliwych, ale mamy też bociana czarnego czy puchacza. Które gatunki ptaków są dziś największym powodem do dumy podkarpackich przyrodników?
3: No niewątpliwie, znaczy dla ornitologów, bo przyrodnik, ornitolog okay, to są dwie grupy osób. Aczkolwiek rzeczywiście w większości przypadków, mówiąc przyrodnik, myślimy ornitolog, bo tych ornitologów jest dużo. No rzeczywiście ptaki są ciekawe i piękne. No i jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś ulubiony gatunek. Niewątpliwie orzeł przedni, to jest powód do dumy, bo mamy go licznego, no w sumie największa populacja. No i piękny ptak, ogromny, no super, można się tym zachwycać. Orel krzykliwy, oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo fajne, szybujące orliki tam właśnie w okolicach Mogórskiego Parku Narodowego. Piękny widok, można się tak samo zachwycać. Bocian czarny, oczywiście, uwielbiam, naprawdę, to jest tak fajny gatunek. Dobra, no ten biały też jest w porządku, aczkolwiek on akurat jest dość powszechny, ale to też w sumie może warto podkreślić, no już nie aż tak czasami powszechny, bo przecież lata 90. i Stubno to była stolica bocianów, tam mieliśmy największą populację. Teraz niestety w wielu częściach kraju z uwagi na presję zabudowy ubywa się disk. No, ten gatunek, gnieździ się w pobliżu zabudowy, ale tak naprawdę warunkiem jego występowania jest obfitość pokarmu. No jeżeli nie ma tego pokarmu, no to lęgi będą słabsze, aż w końcu po prostu postanowią bociany, że ten teren już nie jest tak super i się wyprowadzą. No w mojej miejscowości akurat gniazd przybywa, co mnie bardzo cieszy, ale są takie rejony Polski, gdzie tych pospolitych, no bocian biały to jest wręcz symbolem, nie, Polski, więc na Podkarpaciu też zawsze tego sporo było, ubywa, także to nie jest fajne. Co jeszcze? Żołna. No przecudowny ptak, kiedyś gatunek kojarzony z rezerwatem przyrody Żołna w Jastkowicach. Teraz jest częstszy, bo pojawia się w wielu lokalizacjach. No troszeczkę on ma biologię podobną do jaskółki, lubi takie skarpy lesowe, więc też na Podkarpaciu można go częściej spotkać aniżeli kiedyś. Niestety tutaj akurat to trzeba podkreślić, zaginął nam drugi przepiękny ptak. Prawdopodobnie wyginął.

0: Generalnie jest naprawdę sporo takich gatunków, które są takimi perełkami, jeżeli chodzi o ornitofaunę, i one są tutaj właśnie u nas na Podkarpaciu możliwe do zaobserwowania.
1: SK Przemyśl News.
2: Dużo dobrej zabawy w wielu miejscach Polski. My to jesteśmy Wam w stanie zagwarantować w Esce. Ale w Esce zapraszamy też fajnych, inspirujących ludzi po to, żeby z nimi porozmawiać i przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, w którym prezentujemy Wam najciekawsze rozmowy z najciekawszymi, inspirującymi ludźmi. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Podkarpacie to region niezwykle różnorodny przyrodniczo, a ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne pozwalają odkrywać jego najcenniejsze zakątki z nieco innej perspektywy. W pierwszej części rozmowy przyjrzymy się m.in. ścieżkom w powiecie przemyskim i rzeszowskim, a także zajrzymy w Bieszczady, gdzie przyroda musi mierzyć się z trudnymi warunkami i sporym ruchem turystycznym. O tym, co można zobaczyć na tych trasach, jaką rolę pełnią one w edukacji przyrodniczej i jak korzystać z nich tak, by nie szkodzić naturze, rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
3: Rafał Szela, architekt krajobrazu. Pomagam żyć bliżej natury.
2: Okej, dzisiaj rozmawiamy sobie o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu. Czym właściwie są te ścieżki?
3: Ścieżki przyrodnicze są takie miejsca, które pokazują coś szczególnie cennego, ważnego, wartego uwagi. Coś takiego, na czym możemy się dłużej zatrzymać, zamyśleć, zadumać, gdzie możemy po prostu pojechać i zrobić z tego cel naszej niedzielnej bądź świątecznej wycieczki po prostu.
2: A jaką funkcję powinny pełnić we współczesnym świecie te ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dydaktyczne właściwie?
3: Funkcja jest przede wszystkim przekazywania, pokazywania i opowiadania o tym, co w tej naturze jest jakby prawdziwe, co jest w niej ważne, jakie procesy zachodzą w naszej otaczającej nas przyrodzie, co się dzieje, co się zmienia w czasie, ponieważ no, te ścieżki przyrodnicze też są wyznaczane, one podlegają normalnym procesom, są żywe, zmieniają się każdego roku, zmieniają się o różnych porach roku, inaczej będzie wyglądało na wiosnę, inaczej będzie wyglądało jesienią. Zresztą cel tych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych jest też związany często z jakąś historią miejsca, bądź z konkretnymi roślinami, które tam występują. Na przykład w rezerwacie Bór, niedaleko Rzeszowa, można zobaczyć tą wierzbę uszatą. To jest jedyna roślina, która jest w naszym polskich realiach zapylana przez sikorki, czyli przez ptaki.
2: Okej, okay, a jest jeszcze taki wyróżnik gdzieś na Podkarpaciu, poza tym miejscem, tym borem? Jest na przykład w powiecie przemyskim coś takiego, albo w powiecie starowolskim?
3: Tak, no jest oczywiście dużo. No jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, to tutaj trzeba wspomnieć o rezerwacie florystycznym Szachownicy Kostkowanej w Krównikach. To jest no, przepiękna roślina, która pojawia się wczesną wiosną, kwitnie, którą można obserwować z daleka, i tam też jest to miejsce tak urządzone, że my nie przechodzimy, my ją obserwujemy. Ale walor i piękno tej szachownicy możemy obserwować dzięki temu, że kosimy tą łąkę tradycyjnie kosą w odpowiednim momencie, tak by dominujące trawy zlikwidować i by te delikatne rośliny mogły pojawić się, okazać swoje piękne kwiaty.
2: A północ Podkarpacia?
3: Na północy Podkarpacia na szczególną uwagę zasługują na przykład rezerwat wodno-florystyczny Pniów, niedaleko miejscowości Radomyśl nad Sanem. Tutaj główną atrakcją jest pływająca kotewka orzech wodny, która pięknie pływa na tafli wody. Liczne ptaki, oczywiście czaple, siwe, zimorodki, kaczki. Tutaj można bardzo dużo zobaczyć. Są malownicze pomosty i punkty obserwacyjne. Z innych ciekawych atrakcji to jest na przykład rezerwat przyrody Kamera, niedaleko miejscowości Jeżowe. I tutaj to jest rezerwat bagienny, gdzie możemy zobaczyć borówki bagienne, rzadkie mchy, torfowce oraz miękkie poduchy rosiczki. Rosiczka jest rośliną owadożerną. Poza tym bagno zwyczajne, czyli tak roślina, którą pamiętamy kiedyś z dawnych lat, z historii, używana na Podkarpaciu była do walki z molami w naszych domach, szafach, gdzie przechowywane były kożuchy. Więc te rośliny możemy zobaczyć, w jaki sposób one tam występują i naturalnie rosną.
2: Okej, okay, to do poszczególnych rejonów Podkarpacia jeszcze dojdziemy w kolejnej części rozmowy. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia chciałbym zapytać, jak pan ocenia rozwój ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu tak w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich lat?
3: Na przestrzeni ostatnich kilku lat trzeba powiedzieć, że ścieżek przyrodniczych na Podkarpaciu jest coraz więcej. Tworzone są w nowych miejscach, w nowych lokalizacjach, tworzone są przez Lasy Państwowe, tworzone są przez urzędy gmin i jest naprawdę na Podkarpaciu dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawych roślin.

0: do pokazania i przede wszystkim zjawisk przyrodniczych, bo o te chodzi zazwyczaj najbardziej. Tutaj są i zwierzęta, i rośliny, które żyły na tym terenie, żyją nadal, które mają duży wpływ na to, w jaki sposób my odbieramy tą przyrodę, w jaki sposób my się czujemy na nim, w otoczeniu przyrody, to trzeba powiedzieć. I tutaj cieszy też to, że te ścieżki przyrodnicze są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo albo zwracają uwagę na szczególne walory roślin, na przykład tutaj jest taka ścieżka przyrodnicza niedaleko koralowa, która zwraca uwagę na bezkoralowy, który przepięknie jesienią wygląda. Inna ścieżka zwraca uwagę na kłokoczkę południową. To tradycja zdecydowała o tym, że ta roślina nadal jest, nadal istnieje, gdzie była wykorzystywana po prostu przez ludność. Są też miejsca, gdzie takie bardziej podmokłe, tutaj no, na szczególną uwagę też zasługuje taki rezerwat brodoszurki, gdzie jest to rezerwat bagienny, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób przyroda akumuluje nadmiary wody, takie intensywne opady, w jaki sposób ona sobie z tym radzi. Jak wygląda cała struktura takiego ekosystemu. Można zobaczyć oczywiście też roślinność nadrzeczną, nadwodną, w jaki sposób ona z kolei oczyszcza, powiedzmy, wodę. Można przyjrzeć się też no, chociażby tej roślinności wodnej, jak kotewka, orzech wodny, czy popatrzeć, zobaczyć, jak wyglądają rośliny owadożerne i chociażby te wspomniane już przeze mnie wierzby zapylane przez sikorki. Tych miejsc jest dużo. Naprawdę jest ich coraz więcej. Dla mnie ważne by było, gdyby powstało takie miejsce gdzieś w przestrzeni, powiedzmy nawet internetowej, w której można byłoby w łatwy sposób wyszukiwać te miejsca, ponieważ te ścieżki są, ale o nich możemy, o ich istnieniu możemy dowiedzieć się na stronach nadleśnictw, na stronach urzędów gmin, w innych miejscach, informacjach turystycznych. Czasem ktoś je w prywatnym blogu też opisuje, to też warto zapoznać, ale nie ma takiego miejsca, gdzie można by było je wyszukiwać, tak bezpośrednio nawet na mapie.
1: Tak, nie ma takiego miejsca, gdzie zbiorczo by było wszystko pokazane na mapie dokładnie, że można było sobie kliknąć i tutaj jest ta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza i nie ma w ogóle żadnego opisu ani nic, tylko trzeba, tak jak pan mówi, wchodzić na poszczególne strony nadleśnictw i tam się dopiero dowiadywać, albo urzędy gmin, no właśnie. Więc no to jest też taka sugestia na przyszłość, że może fajnie by było coś takiego stworzyć.
0: Jest takie miejsce właśnie do zagospodarowania, żeby można było usiąść na chwilę, wpisać sobie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zobaczyć i zaplanować po prostu niedzielny wyjazd, w które miejsce pojedziemy, gdzie się możemy zatrzymać, ile czasu, powiedzmy, nam zajmie zwiedzanie tego miejsca i oczywiście co tam jeszcze możemy więcej zrobić, czy możemy usiąść na ławce, pooglądać, pocieszyć się dalekimi widokami, czy poczytać też o różnych wydarzeniach z historii, które no, kiedyś miały miejsce.
1: No tak, a Podkarpacie w ogóle jest chyba szczególnie dobrym miejscem do tworzenia takich ścieżek, bo no, ten teren jest dość rozległy, poza tym mamy też Bieszczady.
0: Tak, mamy Bieszczady, mamy Połoniny, mamy różnorodną roślinność, która zmagała się z wiatrem i z różnymi warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Mamy budowę geologiczną różną, no można powiedzieć, że budowa geologiczna Podkarpacia jest trochę jak tort. Są twarde skały i są też miękkie łupki, są różne miejsca, gdzie są bardziej ilaste, które też możemy zobaczyć. No i są te wspaniałe podmokłości też, te rezerwaty bagienne, gdzie możemy się przyglądać po prostu, jak przyroda radzi sobie z zasiedleniem takich miejsc, gdzie stagnuje po prostu woda.
1: No i ta różnorodność właśnie tego regionu przekłada się na różnorodność tematyczną tych ścieżek, bo każda z nich tak naprawdę jest trochę inna.
0: Tak, dokładnie, każda jest inna. W każdym miejscu możemy zobaczyć coś innego i też trzeba powiedzieć, że każde z tych miejsc powinniśmy też wybierać w innych porach roku. Oczywiście zawsze można się pojechać, zawsze można zobaczyć, ale jeżeli chcemy zobaczyć szachownicę kostkowaną, to musimy pojechać w kwietniu. Jeżeli chcemy zobaczyć inne, to trzeba pojechać, powiedzmy, jak chcemy zobaczyć te korale z bzu koralowego, to trzeba pojechać jesienią po prostu, czyli trzeba też planować w taki sposób, że pojawiać się tam w tych momentach, które są, powiedzmy, najbardziej atrakcyjne, jeżeli mówimy o roślinach. Natomiast oczywiście zawsze można pojechać, ponieważ te ścieżki są czynne 12 miesięcy w roku i zawsze można je przejść, zawsze zwiedzić i przyjrzeć się po prostu tej funkcjonującej przyrodzie, a za każdym razem zobaczymy zdecydowanie coś innego.
1: A jakich zagadnień najczęściej dotyczą te ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze? To jest ochrona przyrody, geologia, historia, czy może właśnie kultura regionu? Bo to jest bardzo rozległa, że tak powiem, tematyka.
0: Tematyka jest rozległa i teraz każde to miejsce ma właśnie właśnie taką swoją historię. Na przykład w rezerwacie Mujka jest Diabli Kamień. To jest jakaś legenda. W innym miejscu no, są rośliny. Tutaj czy kotewka orzech wodny, czy właśnie to bagno zwyczajne, czy powiedzmy stanowiska jakichś rzadkich storczyków, tak? W innym miejscu będą to naprawdę duże pomnikowe jodły i buki. To są tutaj takie drzewa, po prostu te gatunki mają duże znaczenie. Albo na przykład modrzew polski, tak? Który też jest objęty swoją ochroną. No, ale jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę sędziwe, duże topole, to też znajdziemy takie miejsce na Podkarpacie i na Podkarpaciu, gdzie je zobaczymy, tak? Więc tutaj jest różna historia i teraz każde to miejsce o czymś nam będzie opowiadać. No, tutaj wspomniany ten rezerwat w Krówniki na przykład mówi o tym, że ta gospodarka ludzka jest potrzebna, że to koszenie jest niezwykle potrzebne po to, żeby chronić tą konkretną roślinę. Bez koszenia po prostu ona w ciągu kilku lat zaginie, będzie jej coraz mniej, nie będzie tego pięknego widoku, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że i jest ta dzika przyroda i jest ta nasza gospodarka, którą prowadzimy i to wszystko ma swój zawsze jakiś złoty środek i można to w jakiś sposób też pogodzić i pokazać, że to jest potrzebne, że takie zabiegi są potrzebne, ale też ten sędziwy las, w którym leżą kłody drzew, które podlegają temu naturalnemu rozkładowi, gdzie to wszystko gnije, rozrasta się i wyrastają nowe samosiewy na tym rozkładającym się materiale biologicznym, to wszystko też jest warte zobaczenia, to też takie miejsca musimy mieć, czyli tu różne rzeczy decydują. Natomiast no, jakieś skalne struktury, gdzie, żeby zobaczyć, no, chodzimy codziennie, oglądamy się, chodzimy chodnikami miast, głównie nie wnikamy w to, co jest pod spodem, natomiast jak pojedziemy w takie miejsce naturalne, to zobaczymy, w jaki sposób się to kształtowało, w jaki sposób te skały wietrzeją, jak powstają gołoboża, w jaki sposób no, te łupki się wysypują z pomiędzy tych warstw takich twardych, stabilnych, tak? W jaki sposób to wszystko jest w ogóle zbudowane i dlaczego tak się dzieje, że potoki żłobią te koryta coraz większe. No to jest naprawdę niezwykle ciekawe.
1: No to teraz przejdźmy sobie do poszczególnych rejonów Podkarpacia i je trochę bardziej omówmy szerzej. Zacznijmy może od powiatu przemyskiego. Jak ocenia pan tutaj tę ofertę ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w tym powiecie?
0: W powiecie przemyskim na przykład ścieżka Dolina Hołubi, ochrona krajobrazu Głębokiego Jaru, potoku Hołubi, pokazane procesy erozji rzecznej w skałach Fliszu Karpackiego, czyli tutaj no, bardzo, bardzo ciekawe i unikalne lasy grądowe. Tak? Mhm. Na przykład ścieżka Krępak, zachowanie naturalnego lasu jadłowo-bukowego Pogórza Przemyskiego. Tutaj ze szczególną uwagę storczyki występują.
1: W tym miejscu, tak?
0: Tak, można zobaczyć storczyki idąc po prostu spacerując tą ścieżką. Na przykład rezerwat leśny Jastkowice, to zachowany wielogatunkowy las mieszany o charakterze puszczańskim, pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej, tak? Czyli tam 200-letnie dęby szypułkowe potężne, tak? I rezerwat przyrody, na przykład Kamera, no tutaj jest bagnisty, tutaj mokradeł, możemy zobaczyć, jak funkcjonują te torfowiska wysokie i przejściowe, tak? W jaki sposób, no tam możemy też spotkać te owadożerne rosiczki okrągłolistne.
1: A które miejsce, która ścieżka w powiecie przemyskim wyróżnia się największym potencjałem edukacyjnym?
0: O, to bardzo trudne pytanie, bo każdy z nich ma bardzo duży walor edukacyjny, natomiast no, myślę, że ten rezerwat przyrody Kamera warto zobaczyć, warto też pojechać, zobaczyć tą szachownicę kostkowaną, o której rozmawialiśmy wcześniej, w rezerwacie Krówniki. To wszystko zależy od tego, co konkretnie chcielibyśmy zobaczyć, albo w jakim miejscu. Wiadomo, w upalny dzień lepiej pojechać tam, gdzie jest więcej wody. Natomiast z kolei w chłodne dni lepiej pojechać, zobaczyć po prostu, jak funkcjonuje las, który jest no, bogaty w różne rośliny, w różne struktury przede wszystkim. No i oczywiście te wszystkie ścieżki też mają jakieś tam swoje historie inne, więc też warto poczytać na początek chociażby tą tablicę informacyjną, zobaczyć, co tam jeszcze możemy poza roślinami, poza przyrodą spotkać.
1: Czy to przygraniczne położenie tutaj tych ścieżek, bo to powiat przemyski, no to tutaj zaraz przy granicy, wpływa jakoś na ich charakter?
0: Myślę,
1: na tematykę?
0: No w okolicach Przemyśla możemy też zobaczyć, na twierdzę Przemyśl.
1: Tak, no tak, to jest charakterystyczne właśnie, charakterystyczne miejsce, jedno z najpopularniejszych chyba w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu.
0: Dokładnie tak, natomiast generalnie tutaj chodzi w ścieżkach chodzi o tą przyrodniczą część, czyli o to, w jaki sposób się ta roślinność kształtowała, w jaki sposób funkcjonowały dane zbiorowiska roślinne i w jaki sposób zagospodarowywane są różne miejsca, doliny rzeczne i takie miejsce bardziej może podmokłe. Tak? Mhm.
1: No dobra. Jakie walory przyrodnicze tego powiatu przemyskiego są pana zdaniem wciąż niewystarczająco wykorzystywane?
0: Myślę, że tutaj warto wykorzystywać różnorodność drzewostanu i pokazywać na przykład taki się bardzo wiekowy drzewostan leśny. Tutaj zdecydowanie o tym warto wspominać, ponieważ jest tego w powiecie przemyskim dość dużo. Oraz o takich aspektach gospodarowania, wykorzystywania przyrody przez człowieka, czyli jakieś rudy metali, pozyskiwanie gazu, pozyskiwanie ropy naftowej. No to coś jest też z tym powiatem troszeczkę wiąże, bo to było już od wieków robione. No i tutaj też można zwrócić uwagę, bardziej zwracać uwagę jeszcze na wykorzystanie rolnicze terenu, tak? Czyli że pojawiają nam się konkretne rośliny dzięki temu, że w odpowiedni sposób gospodarujemy, w odpowiedni sposób kosimy, w odpowiedni sposób uprawiamy tą żyzną glebę powiatu przemyskiego i wtedy mamy tą dużą atrakcję, duże wartości. I oczywiście te wartości historyczne w powiecie przemyskim są bardzo ważne, związane z twierdzą Przemyśl, związane na przykład z zamkiem w Kresiczynie, powiązania widokowe, czy różne struktury, które powstawały dzięki, związane jakby z branżą architektury i krajobrazu, czyli różne powiązania widokowe na to i dawne podworskie pozostałości, jakby ogrodów dworskich, no to też wszystko warto pokazywać, warto na to zwracać uwagę, bo tutaj możemy też te ścieżki edukacyjno-przyrodnicze budować pod określonym kątem, tak, czyli pokazywać jakąś historię związaną właśnie z człowiekiem.
1: No dobrze, to z powiatu przemyskiego przejdźmy sobie teraz do powiatu rzeszowskiego. Powiat rzeszowski kojarzy się głównie z rozwojem urbanistycznym, no ale czy mimo tego posiada on atrakcyjne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne?
0: Oczywiście, że tak. Już niedaleko Rzeszowa, w rezerwat Zabłocie w Bratkowicach, można sobie pooglądać, zobaczyć rośliny owadożerne, można widłaki chronione zobaczyć i to są lasy bagienne i torfowiskowe, tak? Mhm, tak. Czyli tam możemy zobaczyć, jak ta naturalna gąbka, która chłonie wodę opadową, po prostu jak ona funkcjonuje, no to warto tam pojechać i się temu przyjrzeć. No tutaj ścieżka ekologiczna w Ścianie, Olszyny, tutaj też możemy przejść przez ten malowniczy, taki podmokły teren, zobaczyć płazy, zobaczyć rośliny i zobaczyć przede wszystkim organizmy, które żyją w takie wodno-błotne, tak? Czyli to też są bardzo szczególne układy roślin i warto się im przyjrzeć. Wspominałem i tutaj podkreślam, ponieważ naprawdę jest atrakcyjny, ciekawy rezerwat przyrody Brodoszurki, niedaleko Dubiecka. Warto tam pójść, zobaczyć, przejść się tymi kładkami drewnianymi, pomostami. Tam zobaczymy to bagno zwyczajne. Gdy chcielibyśmy się przejść trasą geologiczną i zobaczyć działalność bobrów, warto wybrać się do rezerwatu przyrody Mójka w Błażowej. Tam są dwie trasy dostępne o różnych długościach i też specjalne miejsce widokowe, z której w altanie można sobie usiąść i zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują te mokradła, gdzie występują bobry, w jaki sposób ta przyroda sobie radzi i na ile ta działalność tych zwierząt jest niezwykle, niezwykle ważna.
1: Czyli tych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych trochę jest w powiecie rzeszowskim, a czy widzi pan takie przestrzenie na terenie tego powiatu, gdzie te ścieżki mogłyby jeszcze powstać? Czy są takie miejsca, takie białe plamy, w których można by było stworzyć taką ścieżkę? A tak z pana perspektywy.
0: Z mojej perspektywy? No myślę, że ciągle możemy tworzyć nowe ścieżki, ponieważ naprawdę mamy bardzo bogatą historię, mamy bardzo dużo miejsc, w których różne wydarzenia historyczne miały miejsce. Moim zdaniem wciąż jest wiele bardzo ciekawych układów roślinnych, które możemy pokazać, zbiorowisk roślinnych w różnych ukształtowaniach terenowych i tutaj są naprawdę duże możliwości. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że te ścieżki przyrodnicze mogą z czasem być coraz bardziej popularne i myślę, że warto by były bardziej popularne i wtedy większa ilość odwiedzających potrzebuje większej ilości miejsc, żeby to się ładnie wszystko nam tutaj rozłożyło, żeby te ścieżki nie były zbyt intensywnie wykorzystywane, więc w związku z tym ta mapa moim zdaniem cały czas ma szansę być rozbudowywana i możemy tutaj naprawdę zwracać uwagę i na rośliny i na zwierzęta, które żyją, możemy pokazywać różne zbiorowiska roślinne, czy to boru suchego, mieszanego, lasu mieszanego, czy stanowiska jodły, stanowiska chociażby modrzewia, tutaj jest tego dużo. dużo, zwracać uwagę na rośliny, na drzewa, na rośliny runa, na podszyt. Możemy pokazywać dziko żyjące zwierzęta przede wszystkim, czyli zrobić miejsca do obserwacji tych dzikich zwierząt, gdzie będą wystawiane paśniki, gdzie sarny, jelenie i może nawet łosie będą pojawiać się, gdzie będzie można się im życiu przyglądać. No oprócz tego bobrów jest też coraz więcej na Podkarpaciu i w wielu miejscach są naprawdę aktywne i warto się też wybrać i zobaczyć, tak, w jaki sposób one regulują te stosunki wodne, w jaki sposób budowa ich tam, co zmienia w krajobrazie, na ile ich działalność jest ważna. No można powiedzieć, że z jednej strony jest trochę destrukcyjna, bo trochę burzy nasz jakiś taki porządek i ogólny pogląd na przyrodę, ale z drugiej strony one są bardzo istotnymi, ważnymi organizmami, które regulują te stosunki wodne, które pozwalają stworzyć naprawdę duże rozlewiska, takie naturalnie funkcjonujące rozlewiska, a one z kolei będą na przykład przejmować nadmiary wód opadowych w przypadku jakichś intensywnych burz, które no, od czasu do czasu też Podkarpacie nawiedzają, więc takie miejsca są istotne, żebyśmy pokazywali, tłumaczyli, edukowali społeczność w temacie funkcjonowania otaczającej nas przyrody oraz tego, w jaki sposób my, tworząc i współpracując z tą przyrodą, możemy różnym problemom, które nas dotykają, zapobiegać.
1: No to mieliśmy powiat przemyski, mieliśmy powiat rzeszowski, to teraz przenosimy się na południe Podkarpacia, czyli w nasze piękne, urokliwe polskie Bieszczady. Bieszczady, jak wiadomo, są symbolem dzikiej przyrody. Czym tamtejsze ścieżki różnią się od tych w pozostałych częściach Podkarpacia?
0: No zdecydowanie one są tworzone powiedzmy na innych wysokościach, tak?
1: No tak, więc, to prawda.
0: Więc tam mamy...
1: To są inne wysokości,
0: mamy zupełnie inne układy roślin.
1: Tak.
0: Tam na dużych wysokościach występują żygołoboża i ponieważ no, przyroda jest poddawana próbom różnych czynników atmosferycznych, powiedzmy silnych wiatrów i to one kształtują i decydują o tym, w jaki sposób znane nam z dolin drzewa na przykład wyglądają. Gdy patrzymy na przykład na buka, on będzie na terenach nizinnych rósł, na niewielkich wzniesieniach będzie rósł, będzie dużym, smukłym, sędziwym drzewem, będzie wyglądał zupełnie inaczej. A jeżeli pojedziemy sobie w Bieszczady i zobaczymy tamtego buka, to zobaczymy, że on jest taki bardzo pokręcony, gdzie ma bardzo powyginane pędy, dużo ma różnych uszkodzeń, jest cały czas smagany wiatrem, deszczem, śniegiem zalegającym, częściowo połamany i on po prostu jest taki niski. On nie potrafi wyrosnąć wysoko, no bo nie ma tam ku temu warunków. Tam ta przyroda mu przeszkadza w tym, żeby on
1: czyli po prostu
0: był tak samo
1: słuchny. Czyli
0: warunki atmosferyczne, długość zalegania też okrywy śnieżnej, to wszystko ma niebagatelne znaczenie i też pokazuje, że rośliny, które rosną niżej, wyglądają inaczej. Są naprawdę dużymi drzewami, natomiast rosnące tam wysoko w Bieszczadach już będą bardzo karłowate i bardzo, bardzo zniekształcone. Zresztą nie tylko buki, bo tutaj sosna, zasięg sosny też ma swoje ograniczenia i też jak się przyjrzymy tej przyrodzie, ona wygląda zupełnie inaczej, czyli też warunki siedliskowe i wpływ czynników atmosferycznych ma duże znaczenie na to, w jaki sposób te rośliny rosną, jakie osiągają rozmiary.
1: Okej. A jak pogodzić w ogóle rosnący ruch turystyczny z ochroną cennych ekosystemów w Bieszczadach? No bo wiadomo, że ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest większy niż w pozostałych częściach naszego województwa. Te ścieżki często są też zadeptywane, rośliny też, wiadomo, mogą ulec zniszczeniu, no bo ludzie różnie się zachowują na szlakach. No więc jak pogodzić właśnie ten rosnący ruch turystyczny z tą ochroną tej przyrody?
0: Właśnie, to jest też taka część edukacyjna. Z jednej strony mówimy, że mamy ciekawe rośliny, że mamy coś bardzo interesującego do zobaczenia. To powoduje, że generuje nam ruch turystyczny. Ruch turystyczny ma swoje oscylacje. Raz jest go więcej, raz jest go mniej.
1: No, myślę, że w zależności od sezonu.
0: W zależności od sezonu, od pory roku, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda na przykład, czy maj jest ciepły, czy jest zimny. Tutaj to ma duże znaczenie, bo lubimy pojechać gdzieś daleko, no, gdy mamy taką przewidywalną pogodę. Tak? Wybieramy się na wycieczkę, czy to jednodniową, czy kilkudniową, to chcemy mieć w miarę przewidywalną pogodę, żeby tam spędzić miło ten czas, no, trochę się poopalać, przejść, pooglądać, przede wszystkim popatrzeć na dalekie widoki w Bieszczadach. No i tutaj też pokazując większą ilość tych atrakcyjnych miejsc, my w jakiś sposób rozdzielamy ten ruch turystyczny. Oczywiście są w Bieszczadach i zawsze będą takie miejsca szczególnie uczęszczane, na przykład Połoniny Caryńskie, czy Wielka Rawka, tam zawsze zawsze będzie ruch turystyczny, bo tam to już są tak znane miejsca, gdzie no, każdy chce je zobaczyć. Każdy chce wyjść, zobaczyć, zdobyć ten szczyt, przejść się tym szlakiem i tam na to takiego wpływu dużego, znaczy tam ten ruch będzie zawsze duży, zawsze będzie większy. Ale jeżeli my jeszcze stworzymy coś, co będzie mniejsze, bardziej może dostępne na krótszą wycieczkę, to my też część tego ruchu, powiedzmy, jesteśmy w stanie zagospodarować inaczej tego turystycznego, pokazać więcej ciekawych miejsc, w związku z czym no, nasilenie ruchu w tych konkretnych miejscach się zmieni. No oprócz tego no, tutaj też trzeba edukować społeczeństwo o tym, w jaki sposób się zachowywać na tych ścieżkach, w jaki sposób wchodzić, żeby też ten ruch był jakby skanalizowany, żeby nie zadeptywać coraz szerzej i coraz bardziej, tylko...
1: To jak edukować? Poprzez tablice informacyjne czy poprzez jakieś ulotki? Jaka jest najlepsza metoda według Pana?
0: Tablice informacyjne są bardzo ważne. Przede wszystkim przykład jest ważny, tak? W jaki sposób każdy z nas zachowuje się w rezerwacie. My pokazujemy innym osobom, które też idą i też idą często z dziećmi. Dzieci w szczególności odbierają obraz. Patrzą, obserwują tych dorosłych. Jak się dorosły zachowuje, tak?
1: No tak, patrzą na nich i potem ich naśladują,
0: tak,
1: nie?
0: Potem
1: no
0: ich naśladują. W związku z tym, no, każdy z nas musi się, to znaczy powinien się troszeczkę też zastanowić, w jaki sposób on się zachowuje, tak? W jaki sposób idzie, co zabiera ze sobą i co ze sobą przynosi z powrotem, tak? Żeby niczego tam nie zostawiać chociażby. W jaki sposób przechodzimy, tak? Czy przechodzimy tym wyznaczonym konkretnie szlakiem, czy próbujemy szukać jakichś swoich ścieżek, swoich dróg, no bo jak nas zobaczy kilka osób, to zaraz pójdą też za nami gdzieś obok. W związku z tym, no ten szlak robi się coraz szerszy, a nie chcemy, żeby ta przyroda była na tyle zadeptywana, więc korzystajmy z tego szlaku, który jest po prostu wyznaczony. Nie róbmy dzikich ścieżek, tylko idźmy tędy w taki sposób, w jaki sposób jest no przewidziany, więc to jest istotnym walorem. Oczywiście tutaj rozmowa też turystów między sobą ma duże znaczenie, w jaki sposób my się też komunikujemy, rozmawiamy, w jaki sposób się witamy na szlaku i w jaki sposób też idziemy grupą, bo często wychodzi się grupami, na przykład kilkunastoosobowymi, czy my idzie, potrafimy iść jedni za drugimi, czy musimy iść obok siebie. No wtedy zajmujemy większą szerokość, jak idziemy obok siebie, w związku z tym wydeptujemy większy, szerszy szlak.
1: Tak, a w przypadku szlaków górskich, czy jakichkolwiek innych, najlepiej jest iść mięsiego.
0: Tak, iść jeden za drugim po prostu, bo te szlaki są też wąskie, w związku z tym możemy też wybieramy sobie w zaś szerokości tego szlaku takie miejsca, gdzie nam jest łatwiej poruszać się, tak, bo no, każdy z nas ma troszeczkę inną sprawność fizyczną, nie każdy potrafi duże stopnie pokonywać. Czasami ktoś musi iść troszkę tak raz bliżej prawej, raz bliżej lewej po to, żeby sobie trawersować tą drogę i żeby było mu łatwiej się wznosić jednak w górę i nie, to dużo w górę. Tak?
1: No tak, to prawda. Okej, a dopytam, która bieszczadzka ścieżka przyrodniczo-edukacyjna jest według Pana wzorcowa, jest najlepsza? Może ma Pan jakąś taką swoją ulubioną? O tak.
0: Moja ulubiona ścieżka? Moja ulubiona ścieżka to jest Połonina Wetlińska i jedno i drugie dojście do chatki Puchatka.
1: Czyli najpopularniejsza, no,
0: to jest taka najpopularniejsza. Oczywiście tak. No, na dużą uwagę zasługuje też Połonina Ceryńska Wielka Rawka chociażby. No, to tam też warto pojechać, warto się przejść i zobaczyć. No, to są takie miejsca no, znane i uczęszczane. Tak? Cel wielu, wielu, wielu wycieczek po to, żeby pojechać w Bieszczady, objechać dużą pętlę i tam od południowej strony wejść na tą Połoninę Wetlińską, spędzić tam chwilę czasu, podelektować się tymi wspaniałymi widokami i albo zejść z powrotem tą samą trasą, albo przez Przełęcz Orłowicza.
1: A tak z Pana doświadczenia, czy turyści rzeczywiście chętnie korzystają z tych elementów edukacyjnych, które są na ścieżkach, czy raczej tak traktują je trochę tak z boku i raczej traktują ścieżki jedynie jako taką trasę spacerową?
0: No to tutaj mogą być podejścia różne. Z tych moich obserwacji, z moich pobytów na ścieżkach różnych edukacyjnych uważam, że duża grupa ludzi korzysta z tablic, ponieważ no nie każdy z nas ma taką samą wiedzę przyrodniczą, więc warto choćby nawet dzieciom przeczytać, pokazać na obrazku, czego się spodziewamy, więc tutaj co będziemy obserwować, na co będziemy zwracać uwagę, więc tutaj warto to zobaczyć. Oczywiście wielu też miejscach te ścieżki wykorzystywane są przez osoby, no, w takich celach trochę treningowych, można powiedzieć, bo jest wyznaczona trasa i ona ma swoją długość, na przykład 6 km, no i wtedy możemy sobie przejść, nie zwracając większej uwagi na przyrodę, możemy sobie przejść tak w formie treningowej, tak? Czyli robimy sobie czy to delikatną przebieżkę, czy po prostu taki szybki spacer, też można to w ten sposób korzystać. Natomiast z tego, co zauważyłem, są wykorzystywane te tablice informacyjne, są poszukiwane też informacje o tych ścieżkach, ponieważ no, duża część ludzi chce wiedzieć, co spotka w danym terenie, zanim tam jeszcze pojedzie, więc tutaj ta baza informacyjna moim zdaniem jest niezwykle ważna i ważna jest, to jest taka baza, którą do planowania i druga baza ta, która jest tam na miejscu. Dobrze jest, jeżeli ścieżki przyrodnicze mają początek i koniec w tym samym miejscu, czyli możemy zobaczyć, spojrzeć na mapę, popatrzeć, który wybrać kierunek, w którym pójdziemy, zapoznać się też z formą oznakowania, bo oznakowanie ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych jest różne. Z różnymi możemy się spotkać. Często są to też ścieżki jednokierunkowe. Wtedy też ta informacja jest ważna, bo jeżeli pójdziemy z małymi dziećmi, a zdarzy się okazja i potrzeba powrotu, no to wtedy, jak jest ścieżka jednokierunkowa, trochę trudniej się jest zorientować i też dobrze jest o tym wiedzieć.
2: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
3: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
2: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmieni, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień, ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczyna Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK. Radio SK, the good girl in your dream.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Iwona do mnie napisała pod 6-4-4-2-3-2, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, to postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no, nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wciąż możesz studiować.

0: Studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
1: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
10: Tomasz Widak, chcecie aktywnie spędzić czas? No to zaglądajcie do Przemyśla. Tam już w pierwszej połowie października rusza 14. edycja biegu pod hasłem Wyganiamy Raka. Przypomnę tylko, że ten jest organizowany przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, a w tym roku uczestnicy będą mieli do pokonania kilkukilometrową trasę.
11: Zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu Wilcze, nieopodal cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 km. To jest taki bieg bardziej rekreacyjny.
10: Mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. A bieg rusza 10 października. Szczegółowe informacje pojawią się już niebawem na stronie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo
15: od lat, tak, powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
15: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienią zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
10: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
11: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
10: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
12: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
10: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
9: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
15: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
16: Co czujesz?
15: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
16: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
15: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
16: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
15: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
14: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie, teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie? Co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie: ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

Alex Uren i Passengery w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: Westy gramy dla Was hity na czasie, ale podrzucamy Wam też najciekawsze imprezowe propozycje na Wasz wolny czas. I to jest właśnie ten moment. Tomasz Witek, witajcie. A teraz zabieram Was do Centrum Kulturalnego w Przemyślu, bo tam już w listopadzie odbędzie się prawdziwa stand-upowa trasa powiatowa. Łukasz Kowalski, Sebastian Rejent i Bartosz Zalewski ponownie pakują chlebaki, termosy i ruszają w Polskę, żeby rozbawić także tych, do których inni komicy czasem nie docierają. Będą trzy różne style, mnóstwo żartów, no i oczywiście sporo dystansu do otaczającej nas rzeczywistości, którą twórcy skomentują nie raz i nie dwa z przymrużeniem oka. Ja tylko przypomnę tak na koniec, że stand-upowy wieczór rusza 13 listopada o 19.
14: Muzyką się żyje.
15: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
15: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z eskiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło na Błysk. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wparłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Damamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa Modlin i ten w Radomiu Warszawa Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie.

0: Złotych. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No
6: i
5: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: worth it.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
10: Tomasz Widak, amerykański rock, wojskowe mundury i ponad 80 lat niezwykłej historii. Taki koncert już 30 września w Przemyślu. Na Zamku Kazimierzowskim wystąpił One Industrial Division, Big Red One Band, czyli orkiestra wojskowa stacjonująca na co dzień w Forcie Riley w Kansas. To zawodowi żołnierze i jednocześnie muzycy, którzy zaprezentują legendarną pierwszą dywizję piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Zespół przyjeżdża do Przemyśla z koncertem Freedom 250, przygotowanym z okazji 250-lecia niepodległości USA. Początek koncertu 30 września o 19 w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu.
11: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
12: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
11: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
13: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
11: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
14: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Robson i Na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK. Jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji Dnia Doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł.

0: www.wspja.eu.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na FSIS.edu.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK, dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
18: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
20: Bardzo nam się podoba.
21: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
18: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
16: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
17: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
16: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
18: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
16: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
15: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: I po reklamie.
23: Przemyśl na czasie.
24: Z Eską nuda nie istnieje. Codziennie mamy dla Was wiele propozycji na ciekawy wieczór. Tomasz Witek, witajcie. A tym razem zabieram Was w podróż, w której muzyka spotyka się z humorem, filozofią, a nawet kosmologią. Już w piątek na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpi zespół Matenia z zespołem performatywnym Stworzenie Świata. Od razu Wam powiem, że nie będzie to zwykły koncert. Artyści zapraszają publiczność do baśniowej opowieści o narodzinach człowieka, wyobraźni i kreacji. Każda piosenka to oczywiście kolejna podróż w różne zakątki świata, ale też w głąb ludzkich emocji, marzeń i pytań. Koncert Stworzenie Świata rusza w piątek o 18:00 na Przemyskim Zamku.
0: minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
14: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
1: Przeceny.

0: 8%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: I po reklamie.
19: Jest 17, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
20: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
19: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
21: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
19: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
15: Przemyśl na czasie.
16: W Esce zawsze mamy całą masę ciekawych opcji na spędzenie czasu. Tomasz Widak, witajcie. A przed nami propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy kultura naprawdę łączy ludzi. Już w czwartek w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się integracyjne spotkanie artystyczne na granicę. Będzie to wydarzenie, podczas którego spotkają się muzyka, teatr i różne formy artystycznej ekspresji. Na scenie zobaczymy artystów reprezentujących różne środowiska, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Będzie więc dużo koloru, emocji i przede wszystkim wspólnego działania. Na granicy to jednak nie tylko same występy, to również przestrzeń do rozmowy, poznania się i wymiany doświadczeń. Pamiętajcie, spotkanie rusza we czwartek o 12 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
17: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
15: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
17: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/CyberRescue.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
7: I po reklamie.

0: Śląska Przemyśl.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Podkarpackie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne to nie tylko miejsce na spacer, ale przede wszystkim okazja, by przyjrzeć się bliżej zależnościom, które rządzą naturą. W drugiej części rozmowy, w której poruszamy tę tematykę, rozmawiam o tym, jak zmienia się przyroda w zależności od pory roku, jak rośliny współpracują ze zwierzętami i dlaczego nawet pozorny bałagan w naturze może prowadzić do powstawania nowych, cennych siedlisk. O tym, czego możemy nauczyć się obserwując zwykłą rzekę, las czy ślady działalności zwierząt, rozmawiam z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu. Posłuchajcie. Był powiat przemyski, był powiat rzeszowski, były Bieszczady. To teraz przechodzimy jeszcze na północ Podkarpacia, czyli powiat Stalowowolski, no i tutaj Nisko, Tarnobrzeg i te okolice. A powiat Stalowowolski, no co by tu nie powiedzieć, rzadziej pojawia się w rozmowach o turystyce w ogóle, a już nie mówiąc w ogóle o turystyce przyrodniczej. I pytanie, czy słusznie?
2: No myślę, że nie słusznie. Myślę, że warto też mówić o tym powiecie, ponieważ tam też są ścieżki edukacyjne przyrodnicze. No i na przykład właśnie. Ciemny kąt tutaj.
1: Powiat Stalowowolski,
2: tak? Powiat Stalowowolski, ja najbardziej. Pokazowa uprawa leśna, poletka łowieckie, paśniki, zagospodarowane turystyczne miejsce odpoczynku, wiaty ogniskowe. To wszystko jest warte tego, żeby tam pojechać i to zobaczyć i przeżyć, pobyć tam przez jakiś czas w otoczeniu tej przyrody. Nie musimy ze Stalowej Woli jechać daleko na południe, żeby mieć kontakt z przyrodą. Możemy po prostu też zwiedzić te ścieżki edukacyjne przyrodnicze tuż obok, w bezpośrednim sąsiedztwie. Możemy wybrać się i zobaczyć te sędziwe topole i czarne i białe o obwodach pni powyżej 5 czy 6 metrów. Tutaj no, rezerwat przyrody Sochy, tak? Który możemy zobaczyć koza klikowa przy rezerwat przyrody Leoncina. Tam są okazałe strzeliste modrzewie polskie w wieku ponad 150 lat, wysokość ponad 35 metrów. Bogate runo z borówką leśną i z paprociami. To wszystko są bardzo atrakcyjne miejsca. Rezerwat wodno-florystyczny Pniów, pływające rozety kotewki, orzech wodny, tafli wody, liczne ptaki wodne, czyli czaple siwe, zimorodki i kaczki. Pomosty, punkty obserwacyjne nad wodą oraz rezerwat przyrody Kamera, miejscowość Jeżowe. Tutaj jest ochrona ekosystemu torfowiska wysokiego i przejściowego z otaczającym borem bagiennym. Tam występuje bagno zwyczajne, czyli intensywnie pachnący krzew, borówka bagienna oraz rzadkie mchy torfowce, które tworzą miękkie poduchy. No i tutaj też czasem uda się zobaczyć tą rosiczkę, czyli roślinę owadożerną.
1: I tutaj mówimy cały czas o takich terenach należących do Puszczy Sandomierskiej, bo to są tereny, tak?
2: Tak, to są te okolice.
1: To są te okolice. No to dobra, to skoro już jesteśmy przy tej Puszczy Sandomierskiej, no to zapytam, czy te tereny stwarzają dobre warunki do rozwoju nowych ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych?
2: Myślę, że tak. W ogóle gospodarka leśna, pokazywanie, w jaki sposób ten las się odnawia, w jaki sposób ten las się sadzi, w jaki sposób się gospodaruje i wytłumaczenie też różnych technik gospodarki leśnej, bo tu jest też bardzo dużo można informacji. No też warto by było wykorzystać i pokazać. Zresztą no, w rezerwacie leśnym Jastkowice no, też te 200-letnie dęby szypułkowe i ogromne lipy też warto zobaczyć. Tak? Tam jest taki rezerwat pozostałości tutaj Puszczy Sandomierskiej, takiej bardziej jak była kiedyś, tak? Okay. Więc to trzeba, jest możliwość rozwoju, trzeba po prostu tylko skupić się na tych atrakcjach, na tych wydarzeniach historycznych, na geologicznych, czy to będą rolnicze, czy przemysłowe rzeczy też, zobaczyć, jakie są układy roślin i po prostu zrobić taką mapę atrakcyjności i wyznaczyć jeszcze nowe szlaki, ponieważ no, też nowe szlaki są potrzebne tak społecznie, ponieważ no już te znane, powiedzmy, czasami się już trochę opatrzą i już poszukujemy czegoś nowego. No my lubimy zwiedzać nowe miejsca, lubimy poszukiwać nowych tematów, mimo tego, że są bliskie, ale żeby już nam bliskie tym znanym, ale mimo wszystko w nowym miejscu. Coś nowego pojawia się, warto tam pojechać, tak? Czyli poszukujemy, takimi jesteśmy no, ludźmi jako poszukiwacze.
1: To jakie działania mogłyby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców i turystów ścieżkami w tej części Podkarpacia, jak pan myśli?
2: Myślę, że takie działania informacyjne. Mhm. Informacyjne, czyli pokazywanie. Dzisiaj mamy duże możliwości pokazywania. Można pojechać, zwiedzić, nagrać filmik, opublikować, opowiedzieć o tym, pokazać swoją przygodę w tym miejscu po prostu. I to jest bardzo duży nośnik informacji, który zachęca też inne osoby do tego, żeby to zwiedzać. Tak? Czyli tutaj takie działania, można powiedzieć, medialne są jak najbardziej wskazane. Bo przede wszystkim też opisy, żeby się pojawiły na stronach internetowych, żeby się dało, powiedzmy, dla danego powiatu, czy dla, powiedzmy, nawet całego województwa znaleźć te wszystkie ścieżki w jednym miejscu, pokazać, zobaczyć, gdzie one są, jakoś je ulokować na mapie, żeby po prostu szybko wpisać koordynaty w GPS-a i pojechać.
1: Taki system byłby fajny. Rozmawialiśmy też podczas tej rozmowy o tych tablicach edukacyjnych, które są na tych poszczególnych ścieżkach i które informują, gdzie iść, co można tam zobaczyć. A co pan myśli o pomyśle wejścia w takie bardziej nowoczesne rozwiązania? Na przykład, nie wiem, aplikacja mobilna, kod QR albo, nie wiem, rozszerzona rzeczywistość. Żeby za pośrednictwem tych właśnie systemów też te ścieżki promować, pokazywać je.
2: Tego nie unikniemy. Kody QR są.
1: Są już, tak?
2: Są.
1: Ale nie wszędzie chyba.
2: Nie wszędzie.
1: No właśnie.
2: W wielu miejscach można. Można też posłuchać lektora odnośnie atrakcyjności danego miejsca. No już takie sytuacje są. Myślę, że tego będzie więcej się będzie wykorzystywało tej współczesnej technologii do pokazywania. Niemniej jednak to ja jestem też za tym, żeby były tradycyjne tablice, żeby było coś, co jest napisane, żeby były też pojawiały się broszurki, powiedzmy, w punktach turystycznych dostępne, chociażby mapy, na których w tradycyjny sposób można zlokalizować ścieżkę przyrodniczą czy rezerwat, no przeczytać krótką informację, ponieważ jesteśmy dzisiaj przygotowani do tego i przystosowujemy się coraz bardziej do korzystania z elektronicznych urządzeń. Niemniej jednak, jak jedziemy na łono natury, to też czasem możemy liczyć się z tym, że zabraknie nam prądu.
1: Tak, no a poza mapą
2: w urządzeniu, a mapa jest czymś, tak, co też takim zajmującym. Można z całą rodziną usiąść nad mapą i zaplanować to miejsce, pokazać palcem, którędy pójdziemy.
1: Tak, no chyba, że ktoś nie lubi za bardzo na mapie grzebać palcem, no to może sobie też, fajnie by była też taka opcja, że bierzesz przewodnika i idziesz z nim i on ci oprowadza konkretnie po danym terenie, nie?
2: No tak, pokazuje, oczywiście. Można wynająć przewodnika i można zrobić sobie taką wycieczkę po rezerwacie z osobą, która będzie o tym rezerwacie opowiadać. Jak najbardziej jest to możliwe w dzisiejszym czasie, tak? Ale myślę, że też powstaną albo częściej będą wykorzystywani przewodnicy w formie aplikacji na telefonie, gdzie możemy odsłuchać. Tak?
1: No, obawiam się tylko, że to będą przewodnicy AI, bo to jest niestety popularne ostatnio.
2: No, na to już...
1: Niestety nie mamy na to wpływu.
2: Nie wiem, czy mamy duży wpływ.
1: No, ja wiem. No, nad tym boleję niestety, bo to jest tragedia. Okej, dobra. Który z tych omawianych regionów Podkarpacia ma obecnie największy potencjał rozwoju ścieżek przyrodniczych, przyrodniczo-dydaktycznych i dlaczego, według pana? No, powiedzieliśmy sobie o powiecie przemyskim, powiedzieliśmy sobie o powiecie rzeszowskim, tutaj plus Bieszczady, no i powiedzieliśmy sobie też o powiecie starowowolskim.
2: Jeżeli uznamy, że celem ścieżek przyrodniczych jest przyroda taka, można powiedzieć, bardziej dzika, no to wiadomo,
1: no to Bieszczady.
2: Wiadomo, że to będą Bieszczady, wiadomo, że to będą południowa część naszego regionu, ale jeżeli zrobimy ścieżki przyrodnicze, edukacyjne i pokażemy na przykład krajobraz związany z kulturą i z tradycją, gdzie pokażemy różnego rodzaju, czy to będą obiekty sakralne, czyli cerkwie, czy gdzie będziemy pokazywać historyczne rzeczy związane chociażby z II wojną światową, gdzie będziemy w ogóle z osadnictwem pokazywać rzeczy typu jakieś kurhany, które jeszcze gdzieś istnieją bądź istniały, tak? Jeżeli będziemy o nich opowiadać, to mamy ten wachlarz zdecydowanie większy i tutaj też jest potencjał do tego, tak samo jak możemy pokazywać różnego rodzaju gospodarkę wodną, w jaki sposób pola były kiedyś odwadniane i nawadniane, w jaki sposób odbywa się to teraz. Przecież jeszcze nawet są obecne, widoczne w krajobrazie różnego rodzaju spiętrzenia wody na takich mniejszych rzekach i potokach. Często już może nie wykorzystywane dziś, ale jakiś próg gdzieś w terenie spotkamy, zobaczymy, można opowiedzieć. Są jeszcze takie miejsca, gdzie były dawne, powiedzmy, na jakieś młyny wodne, tak? Czyli tam jeszcze się co nieco w nich zachowało. To wszystko są rzeczy istotne, ważne, o których możemy mówić, ponieważ my my żyjemy, jesteśmy związani z tym, co było i zmierzamy w kierunku też tej przyszłości, tak? Czyli odkrywania, przekazywania, te informacje chcemy przekazywać i tutaj ścieżki edukacyjno-przyrodnicze są świetnym nośnikiem do tego, żeby pokazywać różne rzeczy, które były, które są i które no być może się wydarzą.
1: To jakie trzy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze poleciłby Pan osobie, która chce trochę lepiej poznać nie tylko Podkarpacie, ale też tą przyrodę tutaj naszą? Trzy miejsca, trzy lokalizacje, które by Pan polecił z podziałem na powiaty może, dobra?
2: Żeby z podziałem na powiaty.
1: Tak.
2: Trzy miejsca, tak?
1: Tak.
2: No to myślę, że jeżeli tutaj w okolicach Podkarpacia i w okolicach niedaleko od Rzeszowa byśmy chcieli odjechać, to na pewno Brodoszurki, na pewno rezerwat Mójka, na pewno rezerwat przyrody Husówka, możemy zobaczyć, czy też Koralowa, ścieżką przyrodniczą w Cierpiszu, tutaj tak w pobliżu. Oczywiście zawsze warto wybrać się w Bieszczady i tam też poszukać takich ścieżek.
1: Wiadomo.
2: Wiadomo, o co chodzi. Natomiast no, jeżeli mówimy o tym powiecie przemyskim, to tutaj myślę, że ten rezerwat Krępak i przede wszystkim Szachownice w Krównikach. Tam warto pojechać i tą łąkę zobaczyć, tylko no, zwrócić uwagę na to, że tam jedziemy w kwietniu. Najlepiej gdzieś początkiem kwietnia obserwujemy przyrodę i być może czasem trzeba będzie pojechać dwa razy, żeby te rośliny zobaczyć. Niemniej jednak warto się tam wybrać. Jeśli chodzi o Stalowo-Wolski powiat, no to myślę, że tutaj rezerwat przyrody Kamera zdecydowanie i Jastkowice i Leoncina, no to myślę, że tutaj trzeba być, trzeba to zobaczyć, trzeba się po prostu wybrać na wycieczkę.
1: A Pana ulubiona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Podkarpaciu? Nie musi być w tych powiatach, może być poza.
2: Moja, która jest ulubiona, tyle już jej zwiedziłem, ponieważ no, było to kiedyś takie ulubione zajęcie rodzinne.
1: Ale jest chyba takie jedno miejsce, które się Panu najbardziej, nie wiem, podobało, albo Panu najbardziej zapadło w pamięć.
2: Zapadło mi w pamięć na przykład rezerwat Brodoszurki mi zapadł w pamięć, ponieważ przez długi czas po prostu nawet nie wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje i to było swego rodzaju odkrycie, że tam można pójść, zobaczyć i zobaczyć na bagno zwyczajne i te, takie zbiorowiska bagienne, to było no, niezwykle, powiem tak, ciekawe i ten rezerwat mnie zaskoczył osobiście, tak? Byłem już tam kilka razy i to zawsze było jakiegoś rodzaju zaskoczenie. Natomiast no, mieszkam też tu w okolicy Rzeszowa, więc te pobliskie, czy to będzie Husówka w Markowej, czy Koralowa w Cierpiszu, no, to są też te miejsca, gdzie są dosyć często zwiedzane. Tam nawet można sobie pojechać po prostu rowerem i przejść się przy okazji, pobyć w tej bliskości, w tym kontakcie z naturą, no bo to jest jakby jeden z ważniejszych celów, po co tam jedziemy, tak, żeby
1: oczywiście
2: poobserwować.
1: I to niezależnie od pory roku.
2: Dla mnie wszystkie zbiorowiska roślinne są ogólnie ciekawe i zależności te przyrodnicze, którymi no, w życiu swoim zawodowym też się zajmuję, ponieważ no, kształtując krajobraz, czy pomagając innym kształtować swój własny ogród, czy kształtować otoczenie, też zwracam uwagę na to, w jaki sposób ta przyroda funkcjonuje, w jaki sposób można to zrobić, w jaki sposób można wykorzystać jej walory, co można pokazać albo w jakich etapach, w jakich momentach dane rośliny są atrakcyjne, no bo my dążymy do tego, żeby mieć ciekawie przez cały rok, natomiast rośliny mają swoje ważne, istotne okresy. Wtedy są bardziej atrakcyjne, bo kwitną, wtedy głosie pięknie przebarwiają jesienią, bo mają atrakcyjne owoce, bo jak są owoce, to są ptaki, jak są kwiaty, to są owady i to wszystko jest po coś. Owad, kwiat, ta zależność, ptak z owocem też zależność, no, z punktu widzenia przyrodniczego, no, chodzi generalnie o to, żeby roznosić nasiona tych roślin, tak, czyli tutaj przyroda, ta, która nie może się przemieszczać, angażuje tą część przyrody, która potrafi się w jakikolwiek sposób przemieszczać do roznoszenia, czy to będzie przenoszenia pyłku, czy roznoszenia nasion, czy nawet części roślin, no bo to też jest istotne, ponieważ te gryzonie chociażby, które uszczkną jakiś kawałek, fragment jakiejś tam łodygi, czy korzenia też przenoszą to w inne miejsce, to z kolei ma możliwość wzrostu. No i to jest niezwykle, niezwykle ciekawe, bardzo ciekawe zależności. No, nawet jeżeli popatrzymy na zwykłą łąkę, na której będzie duża aktywność dzików i to jakby zostanie, nie zostanie za chwileczkę wyrównane i przywrócone do na przykład tej uprawy rolniczej, by zostało takie przebuchtowane przez dziki, no to też zobaczymy, że w tych miejscach będą zupełnie inne rośliny się pojawiać, że to, co w ziemi tam gdzieś czeka na swój czas, nagle po zdjęciu tej wierzchni darni przez zwierzęta, potrafi rozkwitnąć, potrafi pojawiać się, pokazać swoje walory, także takie łąki kwietne. Wszystko ma znaczenie, tak, w przyrodzie i to jest niezwykłe, że jak się skupimy na tym, jak zaczniemy temu się przyglądać, analizować, wyciągać wnioski, to odkryjemy takie różne rzeczy, z których możemy też czerpać dla siebie, tak, że można powiedzieć, pojawiają się zwierzęta, pojawia się jakiś bałagan i z tego bałaganu
3: coś wyrasta
2: coś zupełnie nowego, jakieś inne piękno.
0: SK Przemyśl News.
1: Dużo dobrej zabawy w wielu miejscach Polski. My to jesteśmy Wam w stanie zagwarantować w Esce. Ale w Esce zapraszamy też fajnych, inspirujących ludzi po to, żeby z nimi porozmawiać i przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, w którym prezentujemy Wam najciekawsze rozmowy z najciekawszymi, inspirującymi ludźmi. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Podkarpacie to region niezwykle różnorodny przyrodniczo, a ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne pozwalają odkrywać jego najcenniejsze zakątki z nieco innej perspektywy. W pierwszej części rozmowy przyjrzymy się m.in. ścieżkom w powiecie przemyskim i rzeszowskim, a także zajrzymy w Bieszczady, gdzie przyroda musi mierzyć się z trudnymi warunkami i sporym ruchem turystycznym. O tym, co można zobaczyć na tych trasach, jaką rolę pełnią one w edukacji przyrodniczej i jak korzystać z nich tak, by nie szkodzić naturze, rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
2: Rafał Szela, architekt krajobrazu. Pomagam żyć bliżej natury.
1: Okej, dzisiaj rozmawiamy sobie o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych na Podkarpaciu. Czym właściwie są te ścieżki?
2: Ścieżki przyrodnicze są takie miejsca, które pokazują coś szczególnie cennego, ważnego, wartego uwagi. Coś takiego, na czym możemy się dłużej zatrzymać, zamyśleć, zadumać, gdzie możemy po prostu pojechać i zrobić z tego cel naszej niedzielnej bądź świątecznej wycieczki po prostu.
1: A jaką funkcję powinny pełnić we współczesnym świecie te ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dydaktyczne właściwie?
2: Funkcja jest przede wszystkim przekazywania, pokazywania i opowiadania o tym, co w tej naturze jest jakby prawdziwe, co jest w niej ważne, jakie procesy zachodzą w naszej otaczającej nas przyrodzie, co się dzieje, co się zmienia w czasie, ponieważ no, te ścieżki przyrodnicze też są wyznaczane, one podlegają normalnym procesom, są żywe, zmieniają się każdego roku, zmieniają się w różnych porach roku, inaczej będzie wyglądało na wiosnę, inaczej będzie wyglądało jesienią. Zresztą cel tych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych jest też związany często z jakąś historią miejsca, bądź z konkretnymi roślinami, które tam występują. Na przykład w rezerwacie Bór, niedaleko Rzeszowa, można zobaczyć tą wierzbę uszatą. To jest jedyna roślina, która jest w naszym polskich realiach zapylana przez sikorki, czyli przez ptaki.
1: Mm-hmm. Okej, a jest jeszcze taki wyróżnik gdzieś na Podkarpaciu, poza tym miejscem, tym borem? Jest na przykład w powiecie przemyskim coś takiego, albo w powiecie starowolskim?
2: Tak, no jest oczywiście dużo. No, jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, to tutaj trzeba wspomnieć o rezerwacie florystycznym Szachownicy Kostkowanej w Krównikach. To jest przepiękna roślina, która pojawia się wczesną wiosną, kwitnie, którą można obserwować z daleka i tam też jest to miejsce tak urządzone, że my nie przechodzimy, my ją obserwujemy, ale walor i piękno tej szachownicy możemy obserwować dzięki temu, że kosimy tą łąkę tradycyjnie kosą w odpowiednim momencie, tak by dominujące trawy zlikwidować i by te delikatne rośliny mogły pojawić się, okazać swoje piękne kwiaty.
1: A północ Podkarpacia?
2: Na północy Podkarpacia na szczególną uwagę zasługują na przykład rezerwat wodno-florystyczny Pniów, niedaleko miejscowości Radomyśl nad Sanem. Tutaj główną atrakcją jest pływająca kotewka orzech wodny, która pięknie pływa na tafli wody. Liczne ptaki, oczywiście czaple, siwe, zimorodki, kaczki. Tutaj można bardzo dużo zobaczyć. Są malownicze pomosty i punkty obserwacyjne. Z innych ciekawych atrakcji to jest na przykład rezerwat przyrody Kamera, niedaleko miejscowości Jeżowe. I tutaj to jest rezerwat bagienny, gdzie możemy zobaczyć borówki bagienne, rzadkie mchy, torfowce oraz miękkie poduchy rosiczki. Rosiczka jest rośliną owadożerną. Poza tym bagno zwyczajne, czyli tak roślina, którą pamiętamy kiedyś z dawnych lat, z historii, używana na Podkarpaciu była do walki z molami w naszych domach, szafach, gdzie przechowywane były kożuchy. Więc te rośliny możemy zobaczyć, w jaki sposób one tam występują i naturalnie rosną.
1: Okej, to do poszczególnych rejonów Podkarpacia jeszcze dojdziemy w kolejnej części rozmowy. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia chciałbym zapytać, jak pan ocenia rozwój ścieżek przyrodniczo dydaktycznych na Podkarpaciu tak w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich lat?
2: Na przestrzeni ostatnich kilku lat trzeba powiedzieć, że ścieżek przyrodniczych na Podkarpaciu jest coraz więcej. Tworzone są w nowych miejscach, w nowych lokalizacjach, tworzone są przez Lasy Państwowe, tworzone są przez urzędy gmin i jest naprawdę na Podkarpaciu dużo ciekawych miejsc do zobaczenia, ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawych roślin do pokazania i przede wszystkim zjawisk przyrodniczych, bo o te chodzi zazwyczaj najbardziej. Tutaj są i zwierzęta, i rośliny, które żyły na tym terenie, żyją nadal, które mają duży wpływ na to, w jaki sposób my odbieramy tą przyrodę, w jaki sposób my się czujemy na nim, w otoczeniu przyrody, to trzeba powiedzieć. I tutaj cieszy też to, że te ścieżki przyrodnicze są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo albo zwracają uwagę na szczególne walory roślin, na przykład tutaj jest taka ścieżka przyrodnicza niedaleko koralowa, która zwraca uwagę na bezkoralowy, który przepięknie jesienią wygląda. Inna ścieżka zwraca uwagę na kłokoczkę południową. To tradycja zdecydowała o tym, że ta roślina nadal jest, nadal istnieje, gdzie była wykorzystywana po prostu przez ludność. Są też miejsca, gdzie takie bardziej podmokłe. Tutaj na szczególną uwagę też zasługuje taki rezerwat Brodoszurki, gdzie jest to rezerwat bagienny, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób przyroda akumuluje nadmiary wody, takie intensywne opady, w jaki sposób ona sobie z tym radzi. Jak wygląda cała struktura takiego ekosystemu. Można zobaczyć oczywiście też roślinność nadrzeczną, nadwodną, w jaki sposób ona z kolei oczyszcza, powiedzmy, wodę. Można przyjrzeć się też chociażby tej roślinności wodnej, jak kotewka, orzech wodny, czy popatrzeć, zobaczyć, jak wyglądają rośliny owadożerne i chociażby te wspomniane już przeze mnie wierzby zapylane przez sikorki. Tych miejsc jest dużo. Naprawdę jest ich coraz więcej. Dla mnie ważne by było, gdyby powstało takie miejsce gdzieś w przestrzeni, powiedzmy nawet internetowej, w której można byłoby w łatwy sposób wyszukiwać te miejsca, ponieważ te ścieżki są, ale o nich możemy, o ich istnieniu możemy dowiedzieć się na stronach nadleśnic, na stronach urzędów gmin, w innych miejscach, informacjach turystycznych. Czasem ktoś je w prywatnym blogu też opisuje, to też warto zapoznać, ale nie ma takiego miejsca, gdzie można by było je wyszukiwać, tak bezpośrednio nawet na mapie.
1: Tak, nie ma takiego miejsca, gdzie zbiorczo by było wszystko pokazane na mapie dokładnie, że można było sobie kliknąć i tutaj jest ta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza i nie ma w ogóle żadnego opisu ani nic, tylko trzeba, tak jak pan mówi, wchodzić na poszczególne strony nadleśnictw i tam albo się dopiero dowiadywać, albo urzędy gmin, no właśnie. Więc no to jest też taka sugestia na przyszłość, że może fajnie by było coś takiego stworzyć.
2: Jest takie miejsce właśnie do zagospodarowania, żeby można było usiąść na chwilę, wpisać sobie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zobaczyć i zaplanować po prostu niedzielny wyjazd, w które miejsce pojedziemy, gdzie się możemy zatrzymać, ile czasu, powiedzmy, nam zajmie zwiedzanie tego miejsca i oczywiście co tam jeszcze możemy więcej zrobić, czy możemy usiąść na ławce, pooglądać, pocieszyć się dalekimi widokami, czy poczytać też o różnych wydarzeniach z historii, które kiedyś miały miejsce.
1: No tak, a Podkarpacie w ogóle jest chyba szczególnie dobrym miejscem do tworzenia takich ścieżek, bo no, ten teren jest dość rozległy, poza tym mamy też Bieszczady.
2: Tak, mamy Bieszczady, mamy połoniny, mamy różnorodną roślinność, która zmagała się z wiatrem i z różnymi warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Mamy budowę geologiczną różną, no można powiedzieć, że budowa geologiczna Podkarpacia jest trochę jak tort. Są twarde skały i są też miękkie łupki, są różne miejsca, gdzie są bardziej ilaste, które też możemy zobaczyć. No i są te wspaniałe podmokłości też, te rezerwaty bagienne, gdzie możemy się przyglądać po prostu, jak przyroda radzi sobie z zasiedleniem takich miejsc, gdzie stagnuje po prostu woda.
1: No i ta różnorodność właśnie tego regionu przekłada się na różnorodność tematyczną tych ścieżek, bo każda z nich tak naprawdę jest trochę inna.
2: Tak, dokładnie, każda jest inna. W każdym miejscu możemy zobaczyć coś innego i też trzeba powiedzieć, że każde z tych miejsc powinniśmy też wybierać w innych porach roku. Oczywiście zawsze można się pojechać, zawsze można zobaczyć, ale jeżeli chcemy zobaczyć szachownicę kruskowaną, to musimy pojechać w kwietniu. Jeżeli chcemy

0: innym miejscu no, są rośliny. Tutaj czy kotewka, orzech wodny, czy właśnie to bagno zwyczajne, czy powiedzmy stanowiska jakichś rzadkich storczyków, tak? W innym miejscu będą to naprawdę duże pomnikowe jodły i buki. To są tutaj takie drzewa, po prostu te gatunki mają duże znaczenie. Albo na przykład modrzew polski, tak? Który też jest objęty swoją ochroną. No, ale jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę sędziwe, duże topole, to też znajdziemy takie miejsce na Podkarpacie i tak na Podkarpaciu, gdzie je zobaczymy, tak? Więc tutaj jest różna historia i teraz każde to miejsce o czymś nam będzie opowiadać. No, tutaj wspomniany ten rezerwat w Krówniki na przykład mówi o tym, że ta gospodarka ludzka jest potrzebna, że to koszenie jest niezwykle potrzebne po to, żeby chronić tą konkretną roślinę. Bez koszenia po prostu ona w ciągu kilku lat zaginie, będzie jej coraz mniej, nie będzie tego pięknego widoku, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że i jest ta dzika przyroda i jest ta nasza gospodarka, którą prowadzimy i to wszystko ma swój zawsze jakiś złoty środek i można to w jakiś sposób też pogodzić i pokazać, że to jest potrzebne, że takie zabiegi są potrzebne, ale też ten sędziwy las, w którym leżą kłody drzew, które podlegają temu naturalnemu rozkładowi, gdzie to wszystko gnije, rozrasta się i wyrastają nowe samosiewy na tym rozkładającym się materiale biologicznym. To wszystko też jest warte zobaczenia. To też takie miejsca musimy mieć, czyli tu różne rzeczy decydują. Natomiast jakieś skalne struktury, gdzie, żeby zobaczyć, no, chodzimy codziennie, oglądamy się, chodzimy chodnikami miast, głównie nie wnikamy w to, co jest pod spodem, natomiast jak pojedziemy w takie miejsce naturalne, to zobaczymy, w jaki sposób się to kształtowało, w jaki sposób te skały wietrzeją, jak powstają gołoboża, w jaki sposób no, te łupki się wysypują z pomiędzy tych warstw takich twardych, stabilnych, tak? W jaki sposób to wszystko jest w ogóle zbudowane i dlaczego tak się dzieje, że potoki żłobią te koryta coraz większe. To jest naprawdę niezwykle ciekawe.
1: No to teraz przejdźmy sobie do poszczególnych rejonów Podkarpacia i je trochę bardziej omówmy szerzej. Zacznijmy może od powiatu przemyskiego. Jak ocenia pan tutaj tę ofertę ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w tym powiecie?
0: W powiecie przemyskim na przykład ścieżka Dolina Hołubi, ochrona krajobrazu Głębokiego Jaru, potoku Hołubla, pokazane procesy erozji rzecznej w skałach Fliszu Karpackiego, czyli tutaj no, bardzo, bardzo ciekawe i unikalne lasy grądowe. Tak? Mhm. Na przykład ścieżka Krępak, zachowanie naturalnego lasu jadłowo-bukowego Pogórza Przemyskiego. Tutaj ze szczególną uwagę storczyki występują.
1: W tym miejscu, tak?
0: Tak, można zobaczyć storczyki idąc po prostu spacerując tą ścieżką. Na przykład rezerwat leśny Jastkowice, to zachowany wielogatunkowy las mieszany o charakterze puszczańskim, pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej, tak? Czyli tam 200-letnie dęby szypułkowe potężne, tak? I rezerwat przyrody, na przykład Kamera, no tutaj jest bagnisty, tutaj mokradeł, możemy zobaczyć, jak funkcjonują te torfowiska wysokie i przejściowe, tak? W jaki sposób, no tam możemy też spotkać te owadożerne rosiczki okrągłoliste.
1: A które miejsce, która ścieżka w powiecie przemyskim wyróżnia się największym potencjałem edukacyjnym?
0: O, to bardzo trudne pytanie, bo każdy z nich ma bardzo duży walor edukacyjny, natomiast no, myślę, że ten rezerwat przyrody Kamera warto zobaczyć, warto też pojechać, zobaczyć tą szachownicę kostkowaną, o której rozmawialiśmy wcześniej, w rezerwacie Krówniki. To wszystko zależy od tego, co konkretnie chcielibyśmy zobaczyć, albo w jakim miejscu. Wiadomo, w upalny dzień lepiej pojechać tam, gdzie jest więcej wody. Natomiast z kolei w chłodne dni lepiej pojechać, zobaczyć po prostu, jak funkcjonuje las, który jest no, bogaty w różne rośliny, w różne struktury przede wszystkim. I oczywiście te wszystkie ścieżki też mają jakieś tam swoje historie inne, więc też warto poczytać na początek chociażby tę tablicę informacyjną, zobaczyć, co tam jeszcze możemy poza roślinami, poza przyrodą spotkać.
1: Czy to przygraniczne położenie tutaj tych ścieżek, bo to powiat przemyski, no to tutaj zaraz przy granicy, wpływa jakoś na ich charakter?
0: Myślę,
1: na tematykę?
0: Tematykę? No, w okolicach Przemyśla możemy też zobaczyć na twierdzę Przemyśl.
1: Tak? No tak, to jest charakterystyczne właśnie, charakterystyczne miejsce, charakterystyczne. Jedno z najpopularniejszych chyba w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu.
0: Dokładnie tak, natomiast generalnie no, tutaj chodzi w ścieżkach chodzi o tą przyrodniczą część, czyli o to, w jaki sposób się ta roślinność kształtowała, w jaki sposób funkcjonowały dane zbiorowiska roślinne i w jaki sposób no, zagospodarowywane są różne miejsca na Doliny Rzecznej i takie miejsce bardziej może podmokłe. Tak?
1: Mhm. No dobra, jakie walory przyrodnicze?

0: tego powiatu, powiatu przemyskiego, są Pana zdaniem wciąż niewystarczająco wykorzystywane?
1: Myślę, że tutaj warto wykorzystywać różnorodność drzewostanu i pokazywać na przykład taki się bardzo wiekowy drzewostan leśny. Tutaj zdecydowanie o tym warto wspominać, ponieważ jest tego w powiecie przemyskim dość dużo. Oraz o takich aspektach gospodarowania, wykorzystywania przyrody przez człowieka, czyli jakieś rudy metali, pozyskiwanie gazu, pozyskiwanie ropy naftowej. No to coś jest też z tym powiatem troszeczkę wiąże, bo to było już od wieków robione. No i tutaj też można zwrócić uwagę, bardziej zwracać uwagę jeszcze na wykorzystanie rolnicze terenu, tak? Czyli że pojawiają nam się konkretne rośliny dzięki temu, że w odpowiedni sposób gospodarujemy, w odpowiedni sposób kosimy, w odpowiedni sposób uprawiamy tą żyzną glebę powiatu przemyskiego i wtedy nam mamy tą dużą atrakcję i duże wartości. I oczywiście te wartości historyczne w powiecie przemyskim są bardzo ważne, związane z twierdzą Przemysł, związane na przykład z zamkiem w Kresiczynie, powiązania widokowe czy różne struktury, które powstawały dzięki, no, związane jakby z branżą architektury krajobrazu, czyli różne powiązania widokowe na to i dawne podworskie pozostałości, jakby ogrodów dworskich, no to też wszystko warto pokazywać, warto na to zwracać uwagę, bo tutaj możemy też te ścieżki edukacyjno-przyrodnicze budować pod określonym kątem, tak, czyli pokazywać jakąś historię związaną właśnie z człowiekiem.
0: No dobrze, to z powiatu przemyskiego przejdźmy sobie teraz do powiatu rzeszowskiego. Powiat rzeszowski kojarzy się głównie z rozwojem urbanistycznym, no ale czy mimo tego posiada on atrakcyjne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne?
1: Oczywiście, że tak. Już niedaleko Rzeszowa, w rezerwat Zabłocie w Bratkowicach, można sobie pooglądać, zobaczyć rośliny owadożerne, można widłaki chronione zobaczyć i to są lasy bagienne i torfowiskowe, tak? Mhm, tak. Czyli tam możemy zobaczyć, jak ta naturalna gąbka, która chłonie wodę opadową, po prostu jak ona funkcjonuje, no to warto tam pojechać i się temu przyjrzeć. No tutaj ścieżka ekologiczna w Ścianie, Olszyny, tutaj też możemy przejść przez ten malowniczy, taki podmokły teren, zobaczyć płazy, zobaczyć rośliny i zobaczyć przede wszystkim organizmy, które żyją w takie wodno-błotne, tak? Czyli to jest, też są bardzo szczególne układy roślin i warto się im przyjrzeć. Wspominałem i tutaj, no, podkreślam, ponieważ naprawdę jest atrakcyjny, ciekawy rezerwat przyrody Brodoszurki, niedaleko Dubiecka. Warto tam pójść, zobaczyć, przejść się tymi kładkami drewnianymi, pomostami. Tam zobaczymy to bagno zwyczajne. Gdy chcielibyśmy się przejść trasą geologiczną i zobaczyć działalność bobrów, warto wybrać się do rezerwatu przyrody Mójka w Błażowej. Tam są dwie trasy dostępne o różnych długościach i też specjalne miejsce widokowe, z której w altanie można sobie usiąść i zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują te mokradła, gdzie występują bobry, w jaki sposób ta przyroda sobie radzi i na ile ta działalność tych zwierząt jest niezwykle, niezwykle ważna.
0: Czyli tych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych trochę jest w powiecie rzeszowskim, a czy widzi Pan takie przestrzenie na terenie tego powiatu, gdzie te ścieżki mogłyby jeszcze powstać? Czy są takie miejsca, takie białe plamy, w których można by było stworzyć taką ścieżkę? A tak z Pana perspektywy?
1: Z mojej perspektywy? No myślę, że ciągle możemy tworzyć nowe ścieżki, ponieważ no naprawdę mamy bardzo bogatą historię, mamy bardzo dużo miejsc, w których różne wydarzenia historyczne miały miejsce. Moim zdaniem wciąż jest wiele bardzo ciekawych układów roślinnych, które możemy pokazać, zbiorowisk roślinnych w różnych ukształtowaniach terenowych i tutaj są naprawdę duże możliwości. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że te ścieżki przyrodnicze mogą z czasem być coraz bardziej popularne i myślę, że warto by były bardziej popularne i wtedy większa ilość odwiedzających potrzebuje większej ilości miejsc, żeby to się ładnie wszystko nam tutaj rozłożyło, żeby te ścieżki nie były zbyt intensywnie wykorzystywane, więc w związku z tym no ta mapa moim zdaniem cały czas ma szansę być rozbudowywana i możemy tutaj naprawdę zwracać uwagę i na rośliny i na zwierzęta, które żyją, możemy pokazywać różne zbiorowiska roślinne, czy to boru suchego, mieszanego, lasu mieszanego, czy stanowiska jodły, stanowiska chociażby modrzewia, tutaj jest tego dużo. Zwracać uwagę na rośliny, na drzewa, na rośliny runa, na podszyt. Możemy pokazywać dziko żyjące zwierzęta przede wszystkim, czyli zrobić miejsca do obserwacji tych dzikich zwierząt, gdzie będą wystawiane paśniki, gdzie sarny, jelenie i może nawet łosie będą pojawiać się, gdzie będzie można się im życiu przyglądać. No oprócz tego bobrów jest też coraz więcej na Podkarpaciu. W wielu miejscach są naprawdę aktywne i warto się też wybrać i zobaczyć, tak, w jaki sposób one regulują te stosunki wodne, w jaki sposób budowa ich tam, co zmienia w krajobrazie, na ile ich działalność jest ważna. No można powiedzieć, że z jednej strony jest trochę destrukcyjna, bo trochę burzy nasz jakiś taki porządek i ogólny pogląd na przyrodę, ale z drugiej strony one są bardzo istotnymi, ważnymi organizmami, które regulują te stosunki wodne, które pozwalają stworzyć naprawdę duże rozlewiska, takie naturalnie funkcjonujące rozlewiska, a one z kolei będą na przykład przejmować nadmiary wód opadowych w przypadku jakichś intensywnych burz, które no, od czasu do czasu też Podkarpacie nawiedzają, więc takie miejsca są istotne, żebyśmy pokazywali, tłumaczyli, edukowali społeczność w temacie funkcjonowania otaczającej nas przyrody oraz tego, w jaki sposób my, tworząc i współpracując z tą przyrodą, możemy różnym problemom, które nas dotykają, zapobiegać.
0: No to mieliśmy powiat przemyski, mieliśmy powiat rzeszowski, to teraz przenosimy się na południe Podkarpacia, czyli w nasze piękne, urokliwe polskie Bieszczady. Bieszczady, jak wiadomo, są symbolem dzikiej przyrody. Czym tamtejsze ścieżki różnią się od tych w pozostałych częściach Podkarpacia?
1: No zdecydowanie one są tworzone, powiedzmy, na innych wysokościach, tak?
0: No tak,
1: więc,
0: to prawda.
1: Więc tam mamy...
0: To są inne wysokości
1: zupełnie. Mamy zupełnie inne układy roślin.
0: Tak.
1: Tam na dużych wysokościach występują żygołoboża i ponieważ no, przyroda jest poddawana próbom różnych czynników atmosferycznych, powiedzmy silnych wiatrów, i to one kształtują i decydują o tym, w jaki sposób znane nam z dolin drzewa na przykład wyglądają. Gdy patrzymy na przykład na buka, on będzie na terenach nizinnych rósł, na niewielkich wzniesieniach będzie rósł, będzie dużym, smukłym, sędziwym drzewem, będzie wyglądał zupełnie inaczej. A jeżeli pojedziemy sobie w Bieszczady i zobaczymy tamtego buka, to zobaczymy, że on jest taki bardzo pokręcony, gdzie ma bardzo powyginane pędy, dużo ma różnych uszkodzeń, jest cały czas smagany wiatrem, deszczem, śniegiem zalegającym, częściowo połamany i on po prostu jest taki niski. On nie potrafi wyrosnąć wysoko, no bo nie ma tam ku temu warunków. Tam ta przyroda mu przeszkadza w tym, żeby on
0: był tak samo suchy.
1: Czyli po prostu
0: warunki atmosferyczne.
1: Warunki atmosferyczne, długość zalegania też okrywy śnieżnej, to wszystko ma niebagatelne znaczenie i też pokazuje, że rośliny, które rosną niżej, wyglądają inaczej. Są naprawdę dużymi drzewami, natomiast rosnące tam wysoko w Bieszczadach już będą bardzo karłowate i bardzo, bardzo zniekształcone. Zresztą nie tylko buki, bo tutaj sosna, zasięg sosny też ma swoje ograniczenia i też jak się przyjrzymy tej przyrodzie, ona wygląda zupełnie inaczej. Czyli też warunki siedliskowe i wpływ czynników atmosferycznych ma duże znaczenie na to, w jaki sposób te rośliny rosną, jakie osiągają rozmiary.
0: Okej. A jak pogodzić w ogóle rosnący ruch turystyczny z ochroną cennych ekosystemów w Bieszczadach? No bo wiadomo, że ten ruch turystyczny w Bieszczadach jest większy niż w pozostałych częściach naszego województwa. Te ścieżki często są też zadeptywane, rośliny też, wiadomo, mogą ulec zniszczeniu, no bo ludzie różnie się zachowują na szlakach. No więc jak pogodzić właśnie ten rosnący ruch turystyczny z tą ochroną tej przyrody?
1: Właśnie, to jest też taka część edukacyjna. Z jednej strony mówimy, że mamy ciekawe rośliny, że mamy coś bardzo interesującego do zobaczenia, to powoduje, że generuje nam ruch turystyczny. Ruch turystyczny ma swoje oscylacje, raz jest go więcej, raz jest go mniej.
0: No myślę, że... W zależności od sezonu.
1: W zależności od sezonu, od pory roku, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda na przykład, czy maj jest ciepły, czy jest zimny. Tutaj to ma duże znaczenie, bo lubimy pojechać gdzieś daleko, no, gdy mamy taką przewidywalną pogodę, tak? Wybieramy się na wycieczkę, czy to jednodniową, czy kilkudniową, to chcemy mieć w miarę przewidywalną pogodę, żeby tam spędzić miło ten czas, no, trochę się poopalać, przejść, pooglądać, przede wszystkim popatrzeć na dalekie widoki w Bieszczadach. No i tutaj też pokazując większą ilość tych atrakcyjnych miejsc, my w jakiś sposób rozdzielamy ten ruch turystyczny. Oczywiście są w Bieszczadach i zawsze będą takie miejsca szczególnie uczęszczane, na przykład Połoniny Caryńskie, czy Wielka Rawka, tam zawsze będzie ruch turystyczny, bo tam to już są tak znane miejsca, gdzie no, każdy chce je zobaczyć. Każdy chce wyjść, zobaczyć, zdobyć ten szczyt, przejść się tym szlakiem i tam na to takiego wpływu dużego, znaczy tam ten ruch będzie zawsze duży, zawsze będzie większy, ale jeżeli my jeszcze stworzymy coś, co będzie mniejsze, bardziej może dostępne na krótszą wycieczkę, to my też część tego ruchu, powiedzmy, jesteśmy w stanie zagospodarować inaczej, tego turystycznego, pokazać więcej ciekawych miejsc, w związku z czym no, nasilenie ruchu w tych konkretnych miejscach się zmieni. No oprócz tego no, tutaj też trzeba edukować społeczeństwo o tym, w jaki sposób się zachowywać na tych ścieżkach, w jaki sposób wchodzić, żeby też ten ruch był jakby skanalizowany, żeby nie zadeptywać coraz szerzej i coraz bardziej, tylko...
0: To jak edukować? Poprzez tablice informacyjne, czy poprzez jakieś ulotki? Jaka jest najlepsza metoda według Pana?
1: Tablice informacyjne są bardzo ważne. Przede wszystkim przykład jest ważny, tak? W jaki sposób każdy z nas zachowuje się w rezerwacie. My pokazujemy innym osobom, które też idą i też idą często z dziećmi. Dzieci w szczególności odbierają obraz. Patrzą, obserwują tych dorosłych. Jak się dorosły zachowuje, tak...
0: No tak, patrzą na nich i potem ich naśladują,
1: tak,
0: nie?
1: Potem
0: no
1: ich naśladują. W związku z tym, no, każdy z nas musi się, znaczy powinien się troszeczkę też zastanowić, w jaki sposób on się zachowuje, tak? W jaki sposób idzie, co zabiera ze sobą i co ze sobą przynosi z powrotem, tak? Żeby niczego tam nie zostawiać chociażby. W jaki sposób przechodzimy, tak? Czy przechodzimy tym wyznaczonym konkretnie szlakiem, czy próbujemy szukać jakichś swoich ścieżek, swoich dróg, no bo jak nas zobaczy kilka osób, to zaraz pójdą też za nami gdzieś obok. W związku z tym, no ten szlak robi się coraz szerszy, a nie chcemy, żeby ta przyroda była na tyle zadeptywana, więc korzystajmy z tego szlaku, który jest po prostu wyznaczony. Nie róbmy dzikich ścieżek, tylko idźmy tędy w taki sposób, w jaki sposób jest no przewidziany, więc to jest istotnym walorem. Oczywiście tutaj rozmowa też turystów między sobą ma duże znaczenie, w jaki sposób my się też komunikujemy, rozmawiamy, w jaki sposób się witamy na szlaku i w jaki sposób też idziemy grupą, bo często wychodzi się grupami, na przykład kilkunastoosobowymi, czy my idzie, potrafimy iść jedni za drugimi, czy musimy iść obok siebie. No wtedy zajmujemy większą szerokość, jak idziemy obok siebie, w związku z tym wydeptujemy większy, szerszy szlak.
0: Tak, a w przypadku szlaków, górskich, czy jakichkolwiek innych, najlepiej jest iść mięsiego.
1: Tak, iść jeden za drugim po prostu, bo te szlaki są też wąskie, w związku z tym możemy też wybieramy sobie w zaś szerokości tego szlaku takie miejsca, gdzie nam jest łatwiej poruszać się, tak, bo no, każdy z nas ma troszeczkę inną sprawność fizyczną, nie każdy potrafi duże stopnie pokonywać. Czasami ktoś musi iść troszkę tak raz bliżej prawej, raz bliżej lewej po to, żeby sobie trawersować tą drogę i żeby było mu łatwiej się wznosić jednak w górę i nie, to dużo w górę. Tak?
0: No tak, to prawda. Okej, a dopytam, która bieszczadzka ścieżka przyrodniczo-edukacyjna jest według Pana wzorcowa, jest najlepsza? Może ma Pan jakąś taką swoją ulubioną? O tak.
1: Moja ulubiona ścieżka? Moja ulubiona ścieżka to jest Połonina Wetlińska i jedno i drugie dojście do chatki Puchatka.
0: Czyli najpopularniejsza, no,
1: to jest taka najpopularniejsza. Tak. Oczywiście no, na dużą uwagę no, zasługuje też Połonina Ceryńska i no, Wielka Rawka chociażby. No, to tam też warto pojechać, warto się przejść i zobaczyć. No, to są takie miejsca no, znane i uczęszczane. Tak? Cel wielu wycieczek. Po to, żeby pojechać w Bieszczady, objechać dużą pętlę i tam od południowej strony wejść na tą Połoninę Wetlińską, spędzić tam chwilę czasu, podelektować się tymi wspaniałymi widokami i albo zejść powrotem tą samą trasą, albo przez Przełęcz Orłowicza.
0: A tak z Pana doświadczenia, czy turyści rzeczywiście chętnie korzystają z tych elementów edukacyjnych, które są na ścieżkach, czy raczej tak traktują je trochę tak z boku i raczej traktują ścieżki jedynie jako taką trasę spacerową?
1: No tutaj mogą być podejścia różne. Z tych moich obserwacji, z moich pobytów na ścieżkach różnych edukacyjnych uważam, że duża grupa ludzi korzysta z tablic, ponieważ no nie każdy z nas ma taką samą wiedzę przyrodniczą, więc warto choćby nawet dzieciom przeczytać, pokazać na obrazku, czego się spodziewamy, więc tutaj co będziemy obserwować, na co będziemy zwracać uwagę, więc tutaj warto to zobaczyć. Oczywiście w wielu też miejscach te ścieżki wykorzystywane są przez osoby no, w takich celach trochę treningowych, można powiedzieć, bo jest wyznaczona trasa i ona ma swoją długość, na przykład 6 km, no i wtedy możemy sobie przejść, nie zwracając większej uwagi na przyrodę, możemy sobie przejść tak w formie treningowej, tak, czyli robimy sobie czy to delikatną przebieżkę, wycieczkę, czy po prostu taki szybki spacer, też można to w ten sposób korzystać. Natomiast z tego, co zauważyłem, są wykorzystywane te tablice informacyjne, są poszukiwane też informacje o tych ścieżkach, ponieważ no, duża część ludzi chce wiedzieć, co spotka w danym terenie, zanim tam jeszcze pojedzie, więc tutaj ta baza informacyjna moim zdaniem jest niezwykle ważna i ważna jest, to jest taka baza, którą do planowania i druga baza ta, która jest tam na miejscu. Dobrze jest, jeżeli ścieżki przyrodnicze mają początek i koniec w tym samym miejscu, czyli możemy zobaczyć, spojrzeć na mapę, popatrzeć, który wybrać kierunek, w którym pójdziemy, zapoznać się też z formą oznakowania, bo oznakowanie ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych jest różne. Z różnymi możemy się spotkać. Często są to też ścieżki jednokierunkowe. Wtedy też ta informacja jest ważna, bo jeżeli pójdziemy z małymi dziećmi, a zdarzy się okazja i potrzeba powrotu, no to wtedy, jak jest ścieżka jednokierunkowa, trochę trudniej się jest zorientować i też dobrze jest o tym wiedzieć.
0: SK Przemyśl News. No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
0: Podkarpacie jest domem dla wielu niezwykłych i chronionych gatunków zwierząt, wśród których znajdziemy prawdziwe przyrodnicze perełki. Orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, niedźwiedź czy puchacz to tylko niektóre z nich. Choć nie wszystkie gatunki mają się dziś równie dobrze. O najciekawszych chronionych zwierzętach Podkarpacia rozmawiam dziś z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Posłuchajcie. Podkarpacie jest uznawane za jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski, co sprawia, że właśnie tutaj występuje tak wiele chronionych gatunków zwierząt.
3: Potwierdzam. Tak, rzeczywiście Podkarpacie jest terenem wyjątkowym. Jest to szczęście i nieszczęście w jednym, bo z jednej strony tak, obfituje ono w wiele przede wszystkim właśnie zróżnicowanych siedlisk, które gwarantują to, że mamy gatunki, które w innych częściach kraju nie występują tak licznie. To oczywiście jest związane tak naprawdę z specyfiką terenu. Duża część południa Podkarpacia to pasmo górskie. Tutaj koncentruje się wiele gatunków właśnie tych wyjątkowych z punktu widzenia całego kraju. Więc z jednej strony mamy to bogactwo, które cieszy. Z drugiej strony to bogactwo determinuje do tego, żeby chociażby mówić o ochronie. No i tutaj niestety społecznie różne stanowiska mamy w tej sprawie.
0: Okej. A które gatunki są dziś symbolem podkarpackiej przyrody i najlepiej pokazują jej wyjątkowość?
3: Patrząc na to, co się w mediach dzieje, zapewne wilk i niedźwiedź. To są takie gatunki przypisane Podkarpaciu, aczkolwiek niekoniecznie w dobrym tego znaczeniu. Na pewno to są gatunki piękne, duże drapieżniki, dostojne, ciekawe. Niemniej jednak w tej przestrzeni publicznej ich wizerunek jest niestety bardzo mocno tak negatywnie przedstawiany. Niesłusznie. Oczywiście są to gatunki w pewnym sensie problemowe z uwagi na ich biologię. Są to drapieżniki, a więc polują na zwierzęta, w tym na zwierzęta gospodarcze, robiąc szkody w związku z tym, w tym takim gospodarczym aspekcie, no nie są mile widziane. Dodatkowo dochodzi do tego ten lęk, jakiś wrodzony lęk przed wilkiem, ale też przed niedźwiedziem. On niestety jest napędzany przez wiele, no niekoniecznie słusznych i dobrych komunikatów, które są no, mocno nasycone takim tragizmem.
0: No powiedzmy sobie wprost, no przez niektóre media nawet.
3: Dokładnie, dokładnie.
0: Ja się tego nie boję powiedzieć.
3: więc to troszeczkę, to Podkarpacie słynie nie w fajny sposób z tych gatunków, bo powinniśmy się nimi cieszyć, bo naprawdę mamy największą populację niedźwiedzia w kraju. 90% populacji niedźwiedzia to występuje właśnie na Podkarpaciu. Jedna z największych populacji wilka. Największa, znaczy w sumie populacja górska, ale rysia, żbika, żubra, przecież druga co do wielkości populacja i to ta linia górska. Tych gatunków można by było mnożyć. Orzeł przedni, tak samo w sumie większość populacji orła przedniego występuje u nas. Mamy silną populację orlika krzykliwego, symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat, no to nie jest może taki gatunek typowo podkarpacki, bo on występuje też w innych regionach kraju i to w znacznych ilościach. Niemniej jednak u nas zagęszczenie tego gatunku jest duże. Puszczy Kuralskiej Puszczowski. Kolejny gatunek, który naprawdę w ogromnych ilościach występuje u nas. Dużo gatunków tak zwanych reliktów puszczańskich, czyli takich, które mają specyficzne wymagania co do siedliska, czyli takich bardzo zazwyczaj takich starych, nazwijmy to, lasów, w sensie obfitujących w nisze ekologiczne jakieś spróchniałe elementy, no bo to są saproksylobiotyczne najczęściej gatunki, ale tak, one też występują dość licznie, szczególnie tutaj Pogórze Przemyskie, czyli teren projektowanego Turnińskiego Parku Narodowego, ale też Bieszczady, Beskid Niski. To są rejony, gdzie naprawdę możemy znaleźć takie fajne perełki. Jeżeli jesteśmy przy Bezkęgowcach, to niewątpliwie Nadomnica Alpejska. Piękny chrząszcz, którego też możemy spotkać i to niekoniecznie głęboko w lesie, bo często niestety pojawia się na składach drewna.
0: Wspomniałeś o tych wszystkich gatunkach, no to może przejdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od wilka, bo wokół tego gatunku narosło wiele mitów. Jak wygląda jego rzeczywista rola w ekosystemie?
3: Jest to drapieżnik, a więc wpływa na populację innych gatunków, no w domyśle zazwyczaj tych roślinożernych, kopytnych. Taka jest rola, no każdego drapieżnika po prostu ogranicza te liczebności. Myślę, że każdy pamięta gdzieś z podstawówki te wykresy, tam z tego co pamiętam z książki to był ryś i zając. Tak to wygląda, populacja drapieżnika rośnie, kiedy rośnie populacja ofiary maleje, kiedy w pewnym momencie ta liczebność drapieżnika troszeczkę przyrośnie. Tak to wygląda, no i taka jest właśnie rola w przyrodzie, czy to drapieżników, czy parazytoidów, generalnie tych gatunków, które są no, w tej relacji negatywnej do swojej ofiary. No niestety z wilkiem jest tak, że on idzie troszeczkę na łatwiznę, bo po co biegać za jeleniem, uganiać się po lesie, łąkach, kiedy można podejść sobie pod pastwisko i sobie jakąś owieczkę albo krowę zapolować. W związku z tym to niestety jest ten problem, że tych szkód notujemy sporo. Co roku, jeżeli chodzi o wilka, to tendencja jest w sumie wyrównana, bo od wielu lat obserwujemy mniej więcej podobne natężenie szkód, które też przejawia się podobną ilością wypłacanych odszkodowań. W przypadku niedźwiedzia jest nieco inaczej, bo tutaj są takie, powiedzmy, wzrosty i spadki. Niestety ten rok prawdopodobnie będzie rekordowy. Już mamy duże ilości szkód w porównaniu z poprzednim rokiem. Już to jest naprawdę bardzo dużo, więc podejrzewam, że do końca roku będzie tego naprawdę sporo. Ale tutaj niestety aktywność w przypadku niedźwiedzi jest uzależniona od tego, czy jest pokarm w środowisku. Fajnie ilustruje to statystyka z roku 2023-2024. W 2023 roku mieliśmy rekordową ilość szkód, 222 szkody od niedźwiedzi, które wyceniliśmy na ponad 650 tysięcy. Ogromna ilość, tak, ogromne kwoty. Mhm. Natomiast rok później tych szkód już było 70.
0: No a to, z czego to wynika?
3: Wynika to z tego, że akurat następny rok nie był taki drastyczny pogodowo, w związku z tym w lesie był pokarm, borówka i tak dalej, w związku z tym niedźwiedzie mogły sobie żerować i były mniej zainteresowane. Oczywiście też były szkody, bo powiedzmy za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu, no cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi, no i liczymy, że ta aktywność jej ściślej się zmniejszy.
0: No, a czyli to jest samica?
3: Tak.
0: Okej. Okay. No dobra, to do niedźwiedzi jeszcze wrócimy. Ja bym teraz przeszedł do rysiów. Ryś jest jednym z najbardziej skrytych drapieżników w Polsce. Czy jego populacja na Podkarpaciu jest dziś stabilna? Można tak powiedzieć?
3: Z rysiem jest tak, że właśnie, no, to jest gatunek skryty. Obserwacje jego są, no, rzadsze. No, przyznaję moje marzenie, zobaczyć rysia w naturze, wilka widziałem, niedźwiedzia widziałem, rysia nie widziałem i bardzo nad tym ubolewam. Czy jest stabilna? Na pewno jest wiele zagrożeń wynikających z, no w tym wypadku akurat rozproszonej zabudowy, bo jeżeli chodzi o kompleksy leśne, tutaj jest w porządku, no bo to całe Podkarpacie, szczególnie południe Podkarpacie, czyli tam, gdzie występuje ta górska populacja rysia, jest dość silnie, znaczy jest bardzo, bardzo silnie lasy niezalesione. Tutaj południe Podkarpacia nieco mniej, ale też tutaj występuje przecież populacja rysia, więc trudno mi powiedzieć, jak się kształtuje, ale mamy ten gatunek.
0: Mamy też żubry na Podkarpaciu. A żubr jest w ogóle chronionym gatunkiem, czy nie?
3: Tak.
0: Jest. Żubr kojarzy się przede wszystkim z Puszczą Białowieską, ale żyje również na Podkarpaciu. Jak radzą sobie tutejsze stada?
3: Dobrze sobie radzą, aczkolwiek borykają się z wieloma problemami, bo populacja żubrów, nasza populacja żubrów tej linii kaukasko-górskiej jest drugą co do wielkości w kraju. No, ta pierwsza w Białowieży, co ważne, no, żyjąca na wolności. Problemem jest niestety telazjoza i gruźlica. To są choroby, które niestety bardzo mocno trzebią populację tego gatunku. Oczywiście nie wpływa to niejako na liczebność, no niemniej jednak duże ilości zwierząt cierpią z tego powodu, w związku z tym muszą one być eliminowane. Zresztą całkiem niedawno sytuacja z zagrody pokazowej w Mucznem, właśnie gruźlica spowodowała to, że musiała ona zostać zamknięta. Więc niestety żubr jest postrzegany jako sukces ochrony przyrody, no bo z gatunku, który niemal doszczętnie wyginął, udało się odtworzyć gatunek, który możemy obserwować no chociażby właśnie w lasach naszych bieszczadzkich, czy tutaj bez Skit niski, natomiast jest to gatunek, który z uwagi na słabą tutaj genetykę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to wąskie gardło, które jest efektem tego, że odtwarzaliśmy z tak małej puli, z małej liczby osobników, no niestety te zwierzęta są mocno wrażliwe na tego typu choroby. Musimy się z tym godzić, ale tutaj są pod dobrą opieką te nasze żubry. Tylko tak, żubr jest jednym, no bo jeszcze może to podkreślmy, że właśnie a propos tego szczęścia w nieszczęściu. Podkarpacie ma wszystkie 5 gatunków zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Także jesteśmy pewnym ewenementem, bo mamy całą piątkę. Nie wszystkie województwa mogą się tym poszczycić.
0: Cała paleta.
3: Tak jest.
0: Okej. Czy obserwujecie może nawrót gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, były w regionie rzadkością? No bo tutaj wspomniałeś o żubrach, że tutaj odtwarzaliście tutaj te...
3: Znaczy, no, my jako państwo.
0: My jako państwo odtwarzaliśmy tego, populację tego żubra, ale co jeszcze jest takim nawrotem, że nie wiem, czy przy pomocy człowieka, czy może nie przy pomocy człowieka na przykład?
3: Myślę, że najlepszym przykładem tu akurat nie człowiek, a klimat. Mhm. Modliszka zwyczajna. Kiedyś rzeczywiście to był taki powiew egzotyki podkarpacki, bo Podkarpacie to było jeszcze w latach tak 2004 do 2000, no generalnie lata 2000, Podkarpacie było jednym z dwóch miejsc, gdzie modliszkę zwyczajną można było zobaczyć, czyli właśnie tutaj Puszcza Sandomierska, te tereny, czyli północ województwa podkarpackiego. Druga taka populacja występowała w Nietce Nidziańskiej. Mówiło się tylko o tych dwóch populacjach. Więc to Podkarpacie, takie ławy, mało tego, u nas występuje modliszka pod gatunku Mantis religiosa polonica. To bazyluk jeszcze tam w latach 60. wydzielił 9 podgatunków, no i właśnie u nas występuje ten taki podgatunek modliszki, taki powiedzmy swoisty, związany bardziej z takimi sosnowymi budnikami, no nie taki kserotermiczny typowo, jak ten nominatywny z Nieski Nidziańskiej. I tak było przez jakiś czas, po czym następował wysyp nowych stwierdzeń tego gatunku. No i teraz okazuje się, że blisko 80 czy nawet 90% powierzchni naszego kraju obfituje w ten gatunek, który do niedawna uchodził za super rzadki, w ogóle budzący wiele zachwytu, ochów i achów, bo naprawdę ciekawy gatuneczek, ni to konik polny, a jednak trochę te nóżki zginają się z drugiej strony. Więc klimat doprowadził do tego, że jest silna ekspansja tego gatunku, więc kiedyś coś, co należało do rzadkości, teraz jest wręcz powszechnością, więc nawet w mieście, takim jak Rzeszów, Lublin, nawet północ kraju może poszczycić się obserwacjami tego fajnego gatunku.
0: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych niedźwiedzi, o które tak zahaczaliśmy co jakiś czas w naszej rozmowie. Niedźwiedź brunatny, no od lat budzi ogromne zainteresowanie. Jak liczna jest jego populacja tutaj na Podkarpaciu? Czy da się to policzyć w ogóle?
3: Oczywiście, że się da policzyć, przy czym jeszcze tych danych nie mamy i jest to niewątpliwie bardzo potrzebne potrzebne, ponieważ z uwagi na problematykę tego gatunku, no niedźwiedzie też, tak jak większość gatunków, bo to przecież i sarna, jeleń może najmniej, ale dzik, lis, to są gatunki, które są widywane nawet w miastach. No i o ile powiedzmy Rzeszów, tutaj północ województwa, boryka się z tym, że dziki są w mieście, południe Podkarpacia ma inny problem, nieco większy, ponieważ do zabudowy podchodzą niedźwiedzie czy wilki. To też budzi strach i obawy mieszkańców. Jest to zrozumiałe, oczywiście jest to duży drapieżnik, no niemniej jednak nie do końca aż tak uzasadnione, ale ewidentnie jest problem, z którym trzeba się mierzyć. Ten strach, ten niepokój prowadzi do tego, że pojawiają się głosy o tym, żeby bardzo drastycznie, radykalnie i bardzo szybko rozwiązać ten problem przez eliminację, czego poparciem jest niejako, że jest tego gatunku za dużo. No i właśnie teraz jest ten problem. No bo jeżeli nie wiemy, ile go jest, mamy szacunki, które też pojawiają się w GUS-ie,
0: to jak możemy stwierdzić, że jest go za dużo?
3: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardzo trudne i z uwagi na to, że nie mamy tych danych, bardzo trudno rozmawiać o tym, o jakimś zarządzaniu populacją ewentualną. Oczywiście działa na Podkarpaciu projekt Płoszymy Niedźwiedzie i też liczymy się z tym, że osobniki, które pomimo podejmowanych działań nie oduczą się tych złych obyczajów, będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Też liczymy się z tym, że może dojść do eliminacji takiego osobnika. No tutaj akurat w przypadku tych problemowych, bo okej, mamy największą populację niedźwiedzia w Polsce, ale jeżeli chodzi o osobniki problemowe, to jest raptem 20, może 30 osobników, więc to nie jest tak, że każdy niedźwiedź to jest ten taki złośliwy, który tylko podchodzi pod domy, żeby straszyć ludzi i wyjadać śmieci. Nie. Zresztą, no właśnie, śmieci i ogólnie materia organiczna, może tak w szerokim tego znaczeniu, bo to są właśnie odpadki, nie? To, co nie chcemy. Wabiło te niedźwiedzie, no i przyzwyczaiło do tego, że one się pojawiają. No, zazwyczaj są to samice, no samce tam wolą sobie bardziej połazić, więc samice to są te osobniki, które bywają w zabudowie, no a niestety samica ma młode. I to tak niestety to wygląda, że te niedźwiedzie, od których się problem zaczął, z uwagi na to, że no, nie podejmowaliśmy wcześniej takich działań ograniczających ten proces, bo pierwsze takie przypadki problemowych niedźwiedzi to jeszcze tam około roku 2015-2018, więc ten proces postępował z uwagi na to, że samice miały młode, te młode też zdążyły dojrzeć, też miały młode, no i teraz mamy tą liczbę niedźwiedzi problemowych większą, aczkolwiek jeszcze to nie jest też tak drastyczny problem, z którym jeżeli naprawdę weźmiemy się do roboty, wszyscy, bo to nie mówi o Ordosiu, który ma na ten projekt jako do realizacji, bo on jest skierowany na ochronę niedźwiedzia poprzez kompensowanie, poprzez ograniczanie tych sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest rola też innych organów, jak wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, służby, więc tutaj wszyscy w sensie te służby musimy wspólnie działać w tym kierunku, żeby te sytuacje konfliktowe były ograniczane do minimum. Bo zawsze one będą, ale wiadomo, musimy działać.
0: No to zapytam inaczej. Jakie wy działania jako RDOŚ podejmujecie, no, żeby zneutralizować problem tych niedźwiedzi? Ja słyszałem, że jakiś czas temu wyszła informacja, że są te niedźwiedzie obrożowane. Na jakim etapie jest ten projekt?
3: Obroża daje możliwość monitorowania aktywności tego niedźwiedzia. Ten system działa w Tatrzańskim Parku Narodowym, sprawdza się świetnie, tam jeszcze dochodzi do tego możliwość, już wtedy możliwość płoszenia tego gatunku przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, ponieważ tutaj to są pracownicy parku i działają na terenie parku. Więc to jest wpisane w plan ochrony. Wszystko jest tutaj ok. Nasza specyfika jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ akurat problemowe niedźwiedzie nie występują na terenie żadnego z naszych parków, a występują w pobliżu zabudowy i to niestety w tych rejonach, które są mocno turystycznie oblegane, czyli Polańczyk, Cisna. No to oczywiście wiąże się właśnie, geneza tego wiąże się z tym, że jednak tych odpadków po wizytach turystów bywało więcej. Więc przynajmniej w parku tak działa i oczywiście ten model stosujemy u nas. Niedźwiedź jest monitorowany. Oczywiście ta obroża wysyła te sygnały, no nie z taką dużą częstotliwością, to wynika z tego, że no nie chcemy, żeby bateria od razu się zużyła, ale też ukształtowanie terenu nie pozwala na pełny zasięg, ale daje możliwość przynajmniej prześledzenia trasy migracji. Jeżeli ten osobnik sobie gdzieś tam idzie w kierunku miejscowości, wtedy przechodzimy na radio, czyli idzie człowiek z anteną, który już bezpośrednio szuka tego niedźwiedzia w tej bliższej odległości. Zresztą no, wiele tych osobników już wiemy, gdzie się pojawia, gdzie może się pojawić, w związku z tym tutaj jest to w pewnym sensie ułatwienie, ta obroża, a radio to już w ogóle. I oczywiście, jeżeli się taki delikwent pojawia, no to wtedy czeka go nieprzyjemna niespodzianka, ale właśnie o to chodzi, że niestety boli to, ale ma boleć, ponieważ ten niedźwiedź ma kojarzyć ten teren zabudowy z czymś nieprzyjemnym, a nie przyjemnym. Okay. To jest jeden element. Drugi kluczowy, bo to już jest działanie na skutku, na efekcie może w ten sposób tego procesu, który zaistnia tej habituacji. Natomiast koniecznym jest jeszcze ograniczanie, zahamowanie tego procesu. Tutaj kluczowa jest współpraca z gminami i wdrażanie tych kontenerów niedźwiedzioodpornych, nazwijmy to tak. Ponieważ chodzi o to, żeby te niedźwiedzie, nawet jeżeli pojawią się w pobliżu zabudowy, wabione zapachem, nie są w stanie do tego kontenera się dostać, do tego jedzenia. Raz, drugi, trzeci, jeszcze jeżeli dojdzie do tego płoszenia, no to on nie będzie już zainteresowany tym terenem. Ten model sprawdza się za granicą, bo problem niedźwiedzi to nie jest tylko nasz, bo wiele krajów ma dużo gorszą sytuację z niedźwiedziami, i też o dziwo nie tylko odszczał jest rozpatrywany, ale jest też tam szereg działań właśnie takich prewencyjnych stosowanych, więc to jest jedna rzecz i najważniejsza tak naprawdę. Kolejna to edukacja. Tutaj akurat musimy mocno popracować, bo patrząc na to, co się dzieje w sieci, bo to nie tylko media, a największe zasięgi mają social media i po prostu zwykli ludzie, którzy mają chęć, mają potrzeby wyartykułowania swoich racji, opinii i spostrzeżeń. One bazują na emocjach, na strachu i co prowadzi do ogromnych zasięgów. Stąd też to przerażenie i trwoga, które niestety skutkują tym, że no, mieliśmy właśnie, już mamy cały czas jeszcze problem z tym, że wiele ludzi rezygnuje z pobytu w naszym regionie, ponieważ obawia się niedźwiedzi. I to już absurd tej sytuacji jest taki, że obawiają się ludzie niedźwiedzi w pobliżu Łańcuta nawet. To po prostu to pokazuje, że to wymknęło się spod kontroli. Dlatego tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy umieli żyć z tymi niedźwiedziami. Oczywiście jest ich więcej, ale też rozwija się zabudowa w Bieszczadach. W pewnym momencie oczywiście, trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedyś Bieszczady były dużo, dużo bardziej zabudowane. Po wojnie dopiero właśnie ta dzikość wracała i jeszcze powiedzmy te 20 lat do tyłu patrząc, Bieszczady były dzikie, mało zaludnione, no ale teraz stały się popularne. Rozwija się wiele tam agroturystyki i tak dalej. W związku z tym to też nie jest bez wpływu na to, że do tych kontaktów z zwierzętami, chociażby z niedźwiedziem, wilkiem, dochodzi częściej.
0: No to dopytam, jak się zachować, gdy spotkamy takiego niedźwiedzia na swojej drodze?
3: Przede wszystkim nie panikować. Myślę, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, jest taka możliwość, aczkolwiek patrząc statystycznie, to częściej możemy go zobaczyć właśnie w pobliżu jakiegoś tam miejsca, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się pokarm, więc często to są miejscowości, niestety, w tym sezonie szczególnie turystycznym jeszcze. Natomiast to nie są oczywiście też, to nie jest tak powszechne. To też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że przyjedziemy do Polańczyka i zobaczymy niedźwiedzia. No, musimy mieć jednak te szczęścia. Natomiast poruszając się szlakiem, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy usłyszeć niedźwiedzia, który gdzieś tam zmyka przed nami, niż że go zobaczymy. Ale jeżeli już go zobaczymy, po prostu najlepiej powolutku wycofać się. Akurat pośpiech nie jest wskazany w tego typu kontaktach, bo zwierzęta mają taki instynkt, że uciekający człowiek to akurat może wyzwolić w nich reakcję, że jednak może dogonić i niestety zaatakować. Zresztą takie przypadki były, że osoba, która przeżyła najpierw tak zwany atak pozorowany, tylko czyli chodzi o to, że niedźwiedź chce pokazać, że no, nie za bardzo jest zadowolony z tego, że naszliśmy na niego i podbiegnie w naszą stronę, tam może nas pchnąć i tak dalej, i odchodzi. To takie sytuacje się zdarzają. I najgorzej w tym momencie znaleźć sobie tyle odwagi, żeby uciekać, bo to i zresztą taki przypadek był, to doprowadziło do tego, że niedźwiedź dogonił i jeszcze, że tak powiem, poprawił. Więc tak, tutaj lepiej przeleżeć ewentualnie, albo jeżeli nie mamy tak niemiłego incydentu, po prostu przeczekać, żeby niedźwiedź sobie poszedł. I naprawdę w wielu przypadkach tak się to kończy, więc też nie ma co tutaj dramatyzować, że każdy kontakt z niedźwiedziem to jest tak duże ryzyko. Oczywiście jest to duży drapieżnik i miejmy na to baczenie.
0: Ale chyba bardziej agresywne są samice, zwłaszcza jak mają młode.
3: Tak, to jest generalnie do przypadków tych takich, o których później rozpisują się media i które prowadzą do tego, że boimy się tych niedźwiedzi, mają miejsce na wiosnę i jesienią. I są to przypadki następujące. Człowiek wchodzi pomiędzy samicę a młodego, albo człowiek nachodzi na niedźwiedzia, który sobie odpoczywa. Czyli po prostu penetruje teren trudno dostępny, no bo tamte niedźwiedzie sobie szukają ciszy, spokoju. Więc wszystkie przypadki, łącznie z tymi tragicznymi, miały miejsce właśnie w takim terenie, z dala od zabudowy, kiedy to osoba znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
0: Czy gdy na przykład zauważymy niedźwiedzia, ale powiedzmy, że on nas nie zaatakuje, to czy
3: w większości przypadków on nas nie zaatakuje, to też jasno sobie to powiedzmy.
0: Jasne. Mhm. To czy my powinniśmy zgłosić to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
3: Nie.
0: Że takie coś miało miejsce?
3: Znaczy,
0: czy raczej nie?
3: Nie dramatyzujmy, bo to, że niedźwiedzia widzieliśmy w jego naturalnym środowisku, moim zdaniem to jest powód do radości. Jeżeli powiedzmy, to jest odległość bezpieczna, też ja nie tutaj nie sugeruję, żeby pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, to wyjęcie telefonu i robienie zdjęć temu niedźwiedziowi.
0: Lepiej selfie.
3: Tego nie rekomendujemy.
0: No tak.
3: Naprawdę oddalić się, pozwolić temu niedźwiedziowi po prostu odejść i zachwycać się tym. No naprawdę ładne to jest zwierzątko. Może zachwycić. Natomiast jeżeli zobaczymy niedźwiedzia już w pobliżu zabudowy, to należy zgłosić do przede wszystkim w pierwszej kolejności wójt, burmistrz. To są, że tak powiem, instytucje pierwszego kontaktu i to one dalsze czynności w tym wypadku będą wykonywać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te tereny zabudowane i te gminy, w których problem z niedźwiedziami występuje, one mają zazwyczaj zezwolenie na płoszenie i te zezwolenia są tak skonstruowane, że płoszyć może każdy, czyli po prostu mieszkaniec, na którego posesji jest niedźwiedź. I to też apel. Naprawdę pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, to nie powinien być telefon i relacja do social mediów, tylko skorzystanie z tej możliwości płoszenia tego niedźwiedzia. Po prostu, jeżeli nie chcemy tych niedźwiedzi na podwórku, to zróbmy tak, żeby ich nie było. Po prostu, bo akurat efekt jest odwrotny, no bo przychodzi niedźwiedź, jest filmowany, jest relacja na socialach, są zasięgi i później jest konsekwencja tego, że jest tragedia, dramat, że niedźwiedzie podchodzą tak blisko zabudowy.
0: Mamy możliwość płoszenia, coraz bardziej.
3: Mamy możliwość płoszenia, płoszmy.
0: No, a większość gmin podkarpackich chyba.
3: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to zostawmy już te niedźwiedzie w takim razie, odejdźmy sobie od niedźwiedzi, przejdźmy sobie do ptaków. Wspomnieliśmy już o orlikach krzykliwych, ale mamy też bociana czarnego czy puchacza. Które gatunki ptaków są dziś największym powodem do dumy podkarpackich przyrodników?
3: No niewątpliwie, znaczy dla ornitologów, bo przyrodnik, ornitolog, okay, to są dwie grupy osób. Aczkolwiek rzeczywiście w większości przypadków, mówiąc przyrodnik, myślimy ornitolog, bo tych ornitologów jest dużo. No rzeczywiście ptaki są ciekawe i piękne. No jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś ulubiony gatunek. Niewątpliwie orzeł przedni. To jest powód do dumy, bo mamy go licznego, no w sumie największa populacja. No i piękny ptak, ogromny, no super, można się tym zachwycać. Orlik krzykliwy, oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo fajne, szybujące orliki tam właśnie w okolicach Magórskiego Parku Narodowego. Piękny widok, można się tak samo zachwycać. Bocian czarny, oczywiście uwielbiam, naprawdę to jest tak fajny gatunek. Dobra, no ten biały też jest w porządku, aczkolwiek on akurat jest dość powszechny, ale to też w sumie może warto podkreślić, no już nie aż tak czasami powszechny, bo przecież lata 90. i 100 Lubno to była stolica bocianów, tam mieliśmy największą populację. Teraz niestety w wielu częściach kraju z uwagi na presję zabudowy ubywa się disk. No, ten gatunek, gnieździ się w pobliżu zabudowy, ale tak naprawdę warunkiem jego występowania jest obfitość pokarmu. No, jeżeli nie ma tego pokarmu, no to lęgi będą słabsze, aż w końcu po prostu postanowią bociany, że ten teren już nie jest tak super i się wyprowadzą. No, w mojej miejscowości akurat gniazd przybywa, co mnie bardzo cieszy, ale są takie rejony Polski, gdzie tych pospolitych, no bocian biały to jest wręcz symbolem, nie, Polski, więc na Podkarpaciu też zawsze tego sporo było, ubywa, także to nie jest fajne. Co jeszcze? Żołna. No, przecudowny ptak, kiedyś gatunek kojarzony z rezerwatem przyrody żołna w Jastkowicach. Teraz jest częstszy, bo pojawia się w wielu lokalizacjach. No, troszeczkę on ma biologię podobną do jaskółki, lubi takie skarpy lesowe, więc też na Podkarpaciu można go częściej spotkać, aniżeli kiedyś. Niestety tutaj akurat to trzeba podkreślić, zaginął nam drugi przepiękny ptak. Prawdopodobnie wyginął. Kraska. Naprawdę też niesamowity, zjawiskowy gatunek, ale on tam bytował w okolicach Dzikowiec, tutaj te rejony. Teraz no, prawdopodobnie go nie ma. Szkoda. Co jeszcze? Puszczy Kuralski. Też piękna sowa, naprawdę. W pewnym momencie, znaczy kiedyś była czymś takim wow, i jeżeli komuś się udało zaobserwować, teraz jest coraz częstsza. No, niewątpliwie ornitologów na pewno cieszy. Puchacza też jeszcze mamy przecież, a to no, piękna sowa, to naprawdę mega dostojna i taka nasza, no bo uralski to trochę przybysz, więc no oczywiście jest wiele jeszcze, dzięcioły, nie dzięcioły, no generalnie jest naprawdę sporo takich gatunków, które są takimi perełkami, jeżeli chodzi o ornitofaunę, i one są tutaj właśnie u nas na Podkarpaciu możliwe do zaobserwowania.
2: SK Przemyśl News.
4: W ST serwujemy Wam dobrą muzę, ale też od czasu do czasu prezentujemy Wam fajne, ciekawe i inspirujące rozmowy. A wszystko to w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie. Zapinamy pasy i startujemy.
2: SK Przemyśl.
4: O świadczeniach wypłaconych przez ZUS, czyli o dobrym starcie, programie Aktywny Rodzic oraz świadczeniu wspierającym, mówili podczas ostatniej konferencji prasowej przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu. I o tym dzisiaj posłuchacie. Będzie też mowa o wypłacie 14 tych emerytur i o ostrzeżeniach przed oszustami podszywającymi się pod pracowników zakładu. I właśnie o programach, lekcjach z ZUS i oszustach podszywających się pod tą instytucję mówią Anna Petruch, kierowniczka przemyskiej placówki ZUS-u oraz Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. A zaczynamy od programu Dobry Start.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu wypłacił już ponad 63 miliony złotych w ramach programu Dobry Start, czyli tak zwanej wyprawki szkolnej. W samym Przemyślu jest to 1 300 000, a w powiecie przemyskim przeszło 2 miliony złotych. Dobry Start, czyli 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku, jak wspomniałem, na dziecko, które uczy się w szkole. Pieniędzy nie dostają dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie jak inne świadczenia dla rodzin, także Dobry Start, czyli wyprawka szkolna. Wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić poprzez aplikacją mZUS, poprzez portal eZUS, system bankowości elektronicznej lub portal Empatia. Od 1 października 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje program Aktywny Rodzic. Aktywny Rodzic to pakiet trzech świadczeń. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru jedno ze świadczeń, którymi jest albo Aktywny Rodzic w pracy, Aktywnie w żłobku lub Aktywnie w domu. To z jakiego programu skorzystają rodzice, opiekunowie, zależy od ich aktywności zawodowej oraz formy opieki nad dzieckiem. Zdarzają się również sytuacje, że pracujący rodzice mają dwójkę dzieci w wieku do 3 roku życia, a na każde z nich przysługuje różne świadczenie, na przykład na to, które uczęszcza do żłobka, będą pobierać aktywnie w żłobku, a na drugie, które pozostaje pod opieką mamy, aktywnie w domu. Aktywnie w pracy to świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna. Dodatkowo warunkiem jest to, że rodzice muszą być aktywni zawodowo i wykazywać minimalny poziom przychodu, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość świadczenia aktywnie w pracy to 1500 zł miesięcznie albo 1900 zł w sytuacji, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Tylko w bieżącym roku na terenie samego Przemyśla tych świadczeń ZUS wypłacił ponad 200 na łączną kwotę przekraczającą 3 300 000 zł. Jeżeli mówimy o ziemię przemyską szerzej, czyli powiat przemyski i miasto Przemyśl, jest to przeszło 300 świadczeń, a łączna kwota wypłat przekroczyła 4 700 000 zł. Drugie ze świadczeń w ramach pakietu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w żłobku, jak wspomniałem i sama nazwa wskazuje, jest to świadczenie, które przysługuje na dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł lub, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, do 1900 zł. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, to do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Na terenie miasta Przemyśla tych świadczeń tylko w sierpniu wypłaciliśmy ponad 160. Łączna kwota wypłat przekroczyła 1 800 000 zł. I trzecie ze świadczeń do wyboru w ramach programu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w domu. Przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wynosi ono 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy też nie. Na terenie samego miasta Przemyśla tych świadczeń w sierpniu ZUS wypłacił 151, łączna kwota wypłat przekroczyła 500 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o powiat przemyski, 369 świadczeń w sierpniu, łączna kwota wypłat ponad 1 300 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń dla rodzin, także jeżeli mówimy o jednym ze świadczeń w ramach aktywnego rodzica, wnioski ZUS przyjmuje wyłącznie w formie elektronicznej. Możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, platformy Empatia, czy też systemu naszej bankowości elektronicznej. Kolejne ze świadczeń, które chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom nie tylko Przemyśla, ale też szerzej ziemi przemyskiej, jednocześnie z apelem, aby nie dać się oszukać, to świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest nowym programem, jest to program, który jest realizowany już od kilku lat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wsparcie finansowe dla osób, które są z niepełnosprawnościami, potwierdzone decyzją Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli którakaś osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale również otrzymała od Wojewódzkiego Zespołu orzekania o niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia o wartości w wysokości co najmniej 70 punktów, w takim przypadku taka osoba może składać do ZUS-u elektronicznie wniosek o przyznanie oraz wypłatę świadczenia wspierającego. W bieżącym roku pierwsze 8 miesięcy, jeżeli chodzi o miasto Przemyśl, ale także powiat przemyski, to ponad 1300 wniosków, które do ZUS-u wpłynęło. Liczba osób, którym chociaż raz w tym okresie ZUS tutaj na terenie ziemi przemyskiej wypłacił to świadczenie, to jest ponad 1600, co świadczy o tym, że cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia bieżącego roku, jeżeli mówimy o powiecie przemyskim, ponad 23 miliony złotych, miasto Przemyśl przeszło 15 milionów złotych. Jak wspomniałem, do nas, do ZUS-u docierają także sygnały od osób, które czują się poszkodowane działalnością, czy to osób, które podszywają się pod pracowników ZUS-u, oferując odpłatne wsparcie przy tak zwanym załatwieniu świadczenia wspierającego. Ja tutaj wspólnie z panią kierownik Anną Petru, kierownikiem Inspektoratu ZUS-u w Przemyślu, przypominamy, że nasi pracownicy nie chodzą po domach, nie odwiedzają w szczególności osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, czy też osób starszych, tym bardziej nie oferują odpłatnego wsparcia. Każda osoba, która ma już decyzję Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i nie wie, w jaki sposób aplikować o wypłatę tych środków w ramach świadczenia wspierającego do ZUS-u, zachęcamy do kontaktu z naszą placówką. Tutaj nasi pracownicy, zapewniam, bezpłatnie w bardzo komfortowych i przystępnych warunkach pomogą w aplikacji, pomogą w złożeniu wniosku. Przekażę głos pani kierownik, jak to rzeczywiście wygląda u nas tutaj ta obsługa, jeżeli chodzi o Przemyśl.
6: Proszę państwa, w przypadku jakichkolwiek problemów z wprowadzeniem do systemu wniosku o wypłatę świadczenia wspierającego, zachęcamy do kontaktu z naszą jednostką. My tutaj służymy pomocą, zarówno jeżeli chodzi o kwestie formalne, jak i kwestie wprowadzenia wniosku do systemu. Bo jak wiadomo, wniosek o świadczenie wspierające możemy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Tutaj, tak jak mój przedmówca przed chwileczką powiedział, uczulamy na osoby, które się będą podawały za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszały się do państwa, oferując chęć pomocy. Jest to pomoc odpłatna. My natomiast pomagamy bezpłatnie, mając na uwadze skrócenie czasu oczekiwania na obsługę bądź udzielenie, uzyskanie porady. Zachęcamy państwa do rezerwacji wizyty w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod numerem 17 867 50 28. Ten numer obowiązuje, jeżeli chodzi o wszystkie jednostki na terenie całego kraju. Nie jest to numer tylko i wyłącznie do jednostki przemyskiej. W każdym bądź razie, dzwoniąc, podajecie państwo, której jednostce, jaką konkretnie rzecz chcielibyście załatwić. My jesteśmy w stanie tutaj państwu zdalnie zarezerwować wizytę. Rezerwacji wizyty można również dokonać podczas wizyty w naszej jednostce, jak również za pomocą platformy EZUS.
5: Skoro mamy wrzesień, to jest to miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane 14 emerytury. W ubiegłym roku ZUS wypłacił na Podkarpaciu ponad 357 tysięcy takich 14 emerytur. Jak wspomniałem, wrzesień jest tym miesiącem, w którym właśnie oprócz świadczenia podstawowego, czyli emerytury czy też renty, nasi klienci otrzymują także dodatkową wypłatę w postaci owej 14 emerytury. Wynosi ona 1970.

0: wypłacana jest przez ZUS z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, żadnych formalności. Osoby uprawnione dostaną czternastkę łącznie ze swoim świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą czy też rentą. Warto mieć na uwadze fakt, że czternasta emerytura nie zawsze będzie wypłacana w pełnej wysokości. Oznacza to, że nie każda osoba dostanie czternastkę, nie każdy emeryt czy też rencista, jak również niekoniecznie dostaną je w tej samej wysokości. Na pełną 14 emeryturę, czyli te niespełna 2000 zł brutto, mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. A jeżeli emerytura lub renta jest wyższa, dodatkowa wypłata, czyli owa 14, zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka po przekroczeniu progu 2900 zł powoduje zmniejszenie 14 o złotówkę i dla przykładu osoba, która otrzymuje emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, czyli przekracza próg o 600 zł, tym samym jej czternastka zostanie pomniejszona o 600 zł. Podobnie jak w przypadku każdorazowo nowego świadczenia, bądź świadczenia, które wypłacane jest stosunkowo rzadko, no 14 emerytura jest wypłacana raz w roku, właśnie we wrześniu, docierają do nas, do ZUS-u, w tym także tutaj z terenu Przemyśla, powiatu przemyskiego, sygnały o tym, że zdarzają się próby oszustw na pracownika ZUS-u. Podobnie było przy świadczeniu wspierającym, również przy 14 emeryturze. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś proponuje pomoc w załatwieniu 14 emerytury wspólnie tutaj z kierownictwem Inspektoratu Przemyskiego, ale i nie tylko. Wspólnie tak naprawdę my wszyscy jako pracownicy ZUS-u przypominamy, że 14 emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie trzeba w tym zakresie składać żadnych wniosków, tym bardziej nie ma żadnego obowiązku korzystania z pomocy osób, które rzekomo są pracownikami ZUS-u, podszywają się pod pracowników zakładu, oferując odpłatną pomoc. Podkreślę jeszcze raz, nigdy nasi pracownicy nie odwiedzają w domach emerytów, rencistów, nie oferują absolutnie, tym bardziej nie oferują żadnych odpłatnych wsparcia przy wnioskowaniu o jakiekolwiek świadczenie. Jedyna sytuacja, kiedy pracownik ZUS-u może nas odwiedzić w domu, to mówimy o sytuacji, gdy ktoś jest aktywny zawodowo, podlega ubezpieczeniu chorobowemu i przebywa na zwolnieniu lekarskim, czyli po prostu może mieć to miejsce sytuacja, gdy przeprowadzana jest prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, czyli kontrola zwolnienia lekarskiego. W innych przypadkach nasi pracownicy nie chodzą po domach i nie odwiedzają naszych klientów, tym także nie oferują absolutnie pomocy przy uzyskaniu czy to świadczenia wspierającego, czy to 14 emerytury.
1: W związku z tym, że rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pragniemy zachęcić nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie ZUS. Proszę Państwa, wiedza na temat ubezpieczeń społecznych młodych osób to jest bardzo istotny element ich wiedzy, ponieważ są to osoby, które w niedługim czasie trafią na rynek pracy, a tam czyha na nie wiele zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy tych młodych osób odnośnie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a zatem na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu pierwszych umów, przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Tak więc chcąc zabezpieczyć młode osoby do swobodnego poruszania się po rynku pracy, chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób kontynuowało z nami naukę, jeśli chodzi o lekcje ZUS. My ze swojej strony, jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zaproszenie szkół uczestniczymy w lekcjach, tak więc prosimy o zgłaszanie się dyrekcji oraz nauczycieli. Bardzo szczegółowy materiał dotyczący lekcji ZUS oraz olimpiady ZUS znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoły, które z nami dotychczas współpracowały, zachęcamy do kontynuacji tej współpracy. Szkoły chcące wziąć udział w olimpiadzie organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prosimy o zgłaszanie się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 23 października 2026 roku.
0: Pragnę dodać, że olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowana właśnie w ramach projektu Lekcje ZUS. Jest to olimpiada, której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów. W tym tutaj w sposób szczególny zapraszamy uczniów placówki właśnie edukacyjne z terenu Przemyśla, z terenu ziemi przemyskiej, ale także w każde tak naprawdę szkoła ponadpodstawowa z naszego województwa do tego projektu może przystąpić. Te 10 lat, czy też

0: W zasadzie 13 lat temu, kiedy ruszały pierwsze lekcje ZUS, czyli ten projekt edukacyjny, przez te 13 lat przewinęło się przez projekt kilkaset tysięcy uczniów, ale również lekcje ZUS to nie jest jedyny projekt edukacyjny. Edukujemy także uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy tym samym tutaj do udziału w projektach także edukacyjnych, ale które kończą się już niekoniecznie olimpiadą, w sensie testem sprawdzającym wiedzę, ale także mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gdzie celem czy też podsumowaniem projektu jest konkurs na m.in. wykonanie pracy plastycznej. I tutaj myślę, możemy się pochwalić, że właśnie spod Przemyśla w ubiegłym roku mieliśmy ogólnopolską laureatkę jednego z projektów realizowanych właśnie edukacyjnych, projektu ZUS. Po prostu dziewczyna, uczennica szkoły podstawowej zajęła pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim. A konkretnie mamy tu na myśli uczennica z miejscowości Kalników.
1: SK Przemyśl.
2: W Przemyślu szachy wciąż przyciągają młodych pasjonatów. Lokalny klub od lat szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje i zachęca do grania nie tylko dla sportowej rywalizacji, ale też dla rozwoju koncentracji i logicznego myślenia. O tym, czego uczą szachy i dlaczego warto zacząć swoją przygodę z królewską grą już od najmłodszych lat, opowiedział mi Maciej Karasiński, prezes sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie teraz drugiej części rozmowy z moim gościem.
3: Czy gdybym zapytał pana, ile trwa takie standardowe wdrożenie, nauka szachów, no to wtedy powiedziałby pan, że bardzo różnie, tak? No bo tak. Jedni szybciej wdrożają, drudzy drugim
4: w relacji z dzieckiem.
3: Dłużej.
4: W relacji z dzieckiem i z rodzicem ja zadaję podstawowe pytanie. Jasiu, Kaziu czy Zosiu, a po co ty tu przyszłeś? Co ty chcesz się nauczyć? I to samo pytam rodzica. Czego oczekuje? Bo te oczekiwania mogą być bardzo różne. Czasami chodzi tylko o to, żeby nauczyć gry w szachy, żeby dziecko sobie później poprawiło logikę, zaczęło się koncentrować. I tak jest. Rzeczywiście, szachy wpływają na to, że nasz umysł zaczyna się przyzwyczajać do dłuższego myślenia, do analizy, do jakichś strategicznych, taktycznych. No i widzi, że jak się skupi, skoncentruje, to więcej zrozumie albo osiągnie sukces w czymś. I czasami to jest głównym celem, a niektórzy przychodzą, może już czasami nawet wiedzą, jak się gra w szachy, albo moja Kasia albo Franiu uzyskała mistrzostwo szkoły, chciałbym, żeby jeszcze się doskonaliła, więc już takie talenciki czasami przychodzą, no i to są bardzo różne. Wtedy dla nas jest trochę inna sytuacja, takimi od początku, żeby dziecko nauczyło się gry w szachy, takich elementów podstawowych, to można bardzo szybko. To jest kilka dni i te gry w szachy, takie zasady zna, ale to nie znaczy, że ono będzie wygrywać w trakcie relacji z kimś. Bo im ktoś dłużej się szachami zajmuje czy gra, nawet nie musi tej teorii, nazwijmy, poznawać, ale rozegrał kilkaset partii, no to nie tyle samo, co ten, co zaczął, bo rozegrał dopiero 5-10 partii, a więc różnice na pewno będą między nimi.
3: Tak, poza tym ten człowiek też, który jest bardziej doświadczony, potrafi nawet przewidzieć ruchy.
4: Wydłuża się. Na początku szachista myśli jeden ruch do przodu, dwa. To jest już bardzo dużo. Ale taki szachista jak arcymistrz to potrafi kilkadziesiąt ruchów, a czasami całą partię zna, już wie od pierwszego do ostatniego ruchu w określonych ciągach, oczywiście w systemie i tak dalej. No, my uczymy algorytmów, można powiedzieć. Tym się szachy są zbliżone do matematyki, bo my uczymy algorytmów. To, co mówiłem, że my zaczynamy od tego mata w jednym ruchu, później zdobywanie figury, mata w dwóch ruchach, to my te algorytmy rozszerzamy. Więc najpierw jest algorytm ustawienie pozycji i jednoposunięciowy. Dodać, gdzie postawić figurę, żeby zamatować. I to się na pozór wydaje łatwe, ale mogę ustawić wielu szachistom takie pozycje, które będą się musieli długo zastanawiać, jak w jednym ruchu dać mat. Także to są tego typu sytuacje. A więc oni poznają te typowe sytuacje, to są takie algorytmy, później te maty w dwóch ruchach, w trzech ruchach, zdobycie figury, złapanie figury, takie inne związanie, elementy taktyczne. Tak. No i jak już poznają, to wtedy jak gdyby ich siła gry krzepnie. Razem z wiekiem też krzepnie, bo sposób myślenia człowieka się zmienia. Troszkę inaczej myśli dziecko, troszkę inaczej myśli taki nastolatek, a jeszcze inaczej dorosły. Te powroty do szachów po kilku latach są też radosne dość często, bo zauważa ten, o, ja dużo silniej gram. Mimo, że nie grał w szachy, ale rósł, zdobyło inne doświadczenie. Inaczej myśli i jak siadł do szachownicy, zaczyna wygrywać. A kiedyś nie wygrywał.
3: A jakie ma pan zdanie na temat szachów w wersji elektronicznej? No bo jakiś czas temu to się pojawiło, jest stosunkowo popularne. Mhm. Czy grywa pan w taki sposób?
4: Tak. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować takim aktywnym grą w turniejach. Raczej sam organizuję dla dzieci czy uczę. Natomiast grywam elektronicznie. Są takie różne platformy, gdzie można zawodnikami na całym świecie grać.
3: Tak, ale można też z komputerem.
4: Można z komputerem. My mamy taki komputer do celów szkoleniowych. Jeżeli na zajęciach brakuje nam jednego partnera, to siada do komputera, a więc jest jako partner. To już jest nieodwracalny kierunek i komputer jako i taka baza szkoleniowa, debiutowa, różne do trenowania końcówek, otwarć i tak dalej, ona jest niezbędna. To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemu do sztucznej inteligencji, która gra w szachy. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie i już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
3: Niestety. No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, że...
4: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
3: Tak, to prawda.
4: To jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy z tym jednym. Niedawno, w którymś to chyba w 12, a nie, trochę później, gdzieś w 16 roku, arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych
3: pól. Mimo,
4: że figur jest, tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to i korzystamy z tym, że mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak, natomiast to...
3: Chyba jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
4: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu tylko to już, ten okres chyba minął, w tej chwili to już bierają z sieci wszystko, prawda, i one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych i one są bardzo istotne, jak najbardziej, ale ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy więcej zrobili, a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
3: No tak, no to rozleniwia trochę. A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No poza oczywiście samą grą, tak?
4: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas
3: pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
4: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, który od 15 do 20 chyba któregoś roku, 22, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach, szybciej sobie człowiek korzystający nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej, natomiast z badań wynika, że płyciej, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć w szachach. Chcąc grać w turniejach, uczestnicząc aktywnie, to automatyczny człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie z długim czasem, bo te takie krótkie partie, czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie, jak gdyby wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, ja to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju. No to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blitza, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
3: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
4: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. No to nawet to już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że blitza się nie powinno na początku uczyć grać. Co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier. No i organizowane są turnieje takie po... Już 5-minutowych tych blitzów jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut. To już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie. To wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie masz szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. No. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
3: No tak.
4: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
3: A jak przegrasz, to analizujesz?
4: Skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz, na przyszłość będziesz tego unikał.
3: No to prawda, to prawda.
4: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc, do Rymanowa, czy nie, do Rzeszowa, do Mielca. No bardzo dużo.
3: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
4: Tak. Oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję. W tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuje ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jakby Grand Prix, coś w tym rodzaju. Nie? Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie wiem, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem, czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jeden z założycieli jest mój wychowanek, Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, ze zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz salezjańskich to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej jeden dosyć dobre relacje. To jest mój wychowanek, obecnie jest również instruktorem szachowym, jest kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też w lidze seniorów. No i mają dużo szachistów ode mnie.
5: Radio SK.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: RMFSK Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.